RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Szczepanowie, gdzie urodził się święty Stanisław, biskup i męczennik, rozpoczął się tygodniowy odpust. Potrwa on do niedzieli 10 maja. Swój dzień będą mieli m.in. chorzy, seniorzy, służby mundurowe, młodzi, nauczyciele. Będą także kapłańskie jubileusze, mówi proboszcz i kustosz sanktuarium świętego Stanisława w Szczepanowie, ksiądz Piotr Gawenda.
2: Hasłem tegorocznego odpustu są słowa święty Stanisław, uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa. Te słowa nawiązują do programu ogólnopolskiego duszpasterskiego. Chcemy właśnie w łączności z tym Kościołem przeżywać także to hasło uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa w odniesieniu do naszego patrona świętego Stanisława. Okazja do tego, żeby się zgromadzić na tegorocznym odpuście, to również dwustulecie od założenia przez błogosławioną Paulinę Żaliko wspólnot Żywego Różańca, a także przeżywaliśmy ten rok jako 990. rocznicę urodzin naszego patrona świętego Stanisława.
1: Poniedziałek w Szczepanowie podczas odpustu będzie Dzień Chorych, Dzień Seniora, Caritas Parafialnych, a także przybędą tutaj służby mundurowe. Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień Rafał Porzeziński będzie gościem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Wykłady odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu, a wstęp jest wolny. Gość Uniwersytetu jest twórcą programów terapeutycznych, łączy warsztat dziennikarski z misją niesienia pomocy osobom w kryzysie. Czy jesteś architektem swojego życia, czy tylko niewolnikiem własnych odruchów? Jak odzyskać wolność dzięki instrukcji obsługi człowieka według świętego Jakuba? To temat jednego z wykładów. Będzie także o tym, jak zmienić własną słabość w fundament nowej siły. Czy program 12 kroków to uniwersalna ścieżka od życiowego impasu do autentycznej świętości? Rafał Porzeziński od lat łączy pracę w mediach ogólnopolskich z działalnością na rzecz rozwoju osobistego i duchowego, opartą na programie 12 kroków i własnych autorskich programach. Wykład w Nowym Sączu odbędzie się we wtorek, 5 maja w auli przy Bazylice, a w Tarnowie w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia będą się odbywać od godziny 17 do 19. Uniwersytet to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Krzywda i przebaczenie. Rekolekcje pod takim hasłem odbędą się w maju w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem. Podczas sesji będzie można zgłębić fragmenty Księgi Rodzaju metodą Lectio Divina, zatrzymując się przy relacjach dwóch postaci, Kaina i Abla.
3: Doświadczamy w swoim życiu wielu krzyw, zranień, z którymi warto się spotkać, ale przed wcielonym Słowem Pana Boga, Jezusem Chrystusem, zasłuchanie w Słowo pomoże nam doświadczyć przebaczającej obecności miłosiernego Ojca.
1: Zapowiada ksiądz dr Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem. Rekolekcje odbędą się od 15 do 17 maja. Poprowadzi je ksiądz dr Krzysztof Wąs, dyrektor rekolekcjonista Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Oblicze agresji. Jest duża różnica pomiędzy byciem asertywnym a agresywnym. Są takie chwile, kiedy trzeba być asertywnym, wiele osób się z tym zmaga, ale jest to konieczne. Jeśli ktoś zmierza niewłaściwą ścieżką i przekracza granicę, której nie powinien, musimy być asertywni. Ale w pewnym momencie asertywność może przerodzić się w agresję. Dzieje się tak, kiedy do głosu dochodzi gniew. Na tym właśnie polega agresja kierowców na drodze. Byłem ofiarą takiej agresji. Samochód przede mną jechał chaotycznie, więc zatrąbiłem. Na następnych światłach kierowca stanął na sąsiednim pasie, krzycząc i przeklinając, aż poczerwieniał na twarzy. A potem uderzył moje lusterko boczne tak mocno, że się roztrzaskało. To właśnie agresja. Nie wygląda ładnie. Jest zła. Asertywność od czasu do czasu wymaga odwagi i jest oznaką siły. Agresja jest oznaką niedojrzałości i słabości. Więc nie mieszajmy tych dwóch pojęć.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Floriana Męczennika. Święty Florian urodził się około 250 roku. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium Rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 roku poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Anizy na terenie dzisiejszej Górnej Austrii. Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców benedyktynów, a później klasztor kanoników laterańskich według reguły świętego Augustyna. W roku 1184 idzi biskup Modeny na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego sprowadził relikwie świętego Floriana do Krakowa. W dzielnicy Krakowa Klepasz znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Floriana, fundacji biskupa krakowskiego Getki, gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały się ruszyć z miejsca, aż zdecydowano o wybudowaniu świątyni. Obecnie relikwie świętego Floriana znajdują się w Chorzowie. Święty Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem. Strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii, obok świętego Leopolda, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy.
0: Kto słucha, nie błądzi.

Poniedziałek, 4 dzień maja, 5 tygodnia wielkanocnego. Wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1994 roku do domu ojca odszedł ksiądz Mieczysław Pękala. W 1998 ksiądz Eugeniusz Muzyka, a w 2020 ksiądz Mateusz Szyszka. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to dopisała pogoda.
2: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
3: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
2: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
0: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu. Rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. A po długim majowym weekendzie maturzyści z całego kraju rozpoczynają tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś o 9:00 napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Biało-czerwony rajd rowerowy zgromadził w tym roku w Woli Rzędzińskiej rekordową liczbę mieszkańców regionu. Wydarzenie co roku towarzyszy gminnym obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
4: Uważam, że jest to dobry sposób, bo integruje ludzi. Bardziej niż jakieś tam uroczystości takie formalne, to ludzie chcą brać w tym udział. I wolna niedziela, ładna pogoda. Chce się po prostu uprawiać sport. Wiadomo, dla zdrowia, dla ruchu, ale też dla spotkania z ludźmi.
5: Lubimy sport, na sportowo spędzać czas, więc to jest idealna opcja dla nas. Myślę, że to lepsze niż siedzenie w domu i grillowanie na przykład. Aktywność jednak przede wszystkim.
6: Bardzo fajny i naprawdę bardzo fajnie, że jest tyle osób tutaj. Super.
0: Zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nie żyje Krzysztof Pawłowski, twórca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. O jego śmierci poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej. Dr Krzysztof Pawłowski był twórcą WSB i jej pierwszym rektorem w latach 1992-2007, a także od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku pełnił funkcję założyciela i prezydenta WSB w Nowym Sączu. Był wizjonerem i liderem, który całe swoje życie poświęcił tworzeniu nowoczesnej edukacji oraz budowaniu silnej, wspierającej się społeczności. Odszedł wyjątkowy człowiek, który łączył troskę o rozwój regionu z pasją tworzenia otwartej i nowoczesnej edukacji w Polsce. Jego energia i wiara w młodych ludzi pozostaną fundamentem naszej uczelni. W imieniu całej społeczności akademickiej składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Pamięć o doktorze Krzysztofie Pawłowskim pozostanie w naszych sercach, napisał rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, dr Dariusz Woźniak.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Spoglądając na prognozę pogody, to jeżeli byśmy poniedziałek mieli wolny, to bylibyśmy na pewno usatysfakcjonowani. 28 stopni w ciągu dnia to wysokie, naprawdę bardzo wysokie temperatury. Przewaga słońca już teraz o poranku 10-11 stopni. Noce też ciepłe, 10 stopni. Kolejne dni również bardzo ciepłe, 28 stopni. Wtorek, środa 25.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ale wygląda na to, że to słońce to tylko tak naprawdę dziś, w poniedziałek będzie nam towarzyszyło, jutro częściowe zachmurzenie, a środa burze z piorunami nawet mogą występować, ale to w godzinach tych popołudniowych, i czwartek również burze z piorunami spodziewane są w regionie tarnowskim. Jeszcze zobaczmy sobie na ciśnienie. Ciśnienie o poranku wynosi 993 hektopaskale, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, chociaż to ciśnienie wydaje mi się u tegorocznych maturzystów to dużo wyższe. No bo przecież dziś rozpoczynają swój najważniejszy egzamin w życiu. Matura. No i jak matura, no to na pewno i czerwone gitary dziś na antenie Radia Ardent Małopolska zagoszczą. 24 minuty nam zostało do godziny 7, ale wcześniej jeszcze zespół Queen. Na dzień dobry.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Dźwięki skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Good, good time, czyli dobry, dobry czas, bardzo dobry czas o poranku na podróż, na jazdę naszymi ulicami, jeszcze niezatłoczonymi, a w słońcu. Kwadrans nam został do godziny 7, czyli my czas wyjechać i sprawdzić sytuację na tarnowskich ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Ja wiem, że ciężko się wstaje i o poranku podąża do pracy po weekendzie. No chciałoby się dużo jeszcze poodpoczywać, no ale nie ma tak dobrze. Poniedziałek, a dokładnie poranek poniedziałkowy, no to sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w mieście. Jeszcze spokojnie, płynnie, a z minuty na minutę tych samochodów będzie nam przybywało i będzie tłoczno się robiło na naszych ulicach, tak jest w paru miejscach. Na pewno będziemy tutaj zatrzymywać się, ale na razie jeszcze idealnie bym powiedział, ponieważ no już w niektórych miejscach tych samochodów jest coraz więcej i będzie nam przybywało, jak to zwykle w tych godzinach porannych. Co najważniejsze, noc i poranek bez zdarzeń drogowych. A jak wyglądał ten weekend na naszych ulicach? No to będziemy na ten temat rozmawiali dzisiaj w audycji. Pomagamy i chronimy, czyli podsumowanie majówki na naszych drogach. Jeszcze ulicę dokładnie zaglądnijmy i sprawdźmy. Narutowicza, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego spokojnie, płynnie, bezproblemowo. Również na ulicy Klikowskiej w okolicach Ronda Słaskiego, Klikowska, Szkotnik. Podobna sytuacja, Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Nie zatrzymujemy się, jedziemy. Mościce, Aleje Katkowskiego. Tutaj wzmożony ruch, szczególnie od strony Mościckiego. Jadąc już gdzieś na wysokości białej, sznur samochodów ciągnie nam się w kierunku skrzyżowania z czerwonymi klonami od strony Witosa. Tutaj bez utrudnień na ulicy Zbylitowskiej, Koszycka, też do samego skrzyżowania dojeżdżamy. Czerwona, Krakowska, Koszycka, tam jest, tam zmotoryzowani będą zadowoleni, że przed siódmą praktycznie Koszycką pokonają bez żadnych utrudnień.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Majowy weekend grillowaliśmy kiełbaska na ruszcz, a teraz same marchewka za chwilę pojawi się, nie na naszym ruszcie, ale muzycznie marchewka się pojawi, dokładnie Marchewkowe Pole i zespół Lady Punk, 7 minut przed samą godziną, o 7 wiadomości, ale wracając jeszcze do tego rusztu, oczywiście do kiełbaski, czy a do marcheweczki też, wydaje mi się, dlaczego nie, może być chlebek czy bułeczka, chociaż bardziej do kiełbaski. Dlaczego mówię chlebek, bułeczka i zwracam szczególnie uwagę na pieczywo? Otóż dziś w kalendarzu mamy Dzień Piekarza. Ci, którzy z samego rana teraz podążają, no to zaglądają do piekarni, kupują to świeże pieczywo, no na to poranne śniadanie. No i proszę pamiętać, że kiedy my smacznie jeszcze śpimy, no to oni wypiekają nasze przysmaki, czyli bułeczki, chlebek i inne smakołyki, które później mamy na naszym stole śniadaniowym. Dlatego dzięki piekarzom, no możemy zajadać się właśnie chrupiącym na przykład chlebem. Szczególnie pozdrawiamy wszystkich piekarzy z samego rana, tak więc jeżeli ktoś będzie robił dzisiaj w piekarni jakieś zakupy, proszę pamiętać o tych piekarzach i złożyć im życzenia, bo przecież no, bez piekarzy, oj, ciężko by było, szczególnie bez tego zapachu chleba czy bułek świeżych, pachnących. No to jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, no i wracamy do tej naszej kuchni, do tego naszego stołu. Marchewkowe Pole przed samymi wiadomościami, a wiadomości za 5,5 minuty, punktualnie o 7 na antenie radia RDN Małopolska.

0: konfekcjerów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Ojczyzna to więzi i relacje tworzone przez pokolenia Polaków, mówił w święto konstytucji 3 maja biskup tarnowski Andrzej Jerzy. O 9:00 początek matur. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje. Sylwia Białek.
2: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
2: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
4: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
2: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja była nie tylko momentem modlitwy, ale również refleksji nad współczesną kondycją państwa. Nabożeństwu w tarnowskiej katedrze przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerzy, który wygłosił homilię. Zwrócił uwagę, że tożsamość zarówno chrześcijańska, jak i narodowa wymagają ciągłego odkrywania i pielęgnowania.
5: Poszukujemy wciąż chrześcijańskiej tożsamości w Jezusie Chrystusie jako naród i wciąż odkrywamy tę szczególną więź, ale ojczyzna to też więzi i relacje tworzone przez różne pokolenia Polaków i dziedziczymy między innymi to potężne bogactwo, któremu na imię Polska. Konstytucja 3 maja też zauważamy podobieństwo do obecnej sytuacji.
1: Hierarcha nawiązywał też do współczesnych dylematów związanych z konstytucją. Biskup Jerzy wskazywał, że dzisiejsze społeczeństwo, podobnie jak 235 lat temu, zadaje sobie pytania o suwerenność państwa i przestrzeganie najważniejszego aktu prawnego, jakim jest konstytucja. Nowy Sącz uczcił 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mieszkańcy wraz z władzami miasta uczestniczyli we mszy świętej za ojczyznę, której w Bazylice Świętej Małgorzaty przewodniczył proboszcz ksiądz Jerzy Jurkiewicz. Następnie sądeczanie przeszli pod pomnik marszałka Stanisława Małachowskiego na placu 3 maja, gdzie złożono kwiaty.
6: Tą wolność musimy szanować, musimy czcić te wszystkie uroczystości państwowe, bo to nas powoduje właśnie tożsamość narodową, tożsamość Polaka.
7: To pokazuje wartości, które mamy właśnie w naszym kraju i pozwala to mi tak budować takie właśnie też więzi.
8: Udział w takich uroczystościach i obecność młodzieży jest dla nas doskonałym świadectwem tego, że jednak w młodych ludziach jest dużo dobra, tylko my musimy je uwolnić, żeby pokazali to dobro, które w nich tkwi.
1: Relacje z obchodów w Nowym Sączu mamy na rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: O 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Martyna Szymczakowska.
9: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
10: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
11: Przecież stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
9: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
12: My musimy być w szkole już przed 5:00. Przyjeżdża kurier z pracami.
9: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
13: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
9: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
1: Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: No i maturzyści, czas wstawać. 5 minut po godzinie 7 o 9 zaczyna się egzamin. Pewnie całą noc też zastanawialiście się, jakie pytania się pojawią. No my też jesteśmy ciekawi, ale to dopiero by później się dowiemy. Teraz sprawdzamy jeszcze prognozę pogody, nie tylko dla maturzystów. Słonecznie, dzisiaj bardzo ciepło, 28 stopni. Już samego rana, 12 mamy.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: W kalendarzu już 4 dzień maja, czyli poniedziałek, to 124 dzień roku, do końca roku 241 dni. Na dzisiejszy dzień trwa 15 godzin 8 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 25 minut, a krótszy, bo jeszcze krótszy od najdłuższego dnia w roku, o tutaj mamy 1 godzinę i 38 minut. Mamy czas, no nie każdy ma czas jeszcze, są tacy, którzy nerwowo spoglądają na zegarek. Przypominam, to 7:07, Michał Szczygieł. A propos tego, czy mamy czas? No właśnie, to już sobie chyba każdy sam odpowie, bo wiemy, jak to z samego rana, że tego czasu, oj, brakuje.

0: Mamy czas.
1: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
1: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.

0: Kwadrans mamy już po godzinie 7. Czas zaglądać do naszego kalendarza, do kalendarza świąt nietypowych i powiem, że dzisiejszy dzień, oj, sporo nam przynosi. No i między innymi to jest chyba, wydaje mi się, dobry moment właśnie 4 maja, żeby obchodzić Światowy Dzień Powolności po majowym weekendzie. No przyda nam się jeszcze to zwolnienie, bo ten wieczny pośpiech, masa spraw do załatwienia, do tego stres, no nie jest zbyt dobry dla naszego organizmu. Dobrze wiemy, jak wygląda to nasze codzienne życie, dlatego w kalendarzu mamy Światowy Dzień Powolności. Tak więc powolutku, nie spieszymy się. No, moi drodzy, oby tak było, a są tacy, którzy już z samego rana, no pośpiech, dlatego ten Dzień Powolności ma na celu właśnie to wszystko zmienić, abyśmy się kierowali taką łacińską sentencją: spiesz się powoli, dlatego spieszymy się powoli. Co jeszcze dzisiaj w kalendarzu nas czeka? Otóż mamy tak, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, no to wszystkiego najlepszego, mamy Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, no to już piekarzy my pozdrawialiśmy przed godziną 7, którzy już przygotowują dla nas to chrupiące pieczywo, bułeczki, żebyśmy na śniadanie tutaj już mieli coś pysznego. No ale dzisiaj mamy Floriana, świętego Floriana. I od świętego Florka daj chleb do worka, deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. To takie właśnie przysłowia. No a święty Florian, no to wszyscy dobrze chyba wiedzą, że to patron strażaków. No i dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka i tutaj się zatrzymujemy, bo przypada on właśnie 4 maja, w dniu wspomnienia świętego Floriana. Od kilkunastu lat dzień ma ten charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola, no i też te zadania strażaków.
1: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy, natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
0: No właśnie, ja propos kierunku, ja propos specjalizacji w straży pożarnej, to magnes. Magnes, który przyciąga do służby przede wszystkim młodych.
1: W straży pożarnej są ludzie, i to w ochotniczej straży pożarnej, i też w państwowej straży pożarnej, z wyższym wykształceniem, mają porobione doktoraty, także to już nie są ci strażacy co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary. To już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki tutaj, i każdy w tym zakresie ma możliwość kształcenia się. I co jest bardzo ważne, to straż daje taką możliwość, czyli można kończyć studia.
0: Funkcjonariusze tutaj podkreślają straży pożarnej, że wprawdzie wielu chłopców marzy o zawodzie strażaka, to jednak na tą ciężką pracę decydują się nieliczni.
2: Każdy w młodych lat pewnie już chciał zostać strażakiem, no bo to są ludzie, którzy ratują, pomagają. Jest to dla nas praca, która przynosi satysfakcję, jeżeli uda nam się kogoś uratować.
3: Jak wstawialiśmy się do służby, to wiedzieliśmy, że no, praca jest ryzykowna i każdy jest, po prostu pracuje w 100%.
2: Trzeba być na pewno sprawnym fizycznie, mieć jakąś zdolność podejmowania szybkich decyzji. Najgorzej jest wtedy, kiedy no, trzeba wyciągać, próbować ratować dzieci. No wtedy jest najgorzej. Człowiek wyobraża sobie, że to mogą być jego dzieci, najbliższych.
0: Straż pożarna w Polsce to jeden z największych systemów ratowniczych w Europie. W 2025 roku w Państwowej Straży Pożarnej służyło około 28 tysięcy strażaków, a w Ochotniczej Straży Pożarnej około 250 tysięcy ratowników. Oznacza to, że ogromną część sił stanowią właśnie ochotnicy, którzy często jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, a intensywność i skala działań strażaków jest ogromna. Tylko w zeszłym roku wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy, co w praktyce oznacza, że interweniowali średnio co minutę. Co ważne, tylko część tych zdarzeń, 118 tysięcy, to pożary, a większość stanowiły tak zwane miejscowe zagrożenia, takie jak na przykład wypadki drogowe, usuwanie skutków wichur, powodzi i podtopień, czy po prostu pomoc medyczna. Pozdrawiamy wszystkich strażaków zawodowych, pozdrawiamy ochotników, no i dla was, strażacy, w Dniu Strażaka specjalna dedykacja, zespół No To Co? No i taka piosenka właśnie o strażakach.

to co? Z najlepszymi życzeniami dla naszych strażaków, niestrudzonych strażaków, a od wielu lat strażacy niezmiennie zajmują pierwsze miejsce w rankingu zaufania społecznego, a także w tych rankingach dotyczących prestiżowych zawodów w Polsce. No i tak na przykład w sondażu CBOS z września zeszłego roku strażacy PSP cieszyli się zaufaniem na poziomie 97,1. I to najwyższy wynik wśród wszystkich instytucji i służb mundurowych w Polsce. Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała w tym samym badaniu niemal identyczny wynik 96,8. Proszę bardzo. No to jeszcze raz. Najlepsze życzenia i jak najmniej wyjazdów życzymy wszystkim strażakom w dniu ich święta. Wspomnienie dzisiaj świętego Floriana, czyli tutaj patron wszystkich strażaków. A kto jeszcze dzisiaj oprócz świętego Floriana, oprócz Floriana ma swój dzień, to troszeczkę później będziemy sprawdzali, bo już za chwilę. 7:30, a jak 7:30 to wiadomości sportowe na antenie Radia Wnet Małopolska, ale wcześniej jeszcze coś zagramy. Teraz Post Malone i takie kółeczka będziemy sobie robili. Oby nie bączki, bo to jest zabronione.

0: RDN Małopolska.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Już 7:30. Czas na wiadomości sportowe. No i przypomnienie.

0: Górnik Zabrze pokonał Raków Częstochowa 2-0 w finale Pucharu Polski rozegranym na PGM Narodowym w Warszawie. No i Puchar Polski trafił dla Górnika Zabrze. Co jeszcze ciekawego w sporcie? No to sprawdzamy. 7:30 minęła, czas na wiadomości sportowe.
1: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała 2-3 po serii rzutów karnych z Francją w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu. Gole dla biało-czerwonych zdobyli Kryniczanie Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. W spotkaniu zagrali też inni zawodnicy pochodzący z uzdrowiska Paweł Zygmunt i Szymon Kiełbicki. Wcześniej Polska pokonała 3-2 Ukrainę, a jutro o 19:30 zmierzy się na Mistrzostwach Świata z Kazachstanem. W dywizji 1A zespoły walczą o to, by zagrać w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata Elity. A teraz zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną. BrookBet Termalika Nieciecza straciła już szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Zespół Słoni przegrał w Katowicach z GKS-em 1-5. Jedyną bramkę dla zespołu z Niecieczy zdobył przed końcem pierwszej połowy Kamil Zapolnik. Do końca sezonu zostały 3 mecze, ale zespół z Niecieczy jest już pewny tego, że w przyszłym sezonie zagra nie w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze.
3: Szkoda, no jakby ostatnie mecze pokazały, że gdzieś tam walczymy, ale no zabrakło i to nie tylko ten mecz, tylko również poprzednie. Cały sezon, no gdzieś brakło nam w tym sezonie, odstawaliśmy trochę od innych zespołów. Przykro, smutno, ale no, taka jest piłka i trzeba się teraz z tym pogodzić.
2: Mówił zawodnik BrookBet Termaliki Maciej Ambrosiewicz. W nadchodzący weekend na własnej murawie Słonie podejmą Legię Warszawa, tydzień później zagrają w Gdyni z Arką, a ekstraklasowe rozgrywki zakończą domowym meczem z Lechią Gdańsk 23 maja. Podział punktów w starciu drużyn walczących o baraże o pierwszą ligę. Sandecja Nowy Sącz w 30. kolejce drugoligowych rozgrywek zremisowała 0-0 z Podhalem Nowy Targ na własnym stadionie. Mecz oglądało ponad 7800 widzów, którzy mogli odczuwać niedosyt. Zagraliśmy przeciętną pierwszą połowę i nieco lepszą drugą, komentował trener Sandecji Rafał Smalec.
4: Było więcej sytuacji, zaczęliśmy tworzyć pod bramką przeciwnika, oddawać strzały i trochę zabrakło. Mówienie, że remis był sprawiedliwy, ja tak nie lubię. No zawsze w takim przynajmniej meczu dam te parę procent więcej dla swojego zespołu, bo uważam, że z przebiegu drugiej połowy i ze stworzonych sytuacji zasłużyliśmy na jedną bramkę, żeby ją zdobyć i żeby mecz wygrać. Ale przyjmujemy ten punkt.
2: Po tym spotkaniu drużyna z Nowego Sącza ma 48 punktów i jest piąta w tabeli. Tyle samo Oczek ma 6 Podbeskidzie Bielsko-Biała. Czwarte Podhale ma 49 punktów. W niedzielę biało-czarni zagrają na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek Wartą Poznań. Do końca sezonu zostały 4 kolejki. Jeśli Sandecja będzie w pierwszej szóstce, czekają ją następnie baraże o pierwszą ligę. Zawodnicy akrobatyki sportowej z całego kraju przyjadą do Tarnowa. 16 maja odbędzie się tu pierwszy ogólnopolski turniej Acro Cup. Reprezentanci różnych klubów sportowych z różnych stron Polski będą rywalizować według kategorii wiekowych. Wstęp na wydarzenie w arenie Jaskółka będzie bezpłatny, a patronat medialny nad turniejem objęło radio RDN Małopolska.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Coraz cieplej nam się robi, 15 stopni, już tyle mogą wskazywać się termometry o poranku, a maksymalnie dziś to 28 stopni, to jest kolejny piękny dzień słoneczny, no idealny na wypoczynek, no ale niestety poniedziałek to czas pracy już. Ciśnienie bez zmiany, czyli to ciśnienie cały czas wynosi 993 hektopaskale, sytuacja biometeorologiczna korzystna, jutro też bardzo ciepło, też 28 stopni, a w nocy 10.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Środa i czwartek czekają nas deszcze, a nawet i my burzemy tym deszcze i burze w godzinach popołudniowych, ale temperatura też wysoka, 25 stopni. A najcieplejsza noc to dopiero przed nami, bo tutaj okazuje się, że z wtorku na środę w nocy temperatura będzie wynosiła 15 stopni. A jeszcze dosłownie kilka dni temu w nocy temperatura wynosiła minus 2, nawet minus 3, a tu proszę bardzo, już 15 stopni w nocy. 25 minut do 8.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: No, żeby nie było. Ja nie mam nic przeciwko temu. Może być nawet i 20 stopni w nocy. Jestem za. Już za chwilę. Jeszcze raz wyjedziemy na ulicę Tarnowa i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
0: Po reklamie. You know.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: No to jeszcze raz spoglądnijmy na to nasze ulice. Weekend na rowerach spędzaliśmy, ten długi majowy był weekend. Większość z nas wybierała się na wycieczki rowerowe i bardzo dobrze wypoczywaliśmy, ale proszę pamiętać, że rower nie jest pojazdem, którym można się poruszać byle jak i byle gdzie. Przeciwnie, sposób jazdy rowerem jest ściśle określony przepisami ruchu drogowego, podobnie jak dokumenty wymagane do jazdy rowerem. Ponadto przepisy precyzyjnie definiują, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Za jego brak rowerzystom grożą mandaty, a policjanci nie mają litości. Masz rower? No to trzeba tutaj szczególnie o niego zadbać, być przygotowanym do jazdy, no i mieć tutaj na uwadze, że te przepisy ruchu drogowego rowerzystów też dotyczą. A tych rowerzystów coraz więcej na tych naszych ulicach. Dziś też ci rowerzyści będą na tych naszych ulicach się przemieszczać, bo temperatura 28 stopni. Słoneczny poniedziałek, tak więc ten rower będzie wykorzystywany. Apeluję o tą rozwagę, ostrożność. No i do kierowców zmotoryzowanych tutaj szczególny apel. Uważajcie na tych rowerzystów. No i a propos uwagi. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Teraz poranek przebiega. A ulice? No tłoczne nam się robią. Zaczynają nam się już korki tworzyć w paru miejscach. No i tak, na Narutowicza na wysokości gdzieś mniej więcej Limanowskiego, Łaziennej. Tutaj mamy spory ruch jadąc w kierunku Konarskiego. Stoimy na Tuchowskiej od Drzymały do Konarskiego. Więcej samochodów na Podkacie też na Gumniskiej od Mostowej do Dobrowskiego powolutku. Na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, na Alejach Solidarności też spory ruch. Krótki postój na Klikowskiej, dojeżdżając do Ronda Sławskiego, Klikowska, Szkotnik. No i też krótki postój dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jadąc w kierunku Centrum. Gdzie jeszcze tych samochodów napotkamy sporo? No na pewno tej porze również zmożony ruch mamy teraz już na ulicy Koszyckiej od Mieszka Pierwszego powolutku do skrzyżowania z ulicą Czerwoną i Krakowską. Zobaczmy sobie jeszcze Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. No w miarę nawet bym powiedział spokojnie. Nie jest źle. Teraz od strony Witosa tych samochodów troszeczkę więcej, ale płynnie. Płynnie nie zatrzymujemy się. Płynnie też na ulicy Zbylitowskiej. Tak więc w Mościcach wydaje mi się jest bardzo dobrze. Natomiast jeszcze przerzućmy się tutaj do Centrum Matki Bożej Fatimskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Słoneczną i Sitki. Tutaj stoimy, tak więc zmotoryzowani na chwilę sobie będą musieli troszeczkę poczekać. No i na Lwowskiej, na wysokości gdzieś granicznej, gospodarczej też czeka postój zmotoryzowanych jadąc z ulicą Lwowską w kierunku tutaj Ronda Lwowska i ulica Orkana.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: I jeszcze raz na drogi regionu Tarnowskiego, na drogi Tarnowa. My tutaj wyjedziemy przed samą godziną 9. Do 9 to jeszcze sporo czasu, tak więc nie odliczamy na razie, ale są tacy, którzy już liczą, nie minuty, ale sekundy liczą, bo przecież dzisiaj, przypominam, matura. Rozpoczynają się matury. Język polski dziś numer 1. Punktualnie o godzinie 9 maturzyści rozpoczną maturę. No to powiem wam, maturzyści, że tak, na razie do 8, 14 minut nam pozostało, a później 60 minut jeszcze. I 9 wybiję, ale to jeszcze będziemy wam przypominać.

Are you ready? Czy jesteście gotowi? Powiem tak, gotowi, przygotowani, perfekcyjnie gotowi. Oczywiście tutaj chodzi o tych naszych maturzystów, bo dzisiaj język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. I tak naprawdę to już są gotowi od dobrych kilku, nie nawet kilku godzin, kilkunastu godzin, ale od kilku miesięcy przygotowani na to, co ich właśnie dziś i w kolejnych dniach będzie czekało. 7 minut nam zostało do godziny 8, a propos tego, co nas czeka za chwilę, to punktualnie o godzinie 8 wiadomości na antenie Radia Wnet Małopolska, po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo, a dziś gościem radia o 8.10 poseł PiS Anna Pieczarka.

0: reklamy.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Andrzej Poczobut z Orderem Orła Białego. O 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. W całej Polsce obchodzony jest dzisiaj Dzień Strażaka. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Opozycjonista i dziennikarz Andrzej Poczobut uhonorowany najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki przyznał order naszemu rodakowi pół roku temu. Możliwość wręczenia odznaczenia pojawiła się dopiero teraz, gdy Andrzej Poczobut po 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Agnieszka Drążkiewicz.
3: Andrzej Poczobut najważniejsze i najstarsze polskie odznaczenie odebrał w dniu szczególnym, w trakcie obchodów święta Konstytucji 3 maja. Nasz rodak, onieśmielony i wzruszony orderem, mówił o znaczeniu Orła Białego.
4: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony.
3: Odznaczenie to też uhonorowanie wszystkich Polaków, którzy mieszkają na Białorusi i którzy upominają się o demokrację, o prawa człowieka i o możliwość życia według własnych zasad.
4: Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
3: Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów politycznych.
2: 8:02, za niespełna godzinę, punktualnie o 9:00, maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Martyna Szymczakowska.
5: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający, dlatego przygotowania trwały długo.
6: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
7: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
5: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy, dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
8: My musimy być w szkole już przed 5:00. Przyjeżdża kurier z pracami.
5: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
9: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
5: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Biało-czerwony rajd rowerowy zgromadził w tym roku w Woli Rzędzińskiej rekordową liczbę mieszkańców regionu. Przybyło ponad 600 osób. Wydarzenie co roku towarzyszy gminnym obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
10: Uważam, że jest to dobry sposób, bo integruje ludzi. Bardziej niż jakieś tam uroczystości takie formalne, to ludzie chcą brać w tym udział. Wolna niedziela, ładna pogoda. Chce się po prostu uprawiać sport, wiadomo, dla zdrowia, dla ruchu, ale też dla spotkania z ludźmi.
11: Lubimy sport, na sportowo spędzać czas, więc to jest idealna opcja dla nas. Myślę, że to lepsze niż siedzenie w domu i grillowanie na przykład. Aktywność jednak przede wszystkim.
12: Bardzo fajny i naprawdę bardzo fajnie, że jest tyle osób tutaj. Super.
2: Zdjęcia z biało-czerwonego rajdu rowerowego w Woli Rzędzińskiej mamy na rdn.pl. Przetarg na nowy most w Rytrze został ogłoszony. Chodzi o przeprawę na rzece Poprad do osiedla Sucha Struga. Można tędy dotrzeć również do największej atrakcji turystycznej tego regionu, czyli do zamku. Jak mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, aktualny most jest w fatalnym stanie technicznym, ma też zbyt małą przepustowość jak na aktualne potrzeby.
13: Tam też mamy dużą ilość turystów, duże natężenie, a też sytuacja wygląda jak wygląda, więc dlatego były decyzje zaraz na początku kadencji o projektach. Dokumentacja jest, no i został ogłoszony przetarg na Suchą Strugę. Czekamy na wykonawców. Zapraszamy oczywiście do postępowania.
2: Nowy most ma mieć 2 pasy ruchu i chodniki po obu stronach. Teraz można tędy przejeżdżać w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to dopisała pogoda.
14: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki. Nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
15: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
14: Dalej nie wyjechaliśmy tak, jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypłat, odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
2: Kolejny długi weekend będzie w czerwcu, rozpocznie się w Boże Ciało. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. W całej Polsce obchodzony jest dzisiaj Dzień Strażaka. Przypada on 4 maja w dniu wspomnienia świętego Floriana, patrona strażaków. Od kilkunastu lat dzień ma charakter święta zawodowego ustanowionego przez Sejm, które obchodzą druhowie OSP i strażacy zawodowi. Były strażak zawodowy Marcin Ostrowski, który dziś działa w OSP, wskazuje, jak na przestrzeni lat zmieniła się rola i zadania strażaków.
16: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew, pomaga osobom uwięzionym gdzieś w wypadkach samochodowych, czyli robi takie podstawowe rzeczy, natomiast później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek.
2: Poza służbą wielu strażaków pracuje jako specjaliści w swoich dziedzinach, w ochronie środowiska, jako ratownicy medyczni czy zawodowi kierowcy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Nie żyje Krzysztof Pawłowski, twórca Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. O jego śmierci poinformowała uczelnia na swojej stronie internetowej. Dr Krzysztof Pawłowski był twórcą WSB i jej pierwszym rektorem w latach 1992-2007, a także od 1996 roku założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Od 14 stycznia 2008 roku pełnił funkcję założyciela i prezydenta WSB w Nowym Sączu. Był wizjonerem i liderem, który całe swoje życie poświęcił tworzeniu nowoczesnej edukacji oraz budowaniu silnej, wspierającej się społeczności. Odszedł wyjątkowy człowiek, który łączył troskę o rozwój regionu z pasją tworzenia otwartej i nowoczesnej edukacji w Polsce. Jego energia i wiara w młodych ludzi pozostaną fundamentem naszej uczelni, napisał rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu dr Dariusz Woźniak. Tyle o tej porze, kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska, poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Łużna Jerzy Wałęga.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, ciepło, nawet bardzo ciepło, bo to przecież 28 stopni w ciągu dnia, my już teraz prawie 17 stopni, czyli naprawdę wysokie temperatury nas dziś czekają, ale kolejne dni też ciepłe, bo wtorek też 28, środa 25 stopni, w nocy 10, a najcieplej w nocy to będzie z środy na czwartek, temperatura może nawet wynosić, uwaga, 15 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
12: To była autopromocja.
2: 12 minut mamy po godzinie 8. W studiu nasz poranny gość. Przechodzimy do rozmowy. Bez słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
14: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
15: Dzień dobry, w studiu RDN Małopolska Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
15: Pani poseł, zanim przejdziemy do polityki, bo dużo się dzieje w polityce, dzisiaj ważny dzień dla tysięcy młodych ludzi. Matury właśnie ruszają, jak pani swoją maturę zapamiętała, pani poseł?
16: No właśnie, pani redaktor, szanowni państwo, albo drodzy uczniowie, w Tarnowie troszeczkę pustki, można prawie wszędzie zaparkować, bo większość szkół dzisiaj tak samo nie pracuje średnich, bo faktycznie ważne wydarzenie, czyli matury.
15: Język polski.
16: Jesteśmy po 3 dniach takich wolniejszych od pracy, 1, 2, 3, bardzo dniach patriotycznych, dniach biało-czerwonych, można powiedzieć. I tak zastanawiałam się wczoraj, przedwczoraj, taka piękna pogoda, czy dzisiejsi maturzyści bardziej skupili się na tym odpoczynku, takim większym grillowaniu i już takim duchowym przygotowaniu do matur, czy jeszcze takie ostatnie szlify, chociażby skróty lektur czynili. Sama nie wiem, co bym wybrała, natomiast no dzisiaj
15: pozostaje... A u pani jak to było? Majówka była pracowita?
16: U nas, z tego co ja nie pamiętam dokładnie daty, ale na pewno moja, jeżeli, bo pani redaktor pewnie pyta o tą majówkę teraźniejszą, ale pamiętam,
15: nie,
16: że...
15: Nie, majówkę przed maturą, bo przeważnie tak się to składa, że właśnie matury poprzedza.
16: Ale były troszeczkę później, po 10 maja, z tego co pamiętam, więc nie bezpośrednio po długim weekendzie była matura, natomiast nerwy, emocje były bardzo, bardzo duże, bo to przecież ten jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, który się odbywa, który się przeprowadza, ale pani redaktor, za tydzień też ósmoklasiści też mają egzaminy, więc tych takich napięć związanych z nauką, ze stresem dla uczniów w miesiącu maju jest naprawdę bardzo dużo, więc nam pozostaje, pani redaktor, czy tutaj nam reszcie trzymać mocno kciuki, żeby faktycznie te matury, żeby były łatwe tematy dzisiaj.
15: Oczywiście będziemy śledzić, jak to wszystko wygląda. Sporo stresu przed młodymi. Pierwszy ważny egzamin. No, a młodzi wchodzą w dorosłość właśnie poprzez ten egzamin. I przed nimi rzeczywistość państwa, które też się zmienia. I tu sporo również
16: dzieje się
15: dużo napięć, dużo stresu. Na horyzoncie pojawia się nam nowa konstytucja. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada pracę nad nową ustawą zasadniczą. Te prace mają potrwać do 2030 roku. Skąd dziś taka potrzeba? Co w obecnej konstytucji wymaga pani zdaniem najpilniejszej korekty?
16: Pani redaktor, ja mam wrażenie, że od wczoraj rządzący naszym krajem, mówię tutaj o panu premierze, o poszczególnych ministrach, tak naprawdę szybko zmienili zdanie, bo przecież to właśnie ta ekipa, która teraz rządzi naszym państwem, bardzo często mówiła o potrzebie zmiany konstytucji, o potrzebie wpisania nowych, innych sformułowań w tej konstytucji. Wczoraj pan prezydent Karol Nawrocki, realizując plan jakby swojego działania, swoich zapowiedzi z ubiegłego roku, z 6 sierpnia chociażby, zapowiedział prowadzenie prac, tak jak pani redaktor powiedziała, które mają trwać do 2030 roku, a które mają zmienić naszą konstytucję. Nasza konstytucja to akt
15: nowa
16: zasadniczy,
15: rada. Tak. Jest powołana nowa rada, ale jest też zaproszenie do wszystkich klubów parlamentarnych.
16: Tak, jest jakby pierwsze osoby do tej rady wczoraj zostały powołane, chociażby wspomnę dla mnie bardzo dużą osobowość, panią sędzię Piwnik, pana Marka Jurka i naprawdę te nazwiska bardzo znane, nazwiska bardzo apolityczne, nazwiska fachowców. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, kolejne zaproszenie od pana prezydenta to zaproszenie do chociażby parlamentarzystów, do poszczególnych ekip, czy tych rządzących, czy nierządzących. W tym momencie taką jedyną pozytywną zapowiedź dała Konfederacja. Z tego, co słyszałam, PSL zastanawia się, co uczynić. Natomiast no, też widzimy, bo wczoraj, czy chociażby pan premier, czy ministrowie krytykują to działanie pana prezydenta Karola Nawrockiego. W mojej ocenie to działanie jest bardzo dobre i te prace powinny trwać, bo faktycznie nasza konstytucja wymaga już takiego unowocześnienia. Chciałoby się, żeby była bardziej realistyczna, bo przecież i elastyczna, bo przecież też nasze realia, chociażby związane z bezpieczeństwem, z byciem w NATO, w Unii Europejskiej, bardzo często się zmieniają. I to, co powiedział pan prezydent Karol Nawrocki wczoraj, my dzisiaj żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Mamy dwa obozy władzy w kraju. Jest to prezydent i jest to premier. Często też dochodzi do konfliktu na tym tle.
15: No i
16: to
15: właśnie
16: też powinna precyzować bardzo konstytucja.
15: To ja już dzisiaj panią poseł zapytam, czy jakie są nastroje u pani w klubie parlamentarnym, w partii, w Prawie i Sprawiedliwości. Czy to powinna być raczej korekta techniczna, czy właśnie ta głębsza zmiana ustrojowa, na przykład przesunięcie tych tych akcentów między systemem prezydenckim a premierowskim, jeżeli chodzi o te dwa obozy rządzące.
16: To znaczy, wczoraj bardzo ładnie powiedział pan prezydent Karol Nawrocki w swojej wypowiedzi, że na dzisiaj to nie jest dla niego istotne, czy ten obóz władzy, tej większej władzy będzie po stronie prezydenta, czy po stronie premiera. Dla niego jako prezydenta jest ważne, żeby te zapisy w Konstytucji powstały.
15: No i właśnie pytanie, czy będzie jeszcze taki zapis w Konstytucji, który powie, żeby wszyscy tej Konstytucji przestrzegali, pani poseł?
16: Ja mam nadzieję, że to powinniśmy mieć wszyscy w sercu zapisane, żeby przestrzegać Konstytucji.
15: Jeśli nawet taka wizja jest, zmiany Konstytucji, unowocześnienia, to czy realnie widzi pani większość parlamentarną, która byłaby w stanie taką zmianę przegłosować?
16: Na pewno, pani redaktor, jest to bardzo, bardzo trudne, żeby taką większość do przegłosowania tej Konstytucji zdobyć. Być, ale wszystko przed nami, wszystko przed panem prezydentem, a przede wszystkim wszystko przed radą, którą pan prezydent chce tworzyć i wczoraj już pierwsza ta zapowiedź, jeżeli chodzi o personalną zapowiedź jest.
15: Zostając przy Konstytucji, bo ona gwarantuje obywatelom dostęp do ochrony zdrowia, tymczasem wielu pacjentów mówi dziś o rosnących obawach i poczuciu braku bezpieczeństwa w systemie, a pokłosiem tych obaw był wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grenz, który został jednak odrzucony. Jak pani ocenia tę decyzję większości sejmowej?
16: Pani redaktor, tak, to Prawo i Sprawiedliwość, to nasz kandydat na premiera Przemysław Czarnek wspólnie z panią poseł Katarzyną Sójką wniosek o wotum nieufności wobec pani minister zdrowia złożyli. Konsekwencją była debata, później głosowanie. Oczywiście mają większość, więc wniosek odrzucili. Mimo że faktycznie rozmowy i mogło się wydarzyć różnie, ponieważ wielka niewiadomość, ma, przypomnę, partii 2050, do końca też nie było wiadomo, jak zagłosują, ale już rano pani Pełczyńska-Nałęcz poparła chociażby wniosek pani, bo też głosowaliśmy wniosek o wotum nieufności wobec pani minister Henning-Kloski. Jedna pani minister, druga pani minister dalej zostały i pełnią swoje funkcje. Natomiast ja też powiem, że faktycznie temat służby zdrowia, temat naszego zdrowia jest najważniejszym oprócz bezpieczeństwa.
15: No
16: i
15: właśnie,
16: bezpieczeństwo.
15: Co dziś najbardziej nie działa w systemie
16: właśnie
15: ochrony zdrowia?
16: I teraz tak, bo zarzucają nam, że rządziliśmy 8 lat i nic nie zrobiliśmy. Można powiedzieć bardzo krótko, rządzą już blisko, niedługo będzie, 2,5 roku, 3 lata i kompletnie nic nie zrobili. Wręcz bym powiedziała, że już do totalnej ruiny doprowadzili służbę zdrowia. Bo my jako Prawo i Sprawiedliwość, jak rządziliśmy przez 8 lat, rządziliśmy też w trudnych czasach, ale nakłady finansowe na służbę zdrowia naprawdę były przez Ministerstwo Finansów przekazywane. Rządziliśmy w czasie, kiedy był COVID-19. Ja teraz zastanawiam się, jak ci, którzy rządzą teraz naszym krajem, poradziliby sobie w takiej epidemii, jaką był COVID-19. My musieliśmy sobie poradzić i poradziliśmy sobie. A co teraz robią? Teraz wychodzi pani minister zdrowia i zapowiada 30% szpitali do likwidacji. W odczuciu, w ocenie pewno większości, są to szpitale powiatowe. Dlatego chociażby parę dni temu czarny strajk w szpitalach powiatowych. Wypowiadali się dyrektorzy tych szpitali. Przecież pani redaktor, gdyby te szpitale, poszczególne sale, które są w szpitalach, były puste, to ja się nie upieram. Być może można by było część tego może nie zlikwidować, ale przekształcić. Natomiast szpitale powiatowe są przepełnione pacjentami. Pacjenci często, którzy są chorzy onkologicznie, wymagają szybkiej diagnozy, następnie leczenia, nie mają miejsca, są odsyłani i odsuwane są terminy.
15: I myśli pani, że jest to realny scenariusz, że takie szpitale powiatowe mogłyby zniknąć z mapy regionu
16: pani
15: w tej
16: redaktor,
15: sytuacji?
16: Pani redaktor, ja nawet boję się odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest nasze życie. To już jest w tym momencie nie, że chorujemy, to jest kwestia naszego być albo nie być, naszego życia. I nawet sobie nie wyobrażam, że taka sytuacja w naszym kraju miałaby miejsce. Natomiast przy obecnej pani minister naprawdę obawiam się o naszych pacjentów, o nas wszystkich, bo przecież w różnym etapie naszego życia też możemy być pacjentem. Możemy oczekiwać na pobyt w szpitalu i możemy tego nie dostać.
15: Skoro mowa o obawach, o swoją przyszłość, martwią się pracownicy Tarnowskich Azotów. Jak w tej chwili wygląda sytuacja? No, największy, jeden z największych pracodawców w regionie.
16: 15 tysięcy osób zatrudnionych.
15: Co
16: w grupie
15: ci
16: Azot.
15: Pracownicy sobie mają teraz myśleć? Są bezpieczni? Mają zapewnioną przyszłość, zatrudnienie w Tarnowie, czy nie mają?
16: No właśnie, i pani redaktor, i znowu powiem, być może będę monotematyczna, ale użyję znowu stwierdzenia, że tak źle jeszcze nie było, jak jest teraz w grupie Azoty. To nie jest kwestia tylko bardzo niskich pensji, wręcz minimalnych, albo jeszcze niższych, którą dostają fachowcy, często inżynierowie. Nie ma podwyżek i to nie jest już tylko kwestia wynagrodzenia. To jest kwestia tego, że naprawdę pracownicy, którzy dawniej szczycili się pracą w grupie Azoty, teraz mogą być z tej pracy zwolnieni. Mamy obecnie pana prezesa, który dojrze tutaj w ogóle nie przebywa. Raptem zrobił jedną konferencję, wystąpił na schodach tutaj w Mościcach budynku grupy Azoty.
15: Ale zapewnił wówczas, że nie ma mowy o likwidacji.
16: No właśnie, to była jedyna konferencja w towarzystwie pana
15: Azotów.
16: Prezydenta miasta Tarnowa. I tak, zapewnił, ale to jest pan prezes, który nigdy nie pracował, jeżeli chodzi o temat azotów czy w chemii, natomiast pracował w liniach lotniczych, pracował w kolei, pracował chociażby w likwidacji Poczty Polskiej. To nie jest fachowiec, który powinien zajmować się tematycznie, powinien znać tematykę grupy Azoty, tylko osoba, która często przebywa w Warszawie, nie zna problemów tutejszych, natomiast naprawdę grupa Azoty ma potencjał. Przede wszystkim nawozy. Te nawozy nie zalegają w magazynach, tylko na bieżąco są produkowane i są kupowane przez rolników, więc jest potencjał, tylko potrzeba dobrej ręki, potrzeba fachowca i potrzeba to, co ja już mówiłam niedawno na antenie, dokapitalizowania spółki, żeby pracownicy, 15 tysięcy ludzi, mogło pracować, żeby grupa Azoty dalej była taka, jak była. To jest nasza marka, tylko trzeba o nią zadbać.
15: Skoro mówimy o sprawach, które dotykają codziennie Polaków, w życie wchodzi opłata reprograficzna, czyli w praktyce nowa danina na sprzęt elektroniczny. No, komentowane jest to także bez szerokiej debaty, bez podpisu prezydenta, a obejmie na przykład smartfony, nośniki danych, a nawet papier do drukarki. Czy to pani zdaniem uzasadniona opłata, czy jednak kolejny podatek, który uderzy w zwykłych obywateli?
16: Pani redaktor, powiem tak, rzadko używam dziwnego języka, ale pozwolę sobie, ponieważ dzisiaj są maturzyści, dzisiaj trochę takiej dobrej energii i może takich sloganów można użyć. To jest nawet obciach, pani redaktor, mówić o tym temacie. Użyję tego słowa obciach, ponieważ jest to jakiś dziwny stwór. Faktycznie podatek od elektroniki, od tego, co mamy w swoich domach, od drukarek, smartfonów, odtwarzaczy CD, od papieru do drukarki. Podatek w wysokości od 1 do 2%. Ja przytoczę trochę historycznie. Jak rządziliśmy, temat ten był podejmowany, bo to są też wymogi Unii Europejskiej.
15: Ale pieniądze mają iść na artystów.
16: Tak.

0: płatności, a to jest wprowadzane. Ten podatek tak naprawdę już wprowadziła, bo on już wchodzi w życie, pani minister kultury. Dochód to jest tak, jakbyśmy dwa razy płacili, bo już raz tą opłatę, ja pracowałam wiele lat w instytucji kultury, my jako instytucja kultury odprowadzaliśmy na przykład zapuszczanie utworów na różnych festynach, dożynkach, odprowadzaliśmy opłatę za X, a teraz jako mieszkańcy naszego pięknego kraju, Polki i Polacy, będą płacić od papieru do drukarki, od 1 do 2%. To jest łącznie kwota około 200 milionów złotych. To zarządzenie wprowadza obecna pani minister kultury i ta kwota ma być przeznaczona, tak jak pani redaktor teraz powiedziała, dla artystów.
1: Spoglądam na zegar, bo czas ucieka. Chcę wrócić jeszcze na koniec do dzisiejszej daty. 4 maja, Dzień Strażaka, święto wszystkich druhów OSP. Zanim życzenia pani poseł, bo pewnie padną z pani ust, to chcę zapytać, czy politycy robią dzisiaj wystarczająco dużo, by wspierać codzienną służbę naszych strażaków, bohaterów?
0: Ja myślę, pani redaktor, że możemy zapytać każdego strażaka, ochotnika tutaj, naszej ziemi tarnowskiej, czy chociażby powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego, jakie teraz mają dofinansowania, ile samochodów zakupili, ile nowych remis strażackich powstało, jakie dofinansowanie na młodzieżowe drużyny pożarnicze. Mówię płynnie, ponieważ odpowiedź jest bardzo prosta. Prawie zero. Natomiast jeżeli mogę teraz już przejść do życzeń, bo faktycznie to kolejny ważny dzień, oprócz tego, że maturzyści, już patrzę na zegarek, już pewno przygotowani, żeby wejść i zacząć za chwilkę pisać, to dzisiaj obchody Dnia Strażaka, świętego Floriana. Wczoraj pięknie chociażby w powiecie dąbrowskim, w powiecie tarnowskim, na Woli Rzędziskiej wystawione poczty sztandarowe, ale też młodzieżowe drużyny pożarnicze dumnie reprezentowali swoje jednostki, więc życzę wszystkim strażakom ochotnikom od tego najmłodszego pokolenia poprzez to troszeczkę starsze, żeby zawsze bezpiecznie wracali do swoich domów, żeby godnie nam służyli, bo naprawdę warto dobrze życzyć, warto mieć strażaków ochotników, no warto być z nimi.
1: Oby to był dla nich spokojny dzień, a dla maturzystów równie spokojny egzamin, tak. Czego wszystkim życzymy. Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
0: Dziękuję bardzo.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. RDN Małopolska.
3: Reklama.

0: Kursy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła-tarnów.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj

0: wystawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słonecznie i bardzo ciepło, 28 stopni w ciągu dnia, kolejne dni też ciepłe, jutro też 28 stopni, w środę 25, a co najważniejsze, dzisiaj sporo słońca i niebo błękitne. Już teraz temperatura wysoka, 17 stopni, ciśnienie cały czas od wczesnych godzin porannych bez zmian, 993 hektopaskala, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana. To takie przysłowie na dziś. No i powiem tak, że ta pogoda zakichana to dopiero od środy, ale od popołudnia. W środę popołudnie synoptycy zapowiadają nam opady deszczu i burze, a nie dziś. Na świętego Floriana ma być pogoda idealna, tak więc nie mamy się co martwić i przejmować tak naprawdę tym przysłowiem. 28 minut nam zostało do godziny 9. Do Floriana, ale nie tylko do Floriana, jeszcze przejdziemy, bo to nie tylko Florian solenizantem dnia dzisiejszego, ale są jeszcze inni, którzy czekają w kolejce, ale o tym dopiero za chwilę.

Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
5: Słonecznie, niebo bezchmurne, ulice bezsuchutkie, a proszę bardzo, a kolizje? No niestety, przy takiej pięknej pogodzie też nam się zdarzają. Przez nieuwagę, drodzy zmotoryzowani, szczególnie tutaj apeluję, jak parkujecie gdzieś, wyjeżdżamy z tych parkingów, no to pamiętajcie, że trzeba się dobrze rozglądnąć, czy za blisko na przykład nie zaparkowaliśmy jakiegoś samochodu, a później, żeby się nie okazało, że no stłuczka parkingowa. I tak jest na przykład w Bościcach. Mamy stłuczkę parkingową na Nowodąbrowskiej, my też mamy stłuczkę niegroźną, bez utrudnień, tak więc tutaj szczególny apel do zmotoryzowanych o tą rozwagę, nie tylko w tych godzinach porannych, ale w ogóle przez cały dzień. Proszę pamiętać o tym bezpieczeństwie. Temat bezpieczeństwa jeszcze będziemy poruszać, bo to dziś poniedziałek, czyli audycja Pomagamy i Chronimy, 20 minut przed godziną 10. Ulice jak teraz wyglądają? No, powiem tak, że spokojnie. Poniedziałek spokojny jakoś po tym długim majowym weekendzie. Chociaż tak do końca to nie był aż tak bardzo długi, bo tylko piątek, sobota, niedziela. Akurat w tym roku to sobota, niedziela. Niedziela to trzeci dzień maja, drugi dzień maja bez sobota. Tak więc no, nie rozciągnęło nam się to za bardzo, ale mimo wszystko my tutaj leniwie dziś na naszych ulicach. Ale my jednak są takie miejsca, gdzie zatrzymujemy się. Na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, Starodąbrowska, tutaj jadąc od ronda Słoneczna w kierunku Hetmana Tarnowskiego, jeden samochód za drugim. Postój na Tuchowskiej do Konarskiego, na Gumnickiej na wysokości Wesołej do Dąbrowskiego też my stoimy. Na Szujskiego odcinek tutaj między skrzyżowaniem Chopina, Solidarności a Szkotnik i ulica Szujskiego, no zatłoczony w obu kierunkach. Krótki postój też na Klikowskiej, szczególnie tutaj w okolicach ronda elektryczna Wyszyńskiego na wysokości Rzeźniczej, tutaj motoryzowani się zatrzymują, natomiast Klikowska jadąc dalej do ronda Słowackiego od Paderewskiego, już powolutku, czyli jeszcze przed Strażą Pożarną. I a propos właśnie tutaj Straży Pożarnej, ja mówię, żeby wjechać w Romanowicza, tam sobie ominąć ten odcinek Klikowskiej, to dzisiaj nie, jedziemy na całym odcinku Klikowskiej, po lewej stronie, jak ktoś jedzie w kierunku ronda, mija Straż Pożarną, no to pomachać należy obowiązkowo dzisiaj do strażaków, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Strażaka, tak więc trzeba ich pozdrowić, nie trąbimy, bo to jest zabronione w mieście. Tak więc nie trąbimy, ale słuchajcie, pomachać zawsze można do strażaków, a nawet i zatrzymać się, podejść, złożyć im życzenia. Na pewno się ucieszą. Zobaczmy sobie jeszcze Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. Tutaj spokojnie na całym odcinku, bez utrudnień. Krótki postój z Belitowska, dojeżdżając do Chemicznej, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów. I Koszycka nam jeszcze została od Sucharskiego. Tu już powoli do skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
5: Kwadrans nam został tylko do godziny 9. To jest sobie dobry czas, no właśnie, dobry czas na złożenie życzeń naszym solenizantom. Piosenka Good Time, Carly Rae Jepsen. No to my składamy życzenia. Komu? No wiemy, że Florian dzisiaj w kalendarzu, bo świętego Floriana dzisiaj wspomnienie, czyli patrona strażaków, ale nie tylko Florian, jeszcze Michał, Monika, Anatonia, Antonina, Teodora, Tekla, January, również Antonina, Grzegorz, Damian, Gottfried, Paulina, Gotthard oraz Teodora. Wszystkiego najlepszego. No i dla Was good time.

9 minut, równe 9 minut nam pozostało do godziny 9. To jest ten czas, gdzie należy już zagrać właśnie tę piosenkę. I ta piosenka przez najbliższych kilka dni będzie towarzyszyła nie tylko tegorocznym maturzystom. Punktualnie godzinie 9. Język polski. Dziś maturzyści zaczynają egzamin. Jeden z najważniejszych egzaminów w swoim życiu. No i tak pozostajemy na chwilę przy tej maturze, ponieważ ta matura od 1812 roku. Pierwsza odbyła się właśnie w Polsce w 1812 roku i co najważniejsze, że wówczas nie było pana Tadeusza. Na pewno tutaj maturzyści wiedzieli, że nie, pan Tadeusz nie pojawi się na języku polskim. Dlaczego? Otóż pierwsza matura organizowana na ziemiach Księstwa Warszawskiego była przed napisaniem jeszcze pana Tadeusza. No i język polskim tutaj 4 godziny, bo to najdłużej trwa egzamin właśnie z języka polskiego, aż 4 godziny. No i pytanie, czy w tym roku też najlepsze wyniki tradycyjnie osiągnie województwo świętokrzyskie? No czas pokaże, bo to dopiero dzisiaj pierwszy dzień matur. Język polski. No a jak matury? No to obowiązkowo czerwone gitary.

Tak, tak, już niedługo, coraz bliżej, nie za rok cały, ale dokładnie za 5 minut i 30 sekund, punktualnie o godzinie 9, matura z języka polskiego. No i pytanie, jakie tematy? No wiemy, że te tematy, my tutaj taka giełda tematów zawsze przed maturą jest, lalka, Pantadeusz, my czy my dziany, albo jakaś inna lektura, która my tutaj obowiązkowo musi być, no zawsze są takie zastanawiania się, a może to będzie w tym roku, może to, no, ale tak do końca to nie wiemy i musimy czekać do godziny 9, wówczas się, no, po 9 tak naprawdę dowiemy dopiero, jakie tematy, bo punktualnie o godzinie 9 to maturzyści jako pierwsi będą wiedzieli, my co dziś my z języka polskiego. I aby zdać maturę, no trzeba uzyskać minimum 30% z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym w części pisemnej oraz z dwóch egzaminów ustnych języka polskiego i języka obcego. Muszą także podejść do co najmniej jednego rozszerzonego maturzyści przedmiotu. Tak mniej więcej wygląda matura, ale na ten temat jeszcze na pewno nie raz będziemy mówić na antenie Radia Małopolska, bo to dziś początek. Punktualnie 9 rozpoczyna się egzamin maturalny z języka polskiego, przypominam. Czyli sprawdzamy czas jeszcze raz. To dokładnie 4 minuty 20 sekund.

0: Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Maturzyści rozpoczynają egzaminy. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Startują matury. Dziś maturzyści zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. O nastroje tuż przed egzaminem pytaliśmy uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie.
10: Dobrze. Stresik lekki, ale w porządku. Ja się nie stresuję.
11: Zero stresu. Na spokojnie napiszemy.
12: W porządku.
13: Bezproblemowo. Dzisiaj matematyka, nie?
10: Chyba dobrze będzie. Mamy nadzieję przynajmniej.
14: Jest stabilnie. Tylko żeby nie był kardynał.
10: To jest najważniejsze. I do przodu.
15: W ostatnich jak coś powtarzałyście jeszcze, czy już odpoczynek?
10: Powtarzałyśmy. A jakieś motywy. Lekturki, motywy.
13: Troszkę tam powtórzyłem, ale tak tylko patrzyłem na lektury, jakie są.
16: Jakieś streszczenia. Tak, przeczytać dwa takie, co się zapomniało jeszcze. Jakieś imiona, nazwiska powtórzyć, jak są zagraniczne, bo ja mam z tym problem.
9: Maturzyści mają 240 minut, czyli 4 godziny na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania.
17: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Sylwia Białek.
18: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
19: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
18: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
20: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
18: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
9: W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
21: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
9: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Zbierali na nowy samochód dla strażaków. Mieszkańcy Obidzy koło Łącka spotkali się w Dniu Święta Flagi na festynie strażackim, aby wesprzeć swoich druhów.
7: Jak najbardziej poprzez zabawę, poprzez spotkania ze znajomymi, a z drugiej strony pomagamy strażakom z OSP Obidza.
12: Myślę, że tak, bardzo dobry, świetna inicjatywa lokalnej straży OSP w Obidzy. Widać, że chłopaki działają i to ostro działają, oczywiście pozytywnie. Także chwała im za to i dziękujemy, że są.
22: Myślę, że bardzo fajny, ponieważ jest to dobry pomysł, żeby tak dofinansować strażaków.
9: Obecnie na wyposażeniu strażaków z Obidzy jest zużyty 40-letni Mercedes. Druhowie marzą o nowoczesnym samochodzie za 1 300 000 zł. Na relacje z Obidzy mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słonecznie, ciepło, a nawet gorąco w ciągu dnia. Temperatury sięgać będą dzisiaj do 28 stopni. Odczuwalna temperatura nawet może być troszeczkę wyższa. Teraz już z samego rana nasz radiowy termometr w Tarnowie wskazuje 19 stopni. Temperatura taka komfortowa. Ciśnienie bez zmian 993 hektopaskale. Wiatr lekki, zmienny.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
6: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o dąbrowskiej świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.

Mateusz Maziółko, Visa Mavia, ale bardziej my face to face dzisiaj twarzą w twarz. Między innymi my dziś tak, my ze strażakiem, o tym już mówiliśmy, z hutnikiem, bo dzisiaj mamy dzień hutnika, przypominam, mamy dzień garncarza, o poranku twarzą w twarz z piekarzem, bo przecież pieczywo na śniadanie. No i jeszcze dzisiaj twarzą w twarz jesteśmy z kim? Z kominiarzem. A dzisiaj my, no, kominiarzom my też przyglądamy się uważnie, no i sprawdzamy, czy kominiarz ma wszystkie guziki, bo często no, mówi się, że należy złapać kominiarza za guzik. Dlaczego? Powód jest bardzo prozaiczny. Dawniej każda gospodyni chciała, by to jej dom odwiedził właśnie kominiarz jako pierwszy, pierwszej kolejności, ponieważ jego ubranie wtedy było jeszcze czyste, nieosmolone sadzą. No to ciągnęły więc za guzik do swojego domostwa kominiarzy i ta, która była szybsza, uchodziła za prawdziwą szczęściarę. No bo przecież wiemy, że no jeżeli kominiarz pierwszy przychodzi, jeszcze czyściutki ma ten uniform, no to w domu też czyściutko. Dlatego, no właśnie, dlatego pozostał ten zwyczaj ciągnienia kominiarza za ten guzik, obrywania tych guzików kominiarzowi. No ale proszę pamiętać, że wystarczy poprosić, nie trzeba urywać tego guzika kominiarzowi. On zawsze ma takie specjalne guziki dla tych, którzy by poproszą, dlatego miejmy to na uwadze. No to pozdrawiamy wszystkich kominiarzy, a warto kominiarza zaprosić do swojego domu, nie tylko w tym sezonie grzewczym, ale też i poza sezonem grzewczym sprawdzać systematycznie tutaj przede wszystkim te kominy wentylacyjne, bo to jest też bardzo ważne w naszych mieszkaniach. 20 minut mamy po godzinie 9. Teraz Olivia Adams, przypominam 20 minut przed godziną 10, jak co poniedziałek audycja Pomagamy i Chronimy.

nas wyniosła, drogo nas wyniosła to wszystko ze względu na to, że to paliwo troszeczkę, no zbyt wysokie chcielibyśmy, żeby jednak dużo, dużo niższe było. Benzyna 98, tutaj kosztuje maksymalnie 6,96, olej napędowy 7,31 za litr, czyli o 17 groszy więcej niż my dotychczas. No i takie ceny jeszcze utrzymają się nam dziś, czyli do poniedziałku włącznie tutaj te ceny będą obowiązywać. Tak więc mam nadzieję, że te kolejne stawki na tych naszych stacjach benzynowych, dokładnie ceny tych paliw będą wyglądały całkiem inaczej. Ekonomiczne wiadomości, a dokładnie za 3 minuty, dokładnie za 3 minuty na antenie Radia Małopolska, punktualnie o 9.30. Natomiast a propos benzyny, no to pozostaniemy przy tych naszych pojazdach i wrócimy do poruszania się po tych naszych drogach, bezpiecznego poruszania się, bo jak zwykle w poniedziałki audycja Pomagamy i Chronimy. No i też podsumujemy, jak ten weekend majowy minął na naszych drogach, ale też zajmiemy się tematem bezpieczeństwa europejskiego, bezpieczeństwa, ponieważ już w środę Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak on będzie wyglądał, o tym między innymi w audycji Pomagamy i Chronimy.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Wiadomości ekonomiczne.
2: Opłata reprograficzna wchodzi w życie. Nowy podatek to dodatkowa opłata w wysokości od 1 do 2% ceny urządzeń umożliwiających kopiowanie treści, muzyki, filmów, zdjęć czy książek. Środki z pobranej opłaty mają trafiać bezpośrednio do polskich artystów. W praktyce obejmie ona wszystkie najpopularniejsze urządzenia elektroniczne w polskich domach, w tym telefony komórkowe, dekodery czy nośniki takie jak płyty CD, a nawet papier do drukarki. Autonomiczny samochodem, czyli tym bez kierowcy, policja w Kalifornii za ich wykroczenie będzie mogła wystawiać mandaty. Takie pojazdy stają się powoli coraz częstszym widokiem na kalifornijskich drogach. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem autonomicznych aut.
3: Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 lipca, wprowadził właśnie kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wiadomo.

0: strefy działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. Funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni.
1: Tyle z Miami, Jan Pachlowski. To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kunco z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, aby znaleźć tanie loty. Paweł Kunco ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
2: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabaryty naszego bagażu rejestrowanego i tak dalej, i tak dalej.
1: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie. W najbliższy wtorek, czyli jutro, do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Będzie je obsługiwać spółka PKP Intercity. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
3: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji. Oferta wakacyjna jest naprawdę bardzo bogata.
1: A letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Temperatury coraz wyższe, 20 stopni już mamy, maksymalnie w ciągu dnia to 28, jutro również 28, ale dziś najwięcej tego słońca, niebo błękitne, jutro częściowe zachmurzenie, a środa i czwartek po południu spodziewane są przelotne opady deszczu, a nawet lokalnie mogą występować burze. W nocy też bardzo ciepło, dzisiejsza noc 10 stopni, ale najcieplejsza noc to z środy na czwartek i z wtorku na środę. Temperatura może podskoczyć do 15 stopni.
5: Naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
2: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
3: 20 minut nam zostało tylko do godziny 10. W studiu aspirant sztabowy Paweł Klimek, Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie pana. Momencik, już sobie nie włączyłem mikrofonu. O, i teraz jest Paweł słyszalny.
4: Kłaniam się nisko panu rektorowi i oczywiście wszystkim słuchaczom Radia RDN.
3: Paweł, no bo nie ukrywajmy, jesteśmy my po imieniu. To zapytam ciebie, audycja Pomagamy i Chronimy, my pomagacie dzisiaj maturzystom?
4: Tak, pomagamy maturzystom
3: na maturę,
4: na pewno im nie przeszkadzamy. Nie przeszkadzamy, bo o 9 wystartowali. Ja oczywiście życzę im samych takich świetlanych umysłów, żeby im się to wszystko pootwierało, bo to język polski dzisiaj trzeba dużo napisać. Pewnie rozprawkę jakąś tam trzeba będzie stworzyć. Świetnych pomysłów, wspaniałych argumentów, które można w tym momencie przedstawić, aby udokumentować swoją prawdę w tej rozprawce.
3: Powiedz mi, bo każdy tak po maturze mówi, że nie, ja się nie stresowałem, a ty stresowałeś się przed maturą?
4: Ale oczywiście, że tak. Każdy z nas się stresował.
3: Miałeś?
4: To jest jeden z najważniejszych egzaminów w naszym życiu. Ja do tego podchodziłem trochę lat temu, w 94, ale też się stresowałem. Wtedy był taki próg błędów ortograficznych, że jak zrobiłem więcej jak 4, to było po maturze.
3: Tak jest. Ściągi w bułce były.
4: I były wszędzie, no nie ukrywajmy.
3: Ale miałeś ściągi? Miałeś?
4: Oczywiście, że tak. No. A kto nie miał?
3: Każdy miał. No, ci młodzi ponoć teraz już nie robią ściąg, ale ja też miałem, nie ukrywam.
4: Każdy z nas miał, natomiast nie, oczywiście znam ludzi, którzy absolutnie bez ściąg podchodzą, no i chwała im za to. No każdy z nas gdzieś próbował w jakiś sposób przemycić sobie tą informację, ale wtedy ściągi były troszeczkę inaczej, bo myśmy te ściągi tworzyli sami, więc tak. Myśmy się uczyli troszeczkę więcej i nawet jeżeli to ja tak szukałem w myślach, przecież ja to napisałem, to było na tej kartce z tej strony, tutaj w tym miejscu i o tym trzeba było napisać. A,
3: ale
4: już
3: powtarzałeś sobie też materiał, jak pisałeś tą ściągę.
4: I dokładnie tak. I wtedy nam było troszeczkę łatwiej rozwijać swoje myśli. Później było zdecydowanie prościej.
3: Tak się zastanawiam, czy my od razu po długim weekendzie majowym to jest dobre rozpoczęcie matur, bo troszeczkę rozleniwieni jesteśmy.
4: Myślę, że nie. No wszyscy wiedzą, że 4 maja, jeżeli jest to dzień pracujący, poniedziałek, tudzież inny dzień pracujący, a nie sobota czy niedziela, zaczynamy matury. To jest od lat i uważam, że jak najbardziej dobrze. Za tydzień ruszają egzaminy ósmoklasisty, więc tak, ten maj to jest taki miesiąc egzaminowy.
3: No to dobrze, no to zapytam ciebie tak. Panie aspirancie sztabowy, jak minął ten weekend majowy? Spokojnie? Odpoczywaliśmy, wypoczywaliśmy bez zdarzeń drogowych?
4: Powiem tak, że ja oczywiście rewelacyjnie. Słoneczko, działka, odpoczynek. Natomiast nie, oczywiście, jeżeli chodzi o drogowo, dość sympatycznie, fajnie, fajnie się skończyło. Mieliśmy wczoraj takie dość wyglądające poważnie zdarzenie drogowe w Harzywicach. Tutaj okazało się, że podczas jednego z najtrudniejszych manewrów, jakie można na drodze wykonywać, mówię o manewrze wyprzedzania, doszło do czołowego zderzenia z drugim pojazdem. Na samym początku była informacja, że jedna z tych osób będzie miała jakąś uszkodzenie dłoni, ręki i to będzie dość poważne uszkodzenie. Natomiast dzisiaj nad ranem dyżurny z uśmiechem na twarzy mi powiedział: Paweł, kolizja, czyli generalnie fajnie się skończyło, pomimo tego, że pojazdy są dość mocno zniszczone. I tak chciałbym, żeby ten kolejny weekend, kolejne następne tygodnie mijały, żebyśmy nie mieli tych zdarzeń takich drogowych, które będą niestety skutkowały jakimkolwiek postępowaniem związanym z wypadkiem drogowym. Ja tak tylko sobie tutaj przytoczę, bo mam taką tabelę z tego właśnie majowego weekendu. Niestety mamy nietrzeźwych kierujących, których zostali zatrzymani tylko od 1 do 3 maja, było ich 5. Wypadków zarejestrowaliśmy w sumie 2, rannych mamy tylko 1 osobę, 6 kolizji, tak jak powiedziałem o tej jednej z Harzywicach. No i to generalnie tak się prezentuje na dzień dzisiejszy.
3: Ale to tutaj na naszym terenie, ale w całej Polsce ten długi majowy weekend, powiem ci, no niezbyt dobrze by wypadł. 278 wypadków, 20 osób zginęło, 321 rannych, zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców, czyli dalszy w ciągu zmora, wypijanie kierowcy za kierownicą.
4: Bardzo duża zmora i to widzimy sami, bo bardzo często oczywiście kierowcy mają nam za złe, że robimy tak zwane trzeźwe poranki i wstrzymujemy ruch na jakichś ulicach. Natomiast jak tutaj pan redaktor właśnie zauważył i wszyscy pewnie doskonale, jak sobie wejdą w te statystyki, zobaczymy, no musimy tych kierowców pijanych eliminować. Nie wiem, dlaczego jest taka tradycja, dlaczego jest taka tendencja, dlaczego tak ludzie postępują, że wsiadają za kierownicę samochodu, pomimo tego, że godzinkę, dwie godzinki czy sześć godzin wcześniej dość mocno, powiedzmy, w ten długi weekend majowy sobie się bawili. Bo weekend majowy jest po to, żeby sobie spożywać alkohol w jakikolwiek sposób, na grillach, na spotkaniach rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Ale alkohol jest dla ludzi mądrych. Jeżeli chcę spożywać alkohol w jakiejkolwiek postaci, to muszę mieć świadomość tego, że na drugi dzień albo nie siadam w ogóle za kierownicę, albo pierwsze moje kroki, tu podkreślam kroki, jest na komisariat policji, sprawdzenie, czy mogę wsiąść do pojazdu mechanicznego i być jego kierowcą. Bo jeżeli okazuje się, że coś tam wydmuchuje w tym niestety powietrzu, to pracujemy autobusem, czyli jest przystanek A, przystanek B, wysiadamy, albo korzystamy z usług towarzystw, które nas mogą porozwozić po mieście, albo po prostu chodzimy na piechotę.
3: Ale to też jest taki bardzo ważny aspekt, że my kierowca, ale też i osoba towarzysząca takiej osobie też powinna ją upomnieć. Słuchaj, piłeś? Nie wsiadasz za kółko. Zamawiamy taksówkę, prosimy kogoś, żeby nas odwiózł.
4: Zdecydowanie takie powinno być postępowanie i to niekoniecznie musi osoba, która z nami będzie jechała, to powinien każdy, który w tym momencie widzi, że ktoś spożywa alkohol, to po prostu mu powiedzieć: chłopie, kobieto, zastanów się, co ty robisz. Możesz mieć wielkie nieprzyjemności związane, to, że ci zabiorą prawo jazdy, to jest najmniejszy pikuś. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli doprowadzimy do sytuacji trudnej, związanej z wypadkiem, wtedy już nie ma, że zmiłuj się. Możemy nawet zostać zatrzymani, a to zatrzymanie może również skutkować osadzeniem nas w warunkach izolacyjnych, czyli w warunkach zakładu karnego. I to już nie zaczyna być fajne. I zamiast przyjemna majówka kończy się dla nas dramatem.
3: Dobrze, my to przejdźmy do kolejnego tematu. Majówki, maj, to czas też komunii. No i jak komunia, no to prezenty komunijne. Często jest tak, że kupujemy hulajnogi. My teraz przypominamy, hulajnoga tutaj dozwolona od 13 roku życia.
4: Tak, ruszyły teraz nowe przepisy. Wcześniej wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że hulajnoga elektryczna to takie fajne, boom, chodź, wszyscy będziemy sobie jeździć. Wprowadzone zostały takie pierwsze podstawowe przepisy dotyczące właśnie tego typu urządzeń, hulajnóg i tych wszystkich urządzeń transportu osobistego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast hulajnogi się dość mocno rozwinęły. Do tej pory było tak, że dzieciątko, które przekroczyło ten próg magiczny 10 lat, mogło sobie usiąść na hulajnogę elektryczną i z jakimiś tam wyjątkami mogło się poruszać po swoim strefie zamieszkania. Teraz ten próg został troszeczkę podniesiony do 13 roku życia, natomiast cały czas podkreślam i powtarzam, że jazda hulajnogą elektryczną w miejscach, gdzie się poruszają jest do 20 km na godzinę. A wszyscy doskonale widzimy i wiemy,
3: nikt,
4: że te hulajnogi,
3: nikt
4: z taką prędkością nie
3: jedzie. Nie ma takiej możliwości, jak to
4: chyba, że wynajmuje tą hulajnogę, która jest do wynajęcia. To wtedy tak, bo one są ograniczone od samego początku. Natomiast kupowanie nowych hulajnóg w sklepie, no mogą nawet bardzo szybko jeździć z prędkością i 50, i 60, i nawet więcej kilometrów na godzinę. To przy dwóch kółkach, małych kółkach, praktycznie braku możliwości balansowania na tym naprawdę jest dość niebezpieczne. Zauważyłem również, że ubierają ci hulajnogowcy specjalne kaski, chronią się w jakikolwiek sposób. Na ten moment to jeszcze nie jest w żaden sposób obowiązkowe, natomiast na pewno zalecane. Przypominajmy, nowy przepis mówi tak, 13 rok życia
3: dopiero publicznych.
4: Na drogach publicznych zasiadamy, możemy sobie na hulajnodze jeździć. Jeżeli mamy poniżej 16 roku życia, no to będziemy ten kask mieć obowiązkowy, ale jeszcze nie w tej chwili, na razie jest to wszystko zalecane. I pan pamiętajmy o jeszcze podstawowej rzeczy. Ta hulajnoga musi być wyposażona w tak, praktycznie tak samo jak rower.
3: Bo tutaj trzeba zaznaczyć, że dzieci do lat 13 mogą jeździć tylko w strefie zamieszkania pod opieką.
4: I tylko pod opieką. I tutaj naprawdę popatrzmy na te przepisy, gdzie jest ta strefa zamieszkania, jak ta strefa zamieszkania wygląda. Ja tylko tak przypomnę szybciutko, że strefa zamieszkania to jest taki wielki, prostokątny, niebieski znak z dzieckiem, z piłką i z domkiem i samochodem.
3: Kask, przypominamy, do 16 roku życia, od 3 czerwca wchodzą przepisy, czyli dokładnie za miesiąc.
4: No dokładnie za miesiąc, więc pomalutku się przygotowujmy. Czy hulajnoga jest dobrym prezentem komunijnym? Uważam, że nie.
3: Panie Aspiracie, tak.
4: Natomiast jakie będą teraz te prezenty komunijne, no to pewnie się dowiemy w czerwcu.
3: Panie Aspiracie, kolejny temat, przekroczenie prędkości o ponad 50 km skutkuje, no tu wiemy, że zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące, mandatem 1500 zł, ale w dalszym ciągu kierowcy się zastanawiają, no dobrze, w którym miejscu, bo przecież jadąc na autostradzie, no możemy przekroczyć tą prędkość o 50 km na godzinę i to już wiąże się z całkiem innymi tutaj karami.
4: Tak, i tutaj chcę podkreślić, że weszły teraz nowe przepisy od marca i możemy stracić prawo jazdy nie tylko w obszarze zabudowanym, gdzie przekroczymy tą prędkość o 50 km na godzinę, ale również poza obszarem zabudowanym, ale właśnie, tu jest taki mały wyjątek. Na autostradzie nikt nam prawa jazdy nie zabierze. Na obwodnicy Tarnowa nikt nam prawa jazdy nie zabierze. Mandat? Tak, mogą nam policjanci ten mandat wypisać za przekroczenie prędkości o tą właściwą wielkość. Natomiast chciałbym Państwa uczulić i powiedzieć, że jeżeli przekroczymy prędkość o 50 km na godzinę więcej poza obszarem zabudowanym, na drodze jednojezdniowej o ruchu dwukierunkowym. Taki szybki przykład, żebyśmy oczywiście mogli sobie to od razu uzmysłowić, na terenie Tarnowa, obwodnica Wojnicza na przykład. To jest taki klasyczny przykład, gdzie możemy się rozpędzić nawet do prędkości tej, powiedzmy, nie wiem, 160 czy troszeczkę więcej kilometrów na godzinę, bo ktoś powie, albo wyprzedzałem, no ale w tym momencie, jeżeli będzie jechał patrol i nas, że tak powiem, zmierzy, sprawdzi naszą prędkość, tak, w tym przypadku również możemy stracić prawo jazdy.
3: No dobrze, ale jak to jest właśnie podczas tego wyprzedzania, bo jeżeli jadę prawidłowo i ktoś na przykład jedzie wolno, a ja jadę z dozwoloną prędkością, chcę go wyprzedzić, no to automatycznie tą prędkość muszę zwiększyć i w tym momencie mogę przekroczyć tą dozwoloną prędkość, ale po wyprzedzeniu danego kierowcy wracam do tej dozwolonej prędkości. To ja już łamię przepis?
4: Przy wyprzedzaniu oczywiście musimy tą prędkość zwiększyć i musimy zjechać na przeciwległy pas ruchu, bo manewr wyprzedzenia jako jeden z najtrudniejszych, jak powiedziałem na samym początku, musi być wykonany szybko i pewnie. Tą prędkość musimy zwiększyć, ale później zaraz po tym wyprzedzeniu musimy wrócić do prędkości, która w danym momencie obowiązuje. Jest mnóstwo kierowców, którzy nie do końca wiedzą, na jakiej drodze się znajdują i z jaką prędkością mogą jechać. Te prędkości są różne, 50, 70, 90, ale on, żeby nie przekroczyć prędkości, to jedzie 40. Więc no wiadomo, że nie chcemy w żaden sposób tamować ruchu, więc go po prostu wyprzedzamy. Przypominam, podwójna ciągła absolutnie nie możemy tego robić, tylko i wyłącznie przy linii przerywanej, tylko oczywiście, jeżeli mamy taką drogę, gdzie mamy dwa pasy ruchu w jednym kierunku, to oczywiście możemy również wtedy spokojnie wyprzedzić.
3: Już dokładnie za dwa dni, 6 maja, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co roku obchodzimy go właśnie 6 maja. To przypadamy w środę, a głównym celem jest edukacja i zmniejszenie liczby ofiar wypadków w Unii Europejskiej, czyli uświadomienie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda zgodnie właśnie z przepisami i zgodnie, o czym pan przed chwilą powiedział, właśnie ze zdrowym rozsądkiem. Czy zmieniły się jakoś zachowania kierowców w ostatnich latach na tych naszych drogach?
4: Myślę, że patrząc na przykłady, które na przykład właśnie przeglądaliśmy teraz z panem redaktorem na naszej stronie facebookowej, no chyba nie do końca. Natomiast ja cały czas jestem pełen optymizmu i liczę na to, że kierowcy ten zdrowy rozsądek będą zachowywać. O co tutaj się rozchodzi? O kulturę jazdy, o empatię, o spokój, o opanowanie. Nie spieszenie się i nie jechanie na złamanie karku, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Natomiast kultura kierowcy, wpuszczenie kogoś z drogi podporządkowanej, czy na końcu pasa, jeżeli ktoś dojeżdża, po prostu dajemy mu swobodę ruchu i odsuwamy się troszeczkę, nawet nie musimy całkiem spowalniać, po prostu puszczamy nogę z gazu, auto nam spowalnia, ktoś się może na zakładkę do nas schować. Ten zamek, suwak, zakładka, to jest naprawdę świetne rozwiązanie, tylko próbujmy je wprowadzić w życie i stosujmy je cały czas. Nie na zasadzie, że kończymy się pastą, on się będzie do nas... Ale nie wymuszajmy, oczywiście, że tak. Natomiast patrzmy, co się wokół nas dzieje. Jeżeli jest sytuacja taka, że gdzieś tam ktoś jedzie i wie na przykład, że za kilometr ten pas się skończy, to nie zjeżdżajmy kilometr wcześniej i nie blokujmy już całego pasa, bo my wiemy, że coś tam się wydarzyło, tylko dojeżdżajmy do końca i stosujmy tą jazdę na suwak, na zakładkę. Wtedy wszyscy będą jechać, wszyscy spokojnie przejadą, a nie na zasadzie takiej wbijamy się, no bo przecież ja za chwileczkę nie będę mógł jechać. A takie przykłady mogę pokazać na przykład na ulicy Lwowskiej, tutaj przy rondzie do koło KFC czy koło naszego stacji BP. To samo jest w Mościcach, z drugiej strony również ten pas się na pewnym momencie kończy. Po prostu jedźmy kulturalnie z głową, nie w chmurach, ale patrząc na drogę i bądźmy dla siebie przyjaźni.
3: A propos z głową często obserwuję, że kierowcy, którzy wjeżdżają na rondo, nie sygnalizują zjazdu z ronda i przez to dodatkowo generuje się niepotrzebnie korki.
4: Duży błąd. Tutaj nawet jeżeli byśmy mieli taki egzamin i nie zasygnalizowalibyśmy zjazdę z ronda, że zjeżdżamy w tym na to, właśnie w ten akurat konkretny zjazd, no to ten drugi będzie myślał, że będziemy jeździć w kółko. Te kółka w Tarnowie nie są takie do końca dobre, ponieważ mamy ronda turbinowe, więc my też na tym rondzie musimy w pewnym momencie zmienić pas ruchu, jak chcemy tylko i wyłącznie jeździć w koło ronda. Natomiast pamiętajcie, szanowni państwo, że jeżeli będziemy chcieli z tego ronda zjeżdżać, sygnalizujemy kierunkowskazem, że zjeżdżamy, dając go w prawą stronę.
3: Ale zauważyłem, że my, u niektórych kierowców to rondo w dalszym ciągu taka pięta achillesowa. Boją się wjechać na to rondo, nie wiedzą kiedy wjechać, czekają kiedy puste będzie to rondo, no i przez to generujemy dodatkowo tutaj utrudnienia.
4: Skrzyżowania typu rondo jest świetnym rozwiązaniem, bo to jest rozwiązanie na zasadzie, że wjeżdżamy właśnie tak, jak się nam kończy pas ruchu na zakładkę. Jedzie jeden, wjeżdża drugi, wjeżdża następny, wjeżdża kolejny. I wtedy ten ruch na tym rondzie się odbywa płynnie.
3: No trzeba być też zdecydowany, panie Pawle, powiedzmy sobie wprost.
4: Zdecydowanym tak, natomiast też zauważyłem wielokrotnie, że ludzie podjeżdżają do ronda i po pierwsze nie wiedzą, jak na to rondo wjechać, na który pas, środkowy, a może zewnętrzny, a co ja mam z tego zrobić, a jednak jeszcze poczekam, bo może tamten będzie szybszy. Te ronda może też nie są zbyt wielkie, ale na to rondo na przykład teraz wracając do tego naszego Lwowskiego i Słonecznej, tutaj dość dłużej jest to rondo, pomimo tego, że ona ma tylko jeden pas ruchu, a właściwie dwa, no bo tam jeszcze jest ten zjazd na Orkana, ale spokojnie możemy tam wjechać i spokojnie możemy się do tego ruchu włączyć i ten ruch powinien się odbywać płynnie.
3: Pozostańmy jeszcze przy tym bezpieczeństwie. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego już 6 maja, tak się zastanawiam, czy te przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych poprawiły bezpieczeństwo?
4: Patrząc z perspektywy pieszych, myślę, że nie do końca, bo wielokrotnie mamy pokazywane filmiki, jak ludzie właśnie zapominają o tym podstawowej rzeczy. To, że ja mam pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, to nie jest powiedziane, że ja jestem niezniszczalny i że samochód, kierowca samochodu mnie widzi. To samo jest z hulajnogą. Wielokrotne łamane przepisy na zasadzie, no przecież jest zebra, to ja po tej zebrze przejadę. No nie. Jeżeli jest zebra, to ja muszę rower przeprowadzić, hulajnogę muszę przeprowadzić, chyba że obok jest wyznaczony teraz bardzo mocno podkreślany czerwonym pasem ta droga dla rowerów i możliwość przejazdu. To również jest sygnalizacja dla kierującego, który widzi, aha, tu jest przejazd dla rowerów, motorowerów, czy ewentualnie hulajnog, więc ja muszę uważać, żeby tam ktoś nie podjechał. Natomiast, szanowni państwo, pamiętajcie, mamy tylko jedno życie. Patrząc w telefon, patrząc tylko i wyłącznie na koniec swojego nosa, możemy nie zauważyć i możemy nie zdążyć przejść na tą drugą stronę. Kierowcy też oczywiście chcą przejechać, chcą gdzieś tam zdążyć, więc też próbują ten przejście dla pieszych jakkolwiek przejechać. Szanowni państwo, kultura, jeszcze raz kultura.
3: A propos tego Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który wypada 6 maja, zapytam ciebie nie tylko jako policjanta, aspiranta sztabowego Pawła Klimka, ale też zapytam jako kierowcę zawodowego, bo wiem, że jeździsz też autobusem zawodowo.
4: Tak.
3: To zapytam ciebie, czy system szkolenia kierowców w Polsce jest wystarczający?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak. My to jako kierowcy zawodowi mamy takie szkolenie co 5 lat, kwalifikacje musimy przechodzić, mamy dodatkowe badania psychologiczne, mamy dodatkowe badania, które muszą być przeprowadzone jako zawodowi kierowcy. Cały czas się szkolimy, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego, bo one, sami państwo zauważyliście, one się bardzo mocno zmieniają, często się zmieniają i cały czas wchodzi coś nowego. My musimy mieć to wszystko cały czas na uwadze, natomiast jeżeli chodzi o kierowców zawodowych, dodatkowo musimy się uczyć, cały czas szkolić, jak przewozić bezpiecznie pasażerów, jak właściwie zabezpieczyć ładunek.
3: Znalazłem takich 10 kluczowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zapinaj pasy bezpieczeństwa, dostosuj prędkość do warunków, zachowaj bezpieczny odstęp, nie korzystaj z telefonu podczas jazdy, stosuj zasady ograniczonego zaufania, używaj kierunkowskazów, bądź widoczny, prowadź tylko trzeźwy, uważaj na pieszych, zadbaj o stan techniczny pojazdu.
4: To jest taki klucz tego wszystkiego.
3: Tak, to jest takie podsumowanie. A przede wszystkim nie korzystać z telefonu komórkowego.
4: Właśnie,
3: bo
4: nas mocno rozprasza.
3: Strasznie, ale to szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych widać, jak te samochody przemykają w pojeździe jest ciemno
4: oglądają.
3: I tu widać właśnie, że zamiast poglądać, co się dzieje przed nim, to patrzy w ten ekran tego telefonu.
4: Tak, tak, jest to na pewno niedobre, natomiast rozmawiałem z kolegami policjantami z ruchu drogowego, mówię, co zrobić, jeżeli ktoś będzie oglądał film na przykład na czerwonym świetle stojąc. No mówi tak, no wiesz co, no nie jedzie. Więc trudno go ukarać, bo nie jedzie.
3: No No i co, i faktycznie nie zostanie ukarany, jak stoi na czerwonym?
4: Jeżeli stoi na czerwonym świetle, to nie. Policjanci nie będą do tego w ten sposób podchodzić. Natomiast jeżeli by ruszył i w dalszym ciągu będziemy mogli mu udowodnić, że on jednak oglądał YouTube'a czy cośkolwiek innego, to wtedy tak.
3: No ale to troszeczkę martwy przepis, bo powiedzmy sobie szczerze, może się coś nagle wydarzyć w tym momencie. On powinien być tutaj skupiony na tym, żeby jakoś zareagować.
4: No ale ja powiem tak, że Polacy oczywiście potrafią bardzo szybko wybrnąć z trudnej sytuacji. On powiedzą, że nie oglądał, tylko słuchał.
3: Dobrze. Wydaje mi się, że ten temat to jeszcze chyba poruszymy i wrócimy do tego tematu, bo to taki bardzo temat na czasie. Aspirant sztabowy Paweł Klimek, Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie.
4: Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego życzę.
2: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Rozpoczęły się matury. Przed egzaminem uczniowie mówili, o czym chcieliby pisać.
2: Lalka może?
3: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej. Z lalki, fajnie.
1: Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował polskim episkopatem. Patriotyczne uroczystości w Nowym Sączu zgromadziły całe rodziny.
4: To jest takie rodzinne spotkanie. Trzeba coś razem robić, prawda?
1: Bacowie i ich owce ruszają na hale. To czas wiosennych rydyków. Wiadomości o 10:00, Anna Mleczko zapraszam. Od języka polskiego maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Punktualnie o 9:00 prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników otrzymało arkusze egzaminacyjne. Martyna Szymczakowska.
5: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski potwierdził, matura w całym kraju rozpoczęła się bez problemów. Egzamin pisemny z języka polskiego składa się z trzech części. Testu historyczno-literackiego, sprawdzianu językowego oraz wypracowania. I tu maturzyści doskonale wiedzą, o czym chcieliby pisać.
3: Ferdydurka.
2: Lalka może?
3: Jakaś miłość związana z Wokulskim i tak dalej. Z lalki, fajnie, fajnie.
5: Na rozwiązanie zadań zdający mają 4 godziny, a przed wejściem do szkoły trudno było ukryć nerwy.
6: To taki motywujący stres.
7: Oscyluję między przeczuciem, że jednak wszystko umiem, a może jednak nie umiem nic.
8: To jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
5: Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, a w środę z językiem obcym nowożytnym.
1: 3 maja w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik, podała archidiecezja przemyska. Jej metropolita senior był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez 2 kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Michalik odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a w 2004 w tym roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez 2 kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszalny również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu. Arcybiskup Józef Michalik był w Starym Sączu jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i głosił kazania z okazji 25-lecia pobytu Jana Pawła II. Był także obecny na obchodach jubileuszu 225-lecia diecezji tarnowskiej. Jak podała Kuria Metropolitalna w Przemyślu, informacja o dacie i przebiegu uroczystości pogrzebowych zostanie podana w późniejszym komunikacie.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Młodzież z różnych stron Polski spotkała się w Tarnowie, by porozmawiać o rodzinie. Podczas odbywającego się pod hasłem "Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu" wincentyńskiego spotkania młodych uczestnicy brali udział w warsztatach, które miały pokazać im pozytywne wzorce rodziny.
9: Wiadomo, każdy czas mają swoje problemy, ale w tych czasach jest na pewno taki trochę, nie chcę powiedzieć, że kryzys, ale no niestety w wielu rodzinach nie jest perfekcyjnie. Może tak w mało której, wiadomo, jest perfekcyjnie. Trudne jest, wydaje mi się, że takie relacje no, rodzinne może ogólnie dbać i je pięknować. Też wydaje mi się, że większość młodzieży sobie zdaje dopiero późno dość sprawę, jak ważne też one są. Trochę zdajemy sobie sprawę, jak dopiero musimy to ratować, więc fajnie, że takie spotkanie jest i że na pewno uświadamia, jak one są ważne i że warto o nie zadbać wcześniej.
1: Wincentyńskie spotkanie młodych zgromadziło przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie ponad 100 osób ze wspólnot, które w różnych częściach Polski prowadzą księża misjonarze świętego Wincentego a Paulo. Patriotyczne uroczystości w Nowym Sączu zgromadziły całe rodziny. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wydarzenie pod Basztą Kowalską, kiedy w niebo wypuszczono białe i czerwone balony.
10: 3, 2, 1, start!
11: Już któryś raz jesteśmy tutaj z córkami, przyjeżdżamy tutaj na rowerach i oglądamy razem. To jest takie rodzinne spotkanie, trzeba coś razem robić, prawda?
12: No fajny pomysł, bardzo fajny. Ja przyszłam właśnie popatrzeć na te baloniki i zobaczyć.
11: Oczywiście, że tak. Coś innego. Dokładnie, dokładnie.
1: Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony decyzją Sejmu 20 lutego 2004 roku. Relacje z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Owce, bacowie i juchasi wracają na hale. Koniec kwietnia i początek maja to czas wiosennych rydyków, czyli symbolicznego momentu wyprowadzenia owiec na górskie pastwiska i rozpoczęcia sezonu pasterskiego. W długi majowy weekend wiosenne rydyki odbyły się m.in. w Zakopanem i w Jaworkach koło Szczawnicy. Wiosenne rydyki nie są tak popularne jak jesienne, ale też pomagają w popularyzacji tradycyjnego pasterstwa, mówi Andrzej Gąsienica-Makowski, twórca szlaku Oscypka.
2: To jest pokazanie, że ta kultura żyje, że ona jest, że jest potrzebna nie tylko bacom, ale potrzebna jest też ludziom, gościom. Przyjadą w góry, a pasterstwo jest krajobrazem gór. Widzą te owce na zielonej holi, no i widzą też, jak ta kultura się odbywa w szałasie. Ta służba pasterstwo jest od tam 3 rano do godziny tam 21.
1: W czasie wiosennego rydyku bacowie święcą i okadzają stada, a następnie umieszczają owce w kosorze, czyli w zagrodzie. Prace w bacówkach rozpoczynają od rozpalenia watry, czyli ogniska, które nie gaśnie aż do jesieni. Dodam, że rok 2026 ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pasterzy i Pastwisk.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Idealna pogoda na wypoczynek, 21 stopni, maksymalnie dziś to 28 i przewaga do słońca, jutro tylko częściowe zachmurzenie, ale też wysokie temperatury, 28 stopni, w nocy 10. Środa, czwartek zapowiada nam się troszeczkę z deszczem, w tych godzinach popołudniowych opady deszczu, ale też mogą występować burze. Temperatury cały czas wysokie, do końca tygodnia powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska.
0: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

17 pół minuty mamy po godzinie 10. 10.30 wiadomości kulturalne. I a propos wiadomości kulturalnych, dziś my w kalendarzu mamy również dzień, a nie będę mówił jaki to dzień. Posłuchajcie my fragmentu muzycznego i od razu będziecie wiedzieli jaki to dzień.

kto już nie zna tej melodii? No, fani Gwiezdnych Wojen to na pamięć mogą wszystko powiedzieć. Wszystkie szczegóły, a dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Tak więc dziś obowiązkowo Gwiezdne Wojny będą królowały nie u jednej osoby. Filmy do dziś zarobił łącznie ponad 4 miliardy dolarów, czyli każdy zainwestowany dolar zwrócił się ponad 10-krotnie, a licznik cały czas bije, bo do tego trzeba dodać pieniądze z gadżetów, z licencji. No i tutaj szczególnie sporo takich różnych ciekawostek się pojawia. Między innymi przenieśmy się na chwilę do roku 1977. Nowa Nadzieja. Kręcenie Nowej Nadziei. George Lucas przechodzi chwilę załamania. Uważa, że prace nad filmem nie idą tak, jakby sobie zaplanował i zamiast epickiego dzieła powstaje po prostu bajeczka dla dzieci, która skończy się finansową klapą. Targany wątpliwościami jedzie odwiedzić swojego przyjaciela Stevena Spielberga, pracującego akurat nad Bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia, też film science fiction. No i po krótkiej rozmowie pada propozycja. Steven, daj mi 2,5% zysków z Bliskich spotkań, a w zamian dostaniesz 2,5% przychodów z Gwiezdnych Wojen. No i podpisali umowę. Początkowo George Lucas zadowolony, no bo przecież 2,5% z Bliskich spotkań, no to konkretna gotówka, ale później co się okazało, że Bliskie spotkania faktycznie były hitem, ale w dłuższej perspektywie zostały totalnie zdeklasowane przez Gwiezdne Wojny. No i dzięki takiej niepozornej umowie na konto Spielberga co roku wpływa konkretny czek. Przelew dokładnie za film, przy którym, no, możemy powiedzieć prosto, no, nie kiwnął palcem. Gwiezdne Wojny. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Wyjątkowy film, a przede wszystkim też i muzyka. No i przy okazji też Gwiezdnych Wojen tych ciekawostek sporo. Między innymi Harrison Ford zarobił za Nową Nadzieję zaledwie 10 tysięcy dolarów. A później? No później to już no, te kwoty w milionach by można było liczyć. Przypominam, Dzień Gwiezdnych Wojen, Han Solo, tutaj Luke Skywalker, oczywiście Lord Vader, no i między innymi inni wyjątkowi artyści, których, no, trzeba, aktorzy, których trzeba zobaczyć i wyjątkowe postacie, które w tym filmie występują, tak więc zachęcam. Przypominam, Dzień Gwiezdnych Wojen, ale co niektórzy, to nie dzień, ale cały rok mają Gwiezdnych Wojen i dla nich to praktycznie, no, niekończąca się historia. 21 minut po godzinie 10. Co jeszcze ciekawego w kulturze, to za chwilę będziemy sprawdzać, będziemy zaglądać. Wiadomości kulturalne za 8,5 minuty. Teraz jeszcze Jugoton, Kazik i Malczyki.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to dwie dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: Wiadomości kulturalne.
14: Jolanta Maścierz, zapraszam. 500 tysięcy złotych wsparcia dla 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Sejmik Województwa Małopolskiego. Pieniądze pozwolą kontynuować przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Festiwal co roku przyciąga miłośników muzyki z całej Polski i zagranicy, jednocześnie promując Małopolskę. Pomoc finansowa została przyznana gminie Krynica-Zdrój z przeznaczeniem dla Krynickiego Centrum Kultury, a tegoroczna edycja Festiwalu imienia Jana Kiepury odbędzie się w Krynicy od 8 do 15 sierpnia. Tymczasem Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Cztery strony wyobraźni w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026. Projekt Cztery strony wyobraźni to cykl spotkań i warsztatów czytelniczo-twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowany w przestrzeni biblioteki. Jego celem jest

0: Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz kompetencji czytelniczych poprzez bezpośredni kontakt z literaturą i jej twórcami. W ramach zadania odbędą się spotkania autorskie z Rafałem Kosikiem, Agnieszką Krawczyk, Mariolą Lorek i Nikolą Mańdok, znaną z sieci jako Dr. Bóg. Ponadto zaplanowano warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji projektu czytelnicy będą mogli również wziąć udział w akcji czytelniczej Cztery strony wyobraźni, której celem jest zachęcenie do regularnego sięgania po książki oraz odkrywanie różnorodnych gatunków literackich. Kościół Matki Bożej Szkaplecznej w Dąbrowie Tarnowskiej widziany oczami dzieci i młodzieży z okazji nadania świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Parafia zachęca uczniów szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie plastyczno-literackim pod tytułem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą. Młodzi muszą przelać na papier to, jak postrzegają dąbrowski kościół. Mogą to wyrazić przy pomocy farb czy kredek, tworząc pracę plastyczną, ale dopuszczalna jest też forma literacka. Tematem pracy jest Kościół Matki Bożej Szkaplecznej, piękno świątyni z zewnątrz i wewnątrz, jej powstawanie oraz wykończenie, rys historyczny. Termin składania prac mija 8 maja. Można je przynieść do kancelarii parafialnej Kościoła Matki Bożej Szkaplecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w wyznaczonych godzinach do zakrystii kościoła lub wysłać pocztą na adres parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplecznej, ulica Zamkowa 3, 33200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem konkurs. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Szczegóły i regulamin publikujemy na rdn.pl. Od ponad 50 lat kolekcjonuje podpisy sławnych osób, m.in. ze świata muzyki i filmu. Tarnowianka Magdalena Urbańska zgromadziła już około 2000 autografów. Teraz chce je pokazać mieszkańcom regionu.
1: Na wystawę wybrałam 200 takich autografów. Będą pianiści, laureaci konkursów chopinowskich jak Zimmermann, Olson, Blechacz, czy Tania Liu z ostatniego konkursu chopinowskiego. Także dyrygenci, kompozytorzy Penderecki, Katlewicz, Debich oraz aktorzy, reżyserzy Kawalerowicz, Zanussi, Wajda Kieślowski, Seniuk, Zamachowski, Szaflarska i wielu innych.
0: Na wystawie będzie można zobaczyć także autografy poetów Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza czy księdza Jana Twardowskiego. Autorka Magdalena Urbańska w swoim pamiętniku ma także nazwiska znanych osób związanych z Tarnowem. Wernisaż wystawy autografów będzie w środę 6 maja o godzinie 18 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Będzie ona czynna do 5 czerwca. W Tarnowie wystartował konkurs Parada Maszkaronów. To propozycja dla dzieci, młodzieży, instytucji i lokalnych przedsiębiorców, łącząca zabawę z odkrywaniem historii miasta i jego charakterystycznych maszkaronów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie przestrzennej maski maszkarona inspirowanej rzeźbami z tarnowskiego ratusza lub miejskiego szlaku. Prace powinny spełniać określone wymogi techniczne i zostać osadzone na drążku umożliwiającym ich prezentację podczas wydarzenia finałowego. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca do godziny 15. Można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej do Urzędu Miasta Tarnowa. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 2 prace. Finał konkursu odbędzie się 13 czerwca na Tarnowskim Rynku. O 17 zaplanowano prezentację i ocenę prac, a o 18 będzie parada maszkaronów. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas wydarzenia. 45 lat temu, 4 maja 1981 roku, na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji. Film, który obnażał absurdy PRL i pokazywał paradoksy życia gierkowej epoki, bawi widzów do dziś. Obraz zyskał miano kultowego, a tytułowa postać kreowana przez Stanisława Tyma została uznana za jedną z najlepszych w jego karierze aktorskiej. Do dziś cytowane są powiedzonka i dialogi z filmu. Jedną z kultowych scen jest nagrywanie życzeń dla prezesa przez trenera klubu sportowego Wacława Jarząbka. W tej roli Jerzy Turek, wyśpiewujący je do tajemniczej szafy.
2: Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
0: W 2025 roku Miś został jednym z pierwszych 70 filmów wprowadzonych do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierających wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: A do prezesa naszego klubu jeszcze powrócimy. Dokładnie my wrócimy do reżysera filmu, do Stanisława Barei, którym opowiem i przekażę ważne informacje dotyczące właśnie misia. Teraz prognoza pogody. Słonecznie, maksymalnie 28 stopni. Obecnie już tutaj na naszym radiowym termometrze mamy prawie 22. W nocy też bardzo ciepło, 10 stopni. Jutro ciąg dalszy wysokich temperatur. Jutro również 28 stopni.
5: Sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Po reklamie.

0: Wracamy do roku 1981, do i kultowego już filmu Memiś. Filmu, którym obowiązkowo każdy powinien przynajmniej choć raz zobaczyć. No trzeba. Są takie filmy, które trzeba obowiązkowo zobaczyć. A myślimy właśnie do takiej pozycji tutaj należy. Dlatego jeżeli nie dziś, to może jutro, pojutrze, ale miejmy to na uwadze, że ten film trzeba mieć, że tak powiem, zaliczony, obejrzany. No i są tacy, którzy nie raz, nie dwa, ale kilka razy nawet oglądali i w dalszym ciągu, za każdym razem jak się ogląda ten film, to wydaje się, jakby się po raz pierwszy go widziało. Coś jest, jakiś jest ten magnetyzm właśnie w tym filmie. 45 lat temu ten film powstał, właśnie 4 maja 1981 roku. Fabuła filmu zasadza się na takim konflikcie Ryszarda Ochuckiego, prezesa klubu sportowego Tęcza, z byłą żoną Ireną o majątek zdeponowany w jednym z londyńskich banków. Ochucki, czyli tytułowy Miś, jest postacią, która zręcznie wykorzystuje systemy nieprawidłowości na własną właśnie korzyść. Co o filmie mówił Stanisław Bareja? Ja przypomnę, on zmarł w 1987 roku. Otóż mówił, że Miś opowiada o prawdzie, ale też opowiada o kłamstwie.
1: To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówią jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówią tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani.
0: Miś został nieprzychylnie przyjęty przez krytykę, entuzjastycznie natomiast przez publiczność, która trafnie odczytała ukryte w nim odniesienia. Po premierze filmu Stanisław Bareja w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że zarówno w Misiu, jak i w innych kręconych przez niego komediach pozostawia widzom pole do przemyśleń w rozrywkowej formie.
2: W straży pożarnej są ludzie...
0: I to oczywiście nie to, pożarnej. To nie oczywiście nie ten materiał, bo to... Nie mówimy właśnie Stanisław Bareja, to materiał całkiem inny, związany między innymi tutaj. Mam nadzieję, że do tego materiału wrócimy, bo to jest bardzo ważna wypowiedź, tak więc za chwilę wrócimy do tego materiału, do tej wypowiedzi reżysera Stanisława Barei.

0: Don't make me miss you. Znaczy nie spraw, żebym za tobą tęsknił. Ja bym powiedział tak, że nie spraw, żebym zapomniał o tobie. Nie, nie, nie zapomnimy na pewno ani o reżyserze, ani o filmie. Filmie Miś, czyli wracamy do kultowego filmu, bo przecież rok 1981 i 4 dzień maja, czyli premiera. No i wracamy do tej wypowiedzi. Wypowiedzi reżysera Stanisława Barei, który, przypomnę, no powiedział wprost, że pozostawia widzowi pole do przemyśleń w rozrywkowej formie.
1: Wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. One przynoszą zysk, czyli przedsiębiorstwo powinno być ze mnie zadowolone. Ja mówię to, co myślę. I wydaje mi się, że ludziom wskazuję na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, no to już trudno. To już jest ten koszt, który musimy zapłacić.
0: Reżyser Stanisław Bareja, współscenarzysta Stanisławem, razem ze Stanisławem Bareją, tutaj Stanisław Tym, odtwórca głównej roli, który w 1981 roku, no mówił, dlaczego bohater otrzymał nazwisko Ochucki, a nie Nowochucki, jak początkowo chcieli właśnie twórcy filmu Miś.
2: Zostało nam to skreślone, ponieważ powiedzieli, że to się będzie za bardzo kojarzyło. To było takie wprost, po prostu sformułowali. Powiedziano nam, że nie może się nazywać facet Ryszard Nowochucki, ponieważ będzie się to kojarzyło bezpośrednio z Ryszardem Filipskim. No więc chyba myśli nam upadły ręce, bo im się wszystko kojarzy z czymś. No więc skreśliliśmy Now i został Ochucki Ryszard, już się z niczym nie kojarzył.
0: Stanisław Tym, Miś, plejada by gwiazd, bo wśród nich Bronisław Pawlik, Krzysztof Kowalewski, Zofia Czerwińska, Wojciech Pokora, Jan Kociniak. No i sukces, ogromny sukces też muzyki Jerzego Derfla. No i Miś, którym ustanowił tutaj, no wyjątkową tutaj ustawił taką poprzeczkę dla innych reżyserów. No i też warto dodać, że Miś stanowił pierwszą część filmowej trylogii, w skład której weszły również Rozmowy kontrolowane, Sylwestra Chęcińskiego z 1991 roku, później Ryś wyreżyserowany przez Stanisława Tyma, to był rok 2007, a w 2025 Miś został jednym z pierwszych 70 filmów wprowadzonych do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierający wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć. No i oczywiście nie tylko film, ale też i kultowe teksty, między innymi Oczko mu się odklepiło, Temu misiu, czy Klient w krawacie jest mniej awanturujący się, Kawa i wuzetka są obowiązkowe dla każdego, bijemy się o złotą patelnię. Proszę bardzo. Kolejny kultowy tekst to jest Miś na skalę naszych możliwości, ale najbardziej mi się podoba to chyba, że konie łby pospuszczać. Czy konie mnie słyszą? No właśnie, kultowe teksty z Misia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Wróć do mnie i Krzysztof Krawczyk. Dwie minuty nam zostało do godziny 11. Przypomnę, o 9:00 my maturzyści rozpoczęli maturę z języka polskiego. No i w sieci pojawiły się doniesienia o jednym z tematów wypracowania. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość. Przypomnę, że to nieoficjalne informacje. Czy faktycznie to temat z jednych prac? No jeszcze pewnie będziemy musieli poczekać na oficjalne ogłoszenie tematów z języka polskiego. Przypominam, matury 2026 rozpoczęte, dziś język polski. Kolejny dzień to matematyka jutro, a w środę język obcy. A już za chwilę punktualnie o godzinie 11 na antenie Radia Ardent Małopolska wiadomości.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery PL, albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
6: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
7: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
8: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
9: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
10: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: Radio RDN Małopolska.
14: Znamy wyniki konkursów na stanowiska dyrektorskie w nowo otworzonych w Tarnowie zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolnych. Strażacy ze Staszkówki będą mieć nowy samochód i garaż. Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Nowe zespoły szkolno-przedszkolne i przedszkolne w Tarnowie mają już swoich dyrektorów. Rewolucji nie ma. Te funkcje zostały powierzone osobom, które dotychczas pełniły stanowiska dyrektorskie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Nowa organizacja jednostek oświatowych w Tarnowie wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego, zapowiada dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, Aneta Abram.
15: Utworzonych zostało od 1 września 12 zespołów szkolno-przedszkolnych, więc do tych zespołów były konkursy przeprowadzane. Mamy wyłonionych dyrektorów. Są to dyrektorzy, którzy do tej pory byli dyrektorami szkół podstawowych, które weszły w skład tych zespołów. Kolejne trzy zespoły przedszkolne. Tutaj też mamy rozstrzygnięcia. Zostali dyrektorami tych zespołów przedszkolnych dotychczasowi dyrektorzy jednego z przedszkoli wchodzących w skład zespołu.
14: Jak podkreśla dyrektor Abram, zarówno uczniowie podstawówek, jak i dzieci w przedszkolach pozostaną w budynkach, do których uczęszczają w tym roku szkolnym. W przypadku zespołów szkolno-przedszkolnych wyłonieni zostaną także wicedyrektorzy, którzy będą zajmowali się sprawami przedszkoli. A listę dyrektorów miejskich jednostek oświatowych publikujemy na rdn.pl.
16: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
14: Ponad dwie godziny trwała nocna akcja gaszenia pożaru przy ulicy Daszyńskiego w Starym Sączu. Ogień zniszczył dach budynku gospodarczego, część wyposażenia i fragment elewacji. Ponadto częściowo spalił się dach domu przylegającego do tego budynku. W środku były dwie osoby, które wyszły na zewnątrz i nie były poszkodowane. Służby zostały wezwane w poniedziałek około godziny 2 w nocy.
16: Słuchacie wiadomości RDN.
14: Strażacy ze Staszkówki będą mieć nowy samochód i garaż. Do tutejszego OSP wóz ratowniczo-gaśniczy, średni z napędem na 4 koła, ma trafić jeszcze w tym tygodniu. Konieczne jest jednak wybudowanie dla niego nowego pomieszczenia. Jak wyjaśniał Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, aktualny garaż jest zbyt mały.
17: W momencie, kiedy już mieliśmy pewną wiedzę, że samochód taki współfinansowany przez samorząd województwa małopolskiego będzie nam przekazywany, okazało się, że jego parametry, szczególnie wysokość, sprawia, że nie ma takich pomieszczeń wysokich garażowych w jednostce, remizie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce. Stąd też szybka decyzja, żeby zaprojektować dobudowanie dużego garażu.
14: Dokumentacja jest już gotowa, a gmina stara się o dofinansowanie. W najbliższych tygodniach mają zapaść decyzje o rozpoczęciu inwestycji. Dodajmy, że nowy samochód do druhu w Staszkówce dotrze w sobotę, 9 maja.
4: Z życia kościoła.
14: Kapłani z całej diecezji spotkają się na modlitwie w nowej bazylice mniejszej diecezji tarnowskiej. Będzie ono miało miejsce w czwartek, 14 maja, w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak mówi proboszcz parafii ksiądz Stanisław Cyran, obecny kapłanów w tym dniu w Dąbrowskiej Bazylice ma potrójny, głęboki wymiar.
1: Pragniemy zrealizować postulat obecności nauczania papieskiego w nowej bazylice, wsłuchując się w głos wysłannika Stolicy Apostolskiej, księdza biskupa Krzysztofa Nykiela, regensa penitencjarni apostolskiej. Po drugie, będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, budując wierność, która rodzi przyszłość. Wieczór ten będzie miał wymiar szczególnej solidarności z pasterzem naszej diecezji, biskupem Andrzejem Jerzem. Poprzez wspólną modlitwę i obecność chcemy zamanifestować naszą solidarność z księdzem biskupem, dając tym samym czytelne świadectwo jedności i siły tarnowskiego prezbiterium.
14: Spotkanie kapłanów z całej diecezji wpisuje się w program uroczystości ogłoszenia Bazyliki Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanie się to w sobotę, 16 maja.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Dziś w kalendarzu Światowy Dzień Powolności i bardzo dobrze przyda nam się taki jeden dzień po majowym weekendzie. Spoglądnijmy jeszcze raz na prognozę pogody. Słonecznie, bardzo ciepło. Dziś maksymalnie, przypominam, to 28 stopni. Już mamy 23. Jutro też wysokie temperatury, 28, ale mogą pojawić nam się chmury. Środa, czwartek spodziewane są przelotne opady deszczu. W godzinach popołudniowych mogą występować burze.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja była nie tylko momentem modlitwy, ale również refleksji nad współczesną kondycją państwa. Liturgii w Tarnowskiej Katedrze przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz, który także wygłosił homilię. Biskup Andrzej Jesz zwrócił uwagę, że tożsamość zarówno chrześcijańska, jak i narodowa wymagają ciągłego odkrywania i pielęgnowania.
3: Poszukujemy wciąż chrześcijańskiej tożsamości w Jezusie Chrystusie jako naród i wciąż odkrywamy tę szczególną więź, ale ojczyzna to też więzi, relacje tworzone przez różne pokolenia Polaków i dziedziczymy między innymi to potężne bogactwo, któremu na imię Polska. Konstytucja 3 maja i też zauważamy podobieństwo do obecnej sytuacji.
2: Msza święta w Bazylice Katedralnej w Tarnowie zgromadziła m.in. przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych, weteranów wojennych i członków stowarzyszeń i organizacji patriotycznych. W 85. roku życia, 61. roku kapłaństwa i w 39. roku biskupstwa zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany arcybiskup archidiecezji przemyskiej, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 2004-2014. Świętej pamięci arcybiskup Józef Michalik w latach 1986-1993 był biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim, a w latach 1993-2016 arcybiskupem metropolitą przemyskim. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a następnie przez dwie kadencje przewodniczącego Episkopatu i był wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. W Starym Sączu jako przewodniczący Episkopatu arcybiskup Michalik głosił kazania z okazji 25-lecia pobytu Jana Pawła II. Był także obecny na obchodach jubileuszu 225-lecia diecezji tarnowskiej. Młodzież z różnych stron Polski spotkała się w Tarnowie, by porozmawiać o rodzinie i wymienić się doświadczeniami. Podczas wincentyńskiego spotkania młodych uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które miały pokazać im pozytywne wzorce rodziny.
4: Największe wrażenie na pewno zrobiło na mnie takie doświadczenie z życia w rodzinie właśnie tych ludzi tutaj z Tarnowa, z parafii księży misjonarzy. Te warsztaty właśnie były taką dowolnością, że spotykaliśmy się z wspólnotami. Najważniejszą taką wspólnotą jest rodzina i myślę, że właśnie te doświadczenia różnych rodzin,

0: różnych wspólnot.
1: To jest, to doświadczenie buduje w nas na pewno taki, buduje taki archetyp rodziny, który budujemy sobie sami teoretycznie, ale jednocześnie widzimy, jak to funkcjonuje w innych społeczeństwach, w innych wspólnotach i na tej podstawie budujemy jeden własny, że tak powiem, złoty środek tego wszystkiego, jak my byśmy chcieli, żeby kiedyś to tak wyglądało.
2: Wiadomo, każdy czas mają swoje problemy, ale w tych czasach jest na pewno taki trochę, nie chcę powiedzieć, że kryzys, ale no niestety w wielu rodzinach nie jest perfekcyjnie. Może tak w mało której, wiadomo, jest perfekcyjnie. Trudne jest, wydaje mi się, że takie relacje, no rodzinne może ogólnie, dbać i je pięknować. Też wydaje mi się, że większość młodzieży sobie zdaje dopiero późno dość sprawę, jak ważne też one są. Trochę zdajemy sobie sprawę, jak dopiero musimy to ratować, więc fajnie, że takie spotkanie jest i że na pewno uświadamia, jak one są ważne i że warto o nie zadbać wcześniej.
3: Mówili Wiktor i Hania. Wincentyńskie spotkanie młodych zgromadziło w parafii Świętej Rodziny w Tarnowie ponad 100 osób ze wspólnot, które w różnych częściach Polski prowadzą księża misjonarze Świętego Wincentego a Paulo. Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień Rafał Porzeziński będzie gościem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Wykłady odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu, a wstęp jest wolny. Gość Uniwersytetu jest twórcą programów terapeutycznych i profilaktycznych. Łączy warsztat dziennikarski z misją niesienia pomocy osobom w kryzysie. Czy jesteś architektem swojego życia, czy tylko niewolnikiem własnych odruchów? Jak odzyskać wolność dzięki instrukcji obsługi człowieka według świętego Jakuba? To jeden z tematów wykładów. Będzie także o tym, jak zmienić własną słabość, fundament nowej siły. Czy program 12 kroków to uniwersalna ścieżka od życiowego impasu do autentycznej świętości? Wykład w Nowym Sączu odbędzie się we wtorek w auli przy Bazylice, a w Tarnowie w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia odbywają się od 17 do 19. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Duchy zamku i odkupienie ziemi. Pisanie o miejscu, które na stałe wpisało się w krajobraz mojego życia, jest zadaniem wykraczającym poza ramy zwykłego opracowania historycznego. Od 22 lat mieszkam w cieniu Dąbrowskiej Świątyni, co pozwoliło mi na rzadki i niezwykle cenny przywilej bycia naocznym, codziennym świadkiem jej fascynującego, a momentami wręcz mistycznego przeobrażenia. Przez te wszystkie lata miałem okazję śledzić proces, w którym surowa architektura zrodzona w pyle powojennej odbudowy krok po kroku wypełniała się światłem barwnych witraży, blaskiem marmurów i ostatecznie potężnym bazylikowym głosem organów. Moje spojrzenie na te mury nie jest jedynie chłodnym okiem badacza analizującego daty i pożółkłe dokumenty archiwalne. To spojrzenie sąsiada, który przez ponad 8 tysięcy dni obserwował, jak ta potężna, neoklasycystyczna bryła nabiera szlachetności. Aby jednak w pełni zrozumieć fenomen tej świątyni, musimy spojrzeć na Dąbrowski Park Górny, nie jako na plac budowy, ale jako na scenę dziejowej przemiany. Historia Dąbrowskiej Bazyliki nie zaczyna się bowiem od pierwszego wykopu pod fundamenty w 1948 roku, lecz znacznie głębiej, w samej ziemi, która przez stulecia niosła na sobie ciężar doczesnej potęgi, by ostatecznie stać się podnóżkiem dla Bożego Majestatu. Przez wieki to miejsce identyfikował zamek, rezydencja, która swoją skalą i przepychem miała rzucić wyzwanie największym pałacom ówczesnej Europy. Zamek ten, będący dziełem rodu Lubomirskich, stanowił kwintesencję barokowego triumfalizmu. Zachwycał architekturą przypisywaną wybitnemu Tylmanowi z Gemaren. Budowla manifestowała narodową potęgę poprzez marmurowe sale oraz imponujące 20-kolumnowe wnętrza. Szczególną sławą cieszyła się legendarna sala marmurowa z posadzką w biało-czarną szachownicę, w której centrum lśniła czerwona gwiazda. To tutaj, pod łamanym dachem i w cieniu kamiennych posągów królów polskich, tętniło życie wielkiego świata, pełne politycznych układów i magnackiej dumy. Symbolika tego miejsca była jednoznaczna. Stanowiło ono bastion ziemskiej chwały, odizolowany od codziennego trudu mieszkańców Dąbrowy wysokimi murami oraz włoskimi ogrodami, które tarasami schodziły ku rzece. Kontrast, który legł u podstaw dzisiejszej bazyliki, zrodził się z katastrofy. Pycha magnackiej rezydencji legła w gruzach w 1846 roku podczas rabacji chłopskiej, a ostateczny kres jej świetności przyniósł wielki pożar z roku 1847. Przez kolejne 100 lat Dąbrowski Zamek był tylko milczącą ruiną, bolesnym przypomnieniem o kruchości ludzkich potęg. Piwnice, które niegdyś skrywały skarby i zapasy możnowładców, stały się ponurym labiryntem wypełnionym gruzem. Kiedy w 1948 roku przystąpiono do rozbijania tych piwnic i do przygotowania terenu dla wytyczenia fundamentów, nie usuwano jedynie starej cegły. W sensie symbolicznym dokonywała się tam wielka zamiana wartości. Miejsce zarezerwowane niegdyś dla nielicznych, zamknięte za bramą z herbem Szreniawa, zostało otwarte dla całej wspólnoty wiernych. Fundament pod sakrum nie powstał na pustym polu, ale na oczyszczonej historii ziemskiego panowania. Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku było dla Dąbrowy Tarnowskiej potężnym wstrząsem egzystencjalnym. Miasto budziło się z letargu okupacji w krajobrazie wszechwładnych ruin i zgliszcz. Jednak w tamtym morzu nędzy wytworzył się fenomen o niespotykanej sile, niezwykły entuzjazm odbudowy. Słowo odbudowa i odrodzenie stały się nową religią świecką, a dla dąbrowskich parafian wezwaniem do czynu, który miał nadać sens ich cierpieniu. Parafia, pozbawiona resztek majątku i opieki dawnych, możnych kolatorów, nagle poczuła, że jest zdana tylko na siebie. To poczucie osamotnienia wykrzesało w niej iskrę lokalnego patriotyzmu. W lipcu 1946 roku ksiądz Władysław Jakubiak, pełniący wówczas funkcję administratora parafii, stanął przed dylematem, który miał określić przyszłość duszpasterstwa na całe stulecia. Stara, drewniana świątynia modrzewiowa, choć darzona ogromnym sentymentem, nie była dłużej w stanie pomieścić wspólnoty. Trzeba było podjąć decyzję o budowie nowej świątyni. Pierwszym krokiem nie był dobór architektów, lecz znalezienie godnego miejsca. Odrzucono plany, aby nowy kościół stanął w sąsiedztwie starego. Ksiądz Jakubiak nie chciał skazywać na zniszczenie starej świątyni. Wzrok skierowano ku dawnemu sercu osady, ku ruinom zamku Lubomirskich i otaczającemu je zdziczałemu parkowi. Uzyskanie tego właśnie terenu graniczyło z cudem. Dnia 6 sierpnia 1946 roku doszło do transakcji historycznej. Ksiądz Jakubiak podpisał akt zakupu parku górnego z bramą zamkową oraz ruinami piwnic od Henryka Margeliusa, dąbrowskiego Żyda. Obszar ten, obejmujący ponad 3 hektary, został wyceniony na astronomiczną wówczas sumę 500 tysięcy złotych. Aby sfinansować to przedsięwzięcie, proboszcz podjął ryzykowną decyzję o sprzedaży parafialnego pola. Można uznać, że wybór tego konkretnego placu był decyzją o znaczeniu symbolicznym i metafizycznym. Wybrano miejsce najbardziej związane z dziejami osady, a przy tym najpiękniej położone. Decyzja o umiejscowieniu kościoła w tym punkcie była w rzeczywistości aktem odkupienia ziemi. Tam, gdzie niegdyś biło serce świeckiej władzy i magnackiego splendoru, miało teraz stanąć centrum modlitwy i miłosierdzia. Ksiądz Jakubiak, decydując się na zakup tych ruin, rzucił wyzwanie nie tylko materii, ale i nowej władzy, która w budowie kościoła w samym centrum miasta widziała ideologiczne zagrożenie. To właśnie ten moment. Podpisanie aktu własności dąbrowskiego wzgórza stał się pierwszym realnym kamieniem węgielnym pod przyszłą bazylikę. Monumentalność dzisiejszej bazyliki, jej sylwetka górująca nad miastem, jest bezpośrednią odpowiedzią na dawną skalę zamku, jednak z jedną zasadniczą różnicą. Dawny zamek budował prestiż jednostki. Dzisiejsza świątynia jest prawdziwym pomnikiem wiary rodziców i dziadków, dostępnym dla każdego o każdej porze dnia i nocy. To przejście od ekskluzywności magnackiego pałacu do powszechności Bożej Świątyni stanowi najgłębszą treść pierwszego etapu naszej podróży ku papieskiemu tytułowi. Moim zamiarem nie było stworzenie suchej kroniki budowy. Chciałem ukazać żywą sztafetę pokoleń i niezłomną determinację duszpasterzy, którzy dokonali rzeczy w ludzkich kategoriach niemożliwych. Przez tę audycję pragnę pokazać, że za każdym architektonicznym detalem stoi konkretny człowiek, jego ofiarność i wiara. Zanim jednak na placu zamkowym zazgrzytały pierwsze łopaty, w zaciszu kurialnych gabinetów toczyła się inna batalia o kształt nowej świątyni. O tym, jak kresowe inspiracje biskupa Jana Stepy i projekt profesora Wzorka nadały duszę dąbrowskim murom, opowiem Państwu w kolejnej audycji.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, którego nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę nowa konstytucja, polityczny spór i komentarz poseł Anny Pieczarki. Podsumujemy też długi majowy weekend na drogach regionu.
2: Zmarł 71-latek na miejscu. Drugi motocyklista został zabrany do szpitala.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Obecna krytyka inicjatywy prezydenckiej stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami obozu rządzącego dotyczącymi reform ustrojowych, mówiła w porannej audycji Słowo za Słowo poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Parlamentarzystka odniosła się do narastającego sporu wokół inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej prac nad nową konstytucją.
3: Ja mam wrażenie, że od wczoraj rządzący naszym krajem, mówię tutaj o panu premierze, o poszczególnych ministrach, tak naprawdę szybko zmienili zdanie, bo przecież to właśnie ta ekipa, która teraz rządzi naszym państwem, bardzo często mówiła o potrzebie zmiany konstytucji, o potrzebie wpisania nowych, innych sformułowań w tej konstytucji.
1: Przypomnijmy, podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Prace nad nową ustawą zasadniczą, czyli konstytucją nowej generacji, bo tak nazwał ją prezydent, mają potrwać do 2030 roku, a do udziału w nich zaproszono wszystkie siły parlamentarne.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: To był weekend pełen wypadków i kolizji z udziałem motocyklistów w regionie sądeckim i limanowskim. Jedno ze zdarzeń zakończyło się tragicznie. Na drodze wojewódzkiej w Laskowej zginął 71-letni mężczyzna. Motocyklista najprawdopodobniej na łuku drogi najechał na żwir, stracił panowanie nad kierownicą i przewrócił się. Relacjonuje Jolanta Batko, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
2: Po czym jadący za nim 72-letni kierujący motocyklem marki Yamaha doprowadził do zderzenia z tym motocyklem. Niestety w wyniku tego zdarzenia zmarł 71-latek na miejscu. Drugi motocyklista został zabrany do szpitala.
1: Drugie poważne zdarzenie w regionie limanowskim miało miejsce w miejscowości Szczawa, gdzie poszkodowany został 53-letni kierowca jednośladu i jego 53-letnia pasażerka, którzy trafili do szpitala po zderzeniu z osobówką. W majówkę doszło też do wypadków z udziałem motocyklistów, m.in. w Paszynie i w Marcinkowicach. Tymczasem majówka na drogach powiatu tarnowskiego była spokojna. Podczas długiego weekendu majowego policja odnotowała na drogach regionu tarnowskiego dwa wypadki. Ranna została jedna osoba. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj w Harzewicach. Jednak jak mówił w audycji Pomagamy i Chronimy Paweł Klimek, ostatecznie nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
4: Podczas jednego z najtrudniejszych manewrów, jakie można na drodze wykonywać, mówię o manewrze wyprzedzania, doszło do czołowego zderzenia z drugim pojazdem. Na samym początku była informacja, że jedna z tych osób będzie miała jakąś uszkodzenie dłoni, ręki i to będzie dość poważne uszkodzenie. Natomiast dzisiaj nad ranem dyżurny z uśmiechem na twarzy mi powiedział: Paweł, kolizja. Czyli generalnie fajnie się skończyło, pomimo tego, że pojazdy są dość mocno zniszczone. Niestety mamy nietrzeźwych kierujących, których zostali zatrzymani tylko od 1 do 3 maja, było ich 5. Wypadków zarejestrowaliśmy w sumie 2, rannych mamy tylko jedną osobę, 6 kolizji, tak jak powiedziałem o tej jednej z Harzewicach.
1: W całym kraju w długi weekend na drogach doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Spotkali się pod pomnikiem Stanisława Małachowskiego, aby wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne. Mieszkańcy Nowego Sącza uczcili pamięć uchwalonej 235 lat temu Konstytucji 3 maja. W imieniu władz miasta pod pomnikiem marszałka Sejmu 4-letniego i starosty sądeckiego kwiaty złożył prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel.
5: Oprócz dobrej pogody najważniejsze jest to, że nowosądeczanie są razem, nie dajemy się podzielić. Najważniejszy patriotyzm to patriotyzm pracy. No i mamy wszyscy nadzieję, że nie będziemy musieli udowadniać swojego patriotyzmu z bronią w ręce, bo z pewnym niepokojem patrzymy na to wszyscy, co się dzieje na świecie i dlatego cieszymy się tą wolną Polską, wolną Rzeczpospolitą i musimy zrobić wszystko, żeby taka pozostała na zawsze.
1: Na plac 3 maja Nowosądeczanie przeszli prosto z Bazyliki Świętej Małgorzaty, gdzie wcześniej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny.
0: RDN na sportowo.
1: Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała 2-3 po serii rzutów karnych z Francją w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu. Gole dla biało-czerwonych zdobyli Kryniczanie Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. W spotkaniu zagrali też inni zawodnicy pochodzący z uzdrowiska Paweł Zygmunt i Szymon Kiełbicki, a wcześniej Polska pokonała Ukrainę 3-2, a jutro o 19:30 kolejny mecz na Mistrzostwach Świata z Kazachstanem. W dywizji 1A zespoły walczą o to, by zagrać w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata Elity.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Komfortowe temperatury w regionie. 24 stopnie na termometrach i słonecznie. Niebo w wielu miejscach bezchmurne i takie będzie w ciągu najbliższych dni, również jutro i pojutrze, ale druga połowa tygodnia, tak jak w ubiegłym tygodniu ostrzegali meteorolodzy, troszeczkę chłodniejsza i mogą pojawić się w okolicach czwartku. Przede wszystkim niższe temperatury i burze, chmury deszczowe i opady deszczu.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Nowy tydzień, nowy dzień, nowy miesiąc, wszystko takie nowe, mało jeszcze używane. Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie w poniedziałek, 4 maja 2026 roku. Razem będziemy do godziny 17.
3: RDN Małopolska, 103,6 FM.
2: Drapała ciągle w drodze 8,5 minuty po południu.

0: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

slow down. I nie ma się gdzie spieszyć. Pośpiech jest złym doradcą. To dopiero poniedziałek. Ale już mamy 17 minut po godzinie 12. Także wkręcamy się w nowy miesiąc, w nowy tydzień. Trudno wracało się dzisiaj do pracy po majówce, prawda? Pierwszym majowym weekendzie. Jakże pięknym, pogodnym i słonecznym. Tak jak obiecywali meteorolodzy, tak właśnie było. No i kolejne dni również pięknie się zapowiadają. Do czwartku. W środę jeszcze będzie troszeczkę pogodnego nieba, niższa temperatura, a w czwartek niestety już mogą pojawić się chmury deszczowe i także zagrzmieć gdzieniegdzie. Dzisiaj słońce wstało o 5:06, zajdzie minutę przed godziną 20, czyli do zachodu słońca pozostało nam 7 godzin 43 minuty i będzie go naprawdę bardzo dużo w regionie. Dzień liczy sobie już 14 godzin 53 minuty i jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin 48 minut 57 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku jeszcze o godzinę 29 minut i 3 sekundy. Do lata odliczamy dni, pozostało ich 48, ale te najbliższe dwa dni to będziemy mieć wrażenie, że lato już do nas przyszło przy tak wysokich temperaturach. Będziemy się też oczywiście schładzać, bo nie brakuje malkontentów. Jedni twierdzą, że za zimno, innym razem, że znowu za gorąco, że jest ta temperatura taka wysoka i szukamy cienia i samochody się nagrzewają i klimatyzacja gdzieniegdzie przestała działać. No to są takie inne, inne problemy, z którymi sobie oczywiście doskonale radzimy. Rzeka i...

To Goja, czyli Magda, Wójcik i Rzeka. A to już koła czasu i ONA, czyli ona, Agnieszka Chylińska. 22 minuty po południu.

0: 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Tarnów, Pilzno, Grudek, Ciężkowice, Rydlice, Lubcza, Latoszyn, Jodłowa. Wszędzie bardzo dużo pogodnego nieba, w niebo bezchmurne. Także ogrom promieni słonecznych do nas dociera. No i jedni mówią, że no trochę za gorąco. 25 stopni pokazują termometry, więc taka komfortowa jest to temperatura. W nocy temperatura spadnie do 10, na jutro zapowiadają synoptycy częściowe zachmurzenie i 28 stopni.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Podobny typ pogody był w 2024 roku też. Na termometrach była temperatura 25-26 stopni, a na przykład w 2021 roku zaledwie dwie kreski powyżej zera. Kochaj mnie, Gabor.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
12: To już 12:40. Większy ruch o tej porze utrzymuje się na ulicy Konarskiego i na Narutowicza przy ulicy Tuchowskiej. Przy Krakowskiej nawet w miarę spokojnie, chociaż też jest ciasno na ulicy Szkotnik. Na Klikowskiej spłynnie spokojnie, na Sitki, Słowackiego, na Słonecznej również, ale Jana Pawła II ruch odbywa się płynnie, bez kłopotów. Przy Orkana, no tutaj jest ciasno ze względu też na roboty. Na tym rondzie ze wszystkich stron więcej samochodów, ale w miarę szybko udaje nam się przejechać to miejsce. Na Starodąbrowskiej przy ulicy Słonecznej spokojnie, Mickiewicza, Aleja Solidarności, tutaj również niewiele samochodów, przy Matki Bożej Fatimskiej więcej aut w tej chwili, a na Krakowskiej przy Warsztatowej w jedną i w drugą stronę, przy Koszyckiej już płynnie jedziemy i także przy Czerwonej nie ma żadnych problemów, Czujskiego, Mościckiego już dojeżdżamy do Czerwonych Klonów i dalej Witosa do Kępy Bogumiłowickiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.

15 minut do godziny 13, poniedziałkowe popołudnie z radiem RDN Małopolska. Zawsze przed godziną 13, może albo bardzo często sięgam po płytę tygodnia. Nowy tydzień, nowa płyta zapowiadana w ubiegłym tygodniu. Gośćmi po południowego programu byli Kamila i Tomek z zespołu SI, Strefa Intymna. I obiecaliśmy Państwu, że będziemy mieć także płyty. Mieliśmy i są płyty i będzie można taką płytę także dzisiaj otrzymać i pozostać na dłużej z 13 utworami znajdującymi się na płycie Oczekiwania. Długo oczekiwana to płyta. Radio RDN Małopolska objęło patronat nad tym krążkiem. Za chwilę jedna z propozycji, jedna z 13 propozycji na tej płycie. No i też trzeba będzie do nas zadzwonić, jeżeli jesteście zainteresowani całą płytą. Tak, mamy fizycznie w rękach te krążki.

0: 14 6 200 500. Z nami jest pani Krystyna. Witam bardzo serdecznie panią, pani Krystyno.
1: Dzień dobry.
0: A skąd pani do nas dzwoni?
1: Tarnowa.
0: Jest pani zainteresowana płytą Strefy Intymnej? Oczekiwania?
1: Tak. Tak.
0: To ta płyta jest już pani, prawda? Nie trzeba było dużo robić. Proszę tylko nam jeszcze zapowiedzieć utwór tytułowy z tejże właśnie płyty Strefa Intymna, tytułowy utwór oczywiście Oczekiwania. Mogę panią o to prosić, pani Krystyno?
1: Tak.
0: To bardzo proszę.
1: Oczekiwania?
0: Oczekiwania.
1: Dobrze.
0: Płyta tygodnia. Pani powiedz, płyty tygodnia, tak. Oczekiwania. To proszę to powiedzieć.
1: Tak. Dzień dobry. Proszę o piękne słuchanie dni tygodnia, Oczekiwania.
0: Oczekiwania. Bardzo pięknie, pani Krystyna, dziękuję. Już się zamieniamy w słucha, pani się z nami nie rozłącza, a za chwilę powiem, jak odebrać płytę.

0: kiedy miedzą.
1: Ola Boga, życia szkoda, prawda, że uroczy. Tytułowy utwór z płyty Oczekiwania zespołu SI Strefy Intymnej. Taką płytę będę miał również dla Państwa w tym tygodniu. Będę rozdawał płyty zespołu SI Strefy Intymnej. To zespół muzyczny założony przez songwriterów Kamilę Dałksz i Tomka Borucha. 13 utworów pokazuje, że na życiowych zakrętach nikt nie jest sam. Ich przesłanie najbardziej trafia do pokolenia milenialsów, które reprezentują sami artyści. Wszystkie piosenki na świecie są o miłości, mówią. Nasze też, jednak my nikogo i niczego nie oceniamy. Mówimy jak jest. Są kłótnie, rozstania i powroty, ale też tęsknoty, nadzieje i rozczarowania. Życie nie jest czarno-białe. Ono mieni się paletą barw, z którą eksperymentujemy w naszych piosenkach. Tekstowo piosenki Strefy Intymnej to spacer po wyobraźni. Od dzieciństwa i relacji rodzic-dziecko przez dojrzewanie i wchodzenie w dorosłość, aż po rodzicielstwo. Utwory SI to wszystko, z czym obecnie mierzy się pokolenie milenialsów, które zorientowało się, że dorosłość jest tu i teraz. Płyty Oczekiwania pod patronatem Radia RDN Małopolska będę miał jeszcze dla Państwa w tym tygodniu, obiecuję. Do 69 roku się przeszło.

0: Summer of 69. Brian Adams. Za niespełna 2 minuty punktualnie o 13:00. Wiadomości. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
3: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A4 pod Tarnowem. Uruchomienie systemu jeszcze dzisiaj. Wiemy też, o czym pisali maturzyści na języku polskim.
10: Ja pisałam o wpływie pracy na człowieka i rzeczywistość.
11: Super, było mega łatwo. Spodziewałem się znacznie wyższego poziomu, że tak powiem.
9: Jest 13:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kierowcy poruszający się po okrążającym Tarnu w odcinku autostrady A4 muszą pilnować prędkości. Dzisiejszego popołudnia zostanie uruchomiony nowy odcinkowy pomiar prędkości na długości około 15 km. To fragment autostrady od węzła Tarnów Centrum do MOP Jawornik na terenie województwa podkarpackiego. Urządzenia pomiarowe zostaną zamontowane na podstawie umowy podpisanej na początku ubiegłego roku, przypomina Wojciech Król, rzecznik prasowy Inspekcji Transportu.
12: Odcinkowy pomiar prędkości co do zasady nie może być dłuższy w obszarze zabudowanym niż 10 km i poza obszarem zabudowanym niż 20 km. Typując lokalizację, współpracowaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Policją, biorąc pod uwagę statystyki naruszeń, mając na celu wyhamowanie nadmiernych prędkości i uspokojenie ruchu.
9: Z informacji przekazanych przez policję wynika, że odcinkowy pomiar na tym odcinku ma zostać uruchomiony dzisiaj od godziny 15:00.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Był promotorem edukacji i zmian systemowych w Polsce. Tak o zmarłym Krzysztofie Pawłowskim mówi Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza, założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, senator 2 kadencji, działacz społeczny i przedsiębiorca, zmarł wczoraj w wieku 79 lat. Jak mówi Bożena Borkowska, poprzez swoją działalność Krzysztof Pawłowski promował Nowy Sącz w całej Polsce.
13: Był bardzo charyzmatycznym człowiekiem, umiejący pięknie mówić, umiejący pięknie rozmawiać, umiejący przekonywać do swoich idei, słusznych idei. Paręnaście lat temu, jak siedziło po Polsce, jak się wymieniło miasto Nowy Sącz, wszyscy mówili: Krzysztof Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu. Słysząc te słowa, byłam dumna, że mamy takiego sądeczanina.
9: Krzysztof Pawłowski był też odznaczony i wyróżniony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski czy Krzyżem Wolności i Solidarności.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi zmierzyli się maturzyści podczas tegorocznego egzaminu z języka polskiego. Absolwenci Tarnowskiej Szkoły Szczepanika, z którymi rozmawiali mówiliśmy, opuścili sale egzaminacyjne sporo przed czasem zakończenia egzaminów i w dobrych humorach. Mówili, że spodziewali się trudniejszego testu.
10: Było o wiele prostsze niż myślałam, że będzie. Jeszcze lepiej mi poszła ta niż próbna, mi się wydaje. Też tak uważam, że strasznie prosta się wydawała. Wszystkie zadania takie okej, bez zaskoczenia większego. Ja pisałam o wpływie pracy na człowieka i rzeczywistość i odwołałam się do Proszę Państwa do gazu, Inny świat, Dżumy i do Zmierzchu.
11: Super, było mega łatwo. Spodziewałem się znacznie wyższego poziomu, że tak powiem. Ja wziąłem wypracowanie na temat pracy, no i bardzo przyjemnie mi się to pisało. Dałem lalkę, później dałem Dżumę.
10: Temat był taki, kiedy jest ważny dla człowieka, jak jest postrzegany, coś takiego.
1: Jaką lekturą się to podwarłaś?
10: Lalką, Bolesława Prusa, Ferdy Durkę.
9: Jutro maturzystów czeka egzamin z matematyki.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
9: Zawsze gotowi są do ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz dobytku. Strażacy, bo o nich mowa, świętują dzisiaj w liturgiczne wspomnienie świętego Floriana, swojego patrona. To właśnie ten żyjący w III wieku męczennik miał według podań, jako rzymski żołnierz, dowodzić też oddziałem gaśniczym. Na śmierć skazano go za wstawienie się za prześladowanymi chrześcijanami. Jak mówi powiatowy kapelan sądeckich strażaków, ksiądz Janusz Michalik, właśnie odniesienie do wiary jest i powinno być fundamentem pracy strażaka.
14: Wszystko to rozpoczyna się od tego, co strażacy mają na sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I od tego trzeba rozpocząć. Jakie wartości mam, jakimi wartościami się kieruję, co jest dla mnie najważniejsze. No i w tym zawołaniu tutaj strażacy wybierają, myślę, w zdecydowanej większości, jeżeli nie wszyscy, Boga, który jest tym przewodnikiem w ratowaniu innym życia ludzkiego, nie zapominając o tym też życiu duchowym.
9: W powiecie nowosądeckim są 104 jednostki OSP, w tym 3 państwowe. A więcej o pracy strażaków jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Już 25, prawie 26 stopni na termometrach. Nadal komfortowa to temperatura. W nocy częściowe zachmurzenie i zobaczymy na termometrach 10 kresek. Jutro nawet 28 zapowiadają w ciągu dnia meteorolodzy. Załamanie pogody w drugiej połowie tygodnia. W środę jeszcze w miarę pogodnie, ale niższa temperatura, bo tylko 15 stopni. Natomiast w czwartek wzrost zachmurzenia, opady deszczu i także możliwe burze i 22 kresek.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Na zegarach 6 minut po

0: wszyscy powiedzą z południa, jutro też z południa.
1: RDN Małopolska 103,6 FM.
0: Jutro niestety wiatr zwiększy swoją prędkość do 45 km na godzinę. I was

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

To Amuniek, Staszczyk i Pielgrzym. Czwarty dzień maja, poniedziałek. Dzisiaj imieniny obchodzą Antonia, Damian, Grzegorz, January, Kasjan, Michał, Monikę, no i oczywiście Florian. I w tym miejscu oczywiście pozdrawiamy wszystkich naszych wspaniałych, kochanych strażaków, którzy się cieszą takim dużym zaufaniem. Mundur strażacki, mamy mundur i wojskowe, są mundury policyjne, ale jednak zawsze ten strażak jest bardzo ważny i nam bardzo, bardzo bliski. Florian to imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa oznaczającego kwitnący kwiat. Urodził się około 250 roku w Sais el Mawr. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Diokleciana i w roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na śmierć. Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym, a według legendy ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Święty Florian jest patronem Górnej Austrii obok świętego Leopolda. Jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, hutników, kominiarzy, gancarzy, także piekarzy i oczywiście strażaków. No i właśnie dzisiaj we wspomnienie świętego Floriana obchodzimy Dzień Strażaka. To międzynarodowe święto strażaków. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, a szkoda, bo mielibyśmy przedłużony majowy weekend jeszcze o jeden dzień. A święto zainicjował australijski strażak Edmondson z Melbourne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów strażaków: Matta, Stewarda, Johnsona, Garego i Chrisa. 2 grudnia w 1998 roku w Lytton próbowali ratować czyjeś życie i mienie w czasie pożaru, tak jak robią to strażacy na całym świecie. Święty Florian został w 1436 roku przez biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. A teraz przechodzimy do urodzin. W 1950 roku urodził się Bogdan Gajkowski, znany jako Kapitan Nemo, multiinstrumentalista, wokalista i założyciel zespołu Kapitan Nemo. I myślę, że Bogdan Gajkowski zaśpiewa na zakończenie naszej pierwszej części spotkania przed godziną 15.30. A teraz pierwszeństwo mają panie. W Lublinie w 1960 roku na świat przyszła piosenkarka Beata Kozidrak. W wieku 18 lat założyła wraz z Andrzejem Pietrasem, kolegą ze szkoły średniej, a później mężem i swym starszym bratem Jarosławem, zespół Bajm. Rzeka marzeń, spełniania marzeń rzeczywistości.

0: i niech spełnią się marzenia, także te marzenia o wymarzonych studiach, także to są pozdrowienia także dla tegorocznych maturzystów, którzy już są po języku polskim i tak jak słyszeliśmy w wiadomościach Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, w takim dobrych nastrojach opuszczali i to przed czasem mury szkolne. Jutro matematyka, też będziemy kciuki trzymać, no i jak umiesz liczyć, ktoś kiedyś powiedział, licz na siebie i tego wam też życzymy, abyście w głowie mieli wszystkie wiadomości zgromadzone, nie trzeba było korzystać z żadnych pomocy zewnętrznych. No i oczywiście wracam jeszcze do naszych fantastycznych strażaków, bo pozdrawiamy nie tylko strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ale strażaków ochotników, dzielnych strażaków. No a skoro jesteśmy przy maturach, no to kojarzą nam się matury z kwitnieniem tych właśnie roślin. Teraz będzie taka piosenka o przyrodzie. Egzaminy maturalne odbywają się w maju, a kwitnienie kasztanowców zbiega się z tym terminem. W związku z tym od pokoleń uczniowie kojarzą kwitnące drzewa z nadejściem egzaminów i końcem swojej edukacji na poziomie średnim. Edyta Górniak popełniła taki utwór Kasztany.
1: Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztany.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Zrobiło się naprawdę ciepło, od 23 do 26 stopni pokazują termometry i chyba to jeszcze nie jest maksimum temperaturowe w Tarnowie, bo akurat w Tarnowie teraz jest 26 kresek. Częściowe zachmurzenie dzisiaj w nocy i na termometrach 10 stopni, jutro częściowe zachmurzenie i 28 kresek na termometrach, zapowiadają nam meteorolodzy. Wiatr słaby, zachodni, teraz wieje z prędkością około 7 km na godzinę, w porywach do 12.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, a to pewnie dlatego, że jest poniedziałek i że może troszeczkę za wysoka temperatura niektórym może dokuczać. W każdym razie słuchaczy Radia RDN Małopolska ten biometr niekorzystny absolutnie nie dotyczy. Dawid Kwiatkowski, czy wie?
5: Czy wie?

To już 13.39, Radio RDN Małopolska, w poniedziałek, 4 maja. Czas wyjechać na ulicę Tarnowa. No pustki, biorąc pod uwagę to, co działo się przed majowym weekendem na ulicach Tarnowa, kiedy miasto było niemalże całkowicie zakorkowane, tak było na Lwowskiej, na Gumiński, Konarskiego, na Rutowicza, to dzisiaj możemy powiedzieć pustki. W miarę płynnie powinniśmy przejechać. Jedziemy od nowego szpitala w kierunku Orkana, tutaj na chwilę musimy zwolnić, poczekać chwileczkę i już pokonujemy rondo i zmierzamy do skrzyżowania z Aleją Jana Pawła II. Tutaj pusto. Słoneczna, Sitki Słowackiego także pokonujemy bez trudności. Sitki Słowackiego przy Klikowskiej, no może tutaj troszeczkę więcej jest samochodów na ulicy Słowackiego i Klikowskiej. Szkotnik płynnie, bez problemów, Krakowska na Rutowicza. Ruch jest, ale niezbyt duży. Przy Warsztatowej teraz ustawiła się kolejka, ale też niezbyt długa. Koszycka Czerwona tutaj pusto, Mościckiego Szuńskiego również pusto. Spokojna, bardzo spokojnie. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.

0: Harry Styles, Sign of Times, na kwadrans przed godziną 14. Aż się wierzyć nie chcę, że to już 45 lat mija. A wciąż jest aktualny, wciąż dobrze się ogląda, wciąż bawi. Film pod tytułem Miś. Dokładnie 4 maja w 1981 roku odbyła się premiera tej komedii filmowej w reżyserii Stanisława Barei. To pierwsza część trylogii filmowej, w której w skład wchodzą również Rozmowy kontrolowane i Ryś. Akcja filmu toczy się w czasach PRL, przez wielu uważana wówczas była za kultową komedię. Film pełen intryg i komplikacji ukazuje w przejaskrawionym obrazie Polskę jak końca lat 70. XX wieku. Stanisław Bareja był jednym z nielicznych powojennych twórców, który uprawiał gatunek komediowy i odniósł w tej dziedzinie sukces. Humorystyczne sceny z kolejek, urzędów i zakładów pracy pojawiające się w jego filmach pokazywały umiejętność wnikliwej obserwacji.
1: Przepraszam pana, za czym ta kolejka?
2: Do ostatniej paróweczki, proszę panią.
1: To już dla mnie nie starczy.

0: przepraszam za ten jeszcze raz. Jestem wesoły.
1: Zabierzcie go stąd.
0: Otomacz. Niech co, wyjdzie. Dlaczego? Niech, ja się chciałem
2: pan, niech pan wyjdzie.
3: Brygada młodzieżowa zobowiązuje się zaciągnąć wartę młodzieżową przy nowo zakupionych parówkach dla uczczenia rocznicy powstania naszego przedsiębiorstwa.
4: 31. rocznicy.
3: Tak jest! 31. okrągłej rocznicy.
5: O musztardzie było wspomnieć.
6: Mam musztardę.
7: Najmocniej strasznie przepraszam. Bardzo proszę, niechże pan minister siada. Bardzo proszę.
8: Dajcie spokój z tym ministrem.
7: Proszę bardzo.
8: Stare dzieje. Jak ci na imię?
7: Rysio. Ryszard.
8: Ryszard. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
9: Tak, jest Stanisław Tym w roli Ryśka Ochuckiego. A w roli Ryszarda Rynkowskiego, to właśnie mamy Ryszarda śpiewającego, bo Ochucki raczej nie śpiewał. Śpiewał Jerzy Turek, ubudubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Klub sportowy Tęcza. Też pamiętają państwo tę scenę. No, a w tej roli tak pana Jarząbka grał Jerzy Turek. No, to Ryszard Rynkowski nam zaśpiewa teraz.
10: Los

szczęśliwej drogi. Już czas wszystkim w podróży. Życzymy takiej bezpiecznej jazdy. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy przemieszczają się teraz swoimi samochodami po regionie. Za chwilę Chłopcy z Placu Brodni i Gwiazdy spadają z nieba, a jeszcze wrócę do Ryszarda Ochuckiego i do Rynkowskiego śpiewającego, bo Ryszard Rynkowski to chyba ten najbardziej popularny Ryszard z muzyką związany, a z kolei Ochucki, no to ten związany z klubą Tęcza. I kariera tytułowej, kreacja tytułowej postaci przez Stanisława Tyma w filmie Miś jest uznawana za jedną z najlepszych w jego karierze. W plebiscycie tygodnika Polityka na najciekawsze filmy polskie XX wieku Miś zajął 8 miejsce, a wiele ze zdań padających w filmie weszło na stałe do potocznego języka. No i tam też pojawił się cała playa.

Bogdan Łyszkiewicz i chłopcy z Placu Broni Gwiazdy spadają z nieba i zostaniemy jeszcze przy nieboskłonie. Do 14 będzie z nami grupa Farbenlehre prosto do nieba. Punktualnie za 3 minuty wiadomości o 14. Zostańcie z Radiem RD Małopolska.

0: Rządzący i opozycja podzieleni w sprawie inicjatywy prezydenta. Ogłoszono przetarg na budowę odcinka nowej linii kolejowej między Kasiną Wielką a Szczyrzycem. Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rządzący są na nie. Opozycja jest gotowa do rozmów. Inicjatywa prezydenta dotycząca zmiany konstytucji to dzisiaj temat numer jeden na sejmowych korytarzach. Komentarze polityków zebrał Michał Fabisiak.
1: Zdaniem rządzących inicjatywa prezydenta ma służyć poprawie jego wizerunku. Jakub Stefaniak z PSL nie wierzy w dobre intencje Karola Nawrockiego.
2: Czyste politykierstwo, próby odwrócenia uwagi od ważnych tematów.
1: Rządzący mówią, że nie zamierzają zmienić konstytucji pod patronatem Karola Nawrockiego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że z obecnym prezydentem nie uda się osiągnąć porozumienia.
3: My z człowiekiem, który uzurpuje sobie kompetencji, których nie ma, nie jesteśmy w stanie uzgodnić żadnych zasad.
1: Wierzy w nie natomiast Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Dyskutujmy o tym, to jest bardzo istotny element naszego ustroju.
1: Do zmiany konstytucji potrzebna jest większość 2/3 w Sejmie i bezwzględna w Senacie.
0: PKP PLK ogłosiło przetarg na budowę odcinka nowej linii kolejowej między Kasiną Wielką a Szczyrzycem. Postępowanie dotyczy też łącznicy Porąbka Stróża. Ma to być serce całego projektu Podłęże Piekiełko, bo na tym odcinku nowa trasa spod krakowskiego Podłęża na południe będzie się łączyć z modernizowaną linią kolejową 104. O szczegółach Maria Mułka.
5: Przed potencjalnymi wykonawcami stoi ambitne zadanie: budowa 13 km torów w trudnym, górzystym terenie. Na odcinku Kasina Wielka Fornale Szczyrzyc i na łącznicy Porąbka Stróża PKP PLK zaprojektowało 6 tuneli o łącznej długości przeszło 3 km 600 oraz liczne estakady i mosty. Pociągi będą jeździć ponad 35 metrów nad ziemią. Budowa tego ostatniego fragmentu modernizowanej linii kolejowej numer 104 ma zająć 38 miesięcy i kosztować niemal 1 900 000 000 zł netto. Dla podróżnych powstanie nowa stacja kolejowa Kasina Wielka Północna. Perony będą w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a przejścia podziemne zostaną wyposażone w pochylnie i windę. W ramach zadania zaplanowano również budowę nowej infrastruktury drogowej, w tym wiadukty i skrzyżowania bezkolizyjne, które usprawnią lokalną komunikację w sąsiedztwie torów.
0: Nietypową interwencję przeprowadzili funkcjonariusze tarnowskiej drogówki. Policjanci zatrzymali młodego kierowcę, który sam zbudował motorower, którym się poruszał.
6: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli taki nietypowy pojazd. Był to rower z silnikiem spalinowym, który poruszał się tutaj po Tarnowie i policjanci postanowili go zatrzymać. Okazało się, że kierującym tym rowerem, motorowerem to 17-latek mieszkaniec naszego miasta, co wzbudziło takie podejrzenie policjantów ruchu drogowego. Przede wszystkim to, że młody człowiek jechał rowerem, fajnie. Na pewno używał silnika spalinowego, pewnie też fajnie. Tylko, że zapomniał o podstawowych rzeczach. Taki pojazd, który jest pojazdem mechanicznym, musi być zarejestrowany, musi być ubezpieczony, musi mieć przegląd techniczny.
0: Jak dodaje Paweł Klimek, własnoręcznie wykonany przez właściciela pojazd nie spełniał żadnego z tych wymagań, więc kierowca musi liczyć się teraz z konsekwencjami.
7: Z życia kościoła.
0: To ważny dzień dla dzieci i ich rodzin. Wczoraj w niektórych parafiach diecezji tarnowskiej odbyły się pierwsze komunie święte. Tak było też w Tarnowie. Dzisiaj, kiedy uczniowie klas trzecich wrócili do szkół, chętnie dzielą się przeżyciami. Z mikrofonem byliśmy w klasie 3B w szkole podstawowej numer 3 w Tarnowie.
8: Najpiękniejszy dzień na świecie. Przyjąłam komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam sukienkę długą i rękawiczki, torebkę. Przyjąłem Pana Jezusa, to już się nie stresowałem. Pan Jezus jest moim przyjacielem.
9: Jak już przyjąłam Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment.
10: To był dzień radosny, bo przyjąłam pierwszą komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam loki, ale mi się wyprostowały i sukienkę długą. Białą, rękawiczki, miałam kwiatki. Potem z rodziną całą byliśmy w domu i dużo prezentów dostałam.
0: Teraz rozpoczyna się biały tydzień. Dzieci w komunijnych strojach każdego dnia będą uczestniczyć we mszach świętych wieczornych.
7: RDN na sportowo.
0: Podział punktów w starciu drużyn walczących o baraże o pierwszą ligę. Sandecjanowy Sącz zremisowała 0-0 z Podhalem Nowy Targ w 30. kolejce drugiej ligi. Mecz oglądało ponad 7800 widzów, którzy mogli odczuwać niedosyt. Zagraliśmy przeciętną pierwszą połowę i nieco lepszą drugą, powiedział trener Sandecji Rafał Smalec.
11: Było więcej sytuacji, zaczęliśmy tworzyć pod bramką przeciwnika, oddawać strzały i trochę zabrakło. Mówienie, że remis był sprawiedliwy, ja tak nie lubię. No zawsze w takim przynajmniej meczu dam te parę procent więcej dla swojego zespołu, bo uważam, że z przebiegu drugiej połowy i ze stworzonych sytuacji zasłużyliśmy na jedną bramkę, żeby ją zdobyć i żeby mecz wygrać. Ale przyjmujemy ten punkt.
0: W najbliższą niedzielę biało-czarni zagrają na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek Wartą Poznań. Do końca sezonu zostały 4 kolejki. Jeśli Sandecja będzie w pierwszej szóstce, czekają ją baraże o pierwszą ligę.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Ciecz w termometrach zaokiennych cały czas szybuje w górę. Już 27 stopni w Tarnowie i słonecznie w całym regionie. Tak jest w Melsztynie, w Iwkowej, tak jest w Zakliczynie. Także mamy tu dużo słońca w Latoszynie, w Żabnie, Dąbrowa Tarnowska, Szczucin i mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Pogodnie, bez opadów. W nocy częściowe zachmurzenie, na termometrach 10 stopni, jutro w ciągu dnia 28.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Jak jest to widzimy za naszymi oknami. No pięknie, słonecznie, no i ciepło. Zrobiło nam się bardzo. Co przewidują meteorolodzy na kolejne dni? No jutro jeszcze sporo pogodnego nieba. 28 stopni. W środę już mogą pojawić się pierwsze chmury, spadek temperatury, a w czwartek burze.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Jest 7 minut po godzinie 14.

0: I trafione w punkt, byśmy sobą nawzajem mogli wypełnić czas. Na zegarach 11 minut po godzinie 14.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Wpary do Lidla to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Antonina, Damian, Grzegorz, January, Kasjan, Michał, Monika i Florian dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich świętujących, dla urodzonych 4 maja, dla tych, którzy przyjmują życzenia imieninowe, no i oczywiście pozdrawiamy strażaków tej Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotników. Gorąco pozdrawiamy, no i tegorocznych również maturzystów.

0: jak w gaju.
1: Splątanym gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDM piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDM.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Mamy miesiąc maj, piąty miesiąc w roku, ma 31 dni. Jest miesiącem wiosennym na półkuli północnej, a na południowej jesiennym. W ciągu trwania tego miesiąca w Polsce dzień wydłuża się do blisko 16,5 godziny. To jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, o ile nie najpiękniejszy. Piąty miesiąc roku na piątkę. Już wszystko kwitnie w koło, już ustabilizowała się temperatura. Nie za gorąco, nie za zimno, może chłodniej w jego drugiej połowie, tradycyjnie w okolicach zimnej Zośki. W maju mamy więc wszystko. To właśnie maj wyświęca ogrody. To właśnie w maju na świat przyszedł Karol Wojtyła. Niewykluczone, że to właśnie Bóg Ojciec wybrał maj na stworzenie z miłości i dobroci świata. Maj. Prawdziwy majstersztyk. Majstersztyk, tak między innymi o maju śpiewa Dana Lerska, właściwie Danuta Pełka, urodzona w październiku w 1935 roku, zmarła w grudniu 27 w 2006. Maj, maj, maj, to tytuł piosenki. Muzykę napisał Jerzy Wasowski, który, przypomnę, w roku 1949 wraz z Jeremim Przyborą tworzył kabaret starszych panów, dla którego Wasowski skomponował dziesiątki popularnych piosenek. Na przykład Nie odchodź, Wesołe jest życie staruszka, Adio pomidory, Kaziu, Kaziu, zakochaj się. Komponował także piosenki estradowe. W sumie napisał ich około 700. Wśród nich dla Dany Lerskiej. Maj, maj, maj. O maju. Krótko mówiąc, w maju wszystko jest naj. Dana Lerska.

With You i Now Angels. Przed godziną 14.30 głos oddam jeszcze Robertowi Gawlińskiemu, a punktualnie o 14.30 mikrofonem zawładnie Marta Jodłowska, która przedstawi najświeższe wiadomości radia RDN. Zostańcie z nami. Wilki.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
0: Po reklamie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarami lasów i apeluje o zachowanie ostrożności oraz nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przypomina o najważniejszych zasadach, których należy w tej sytuacji przestrzegać.
2: Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Korzystajmy tylko z wyznaczonych miejsc do grillowania i ognisk. Musimy pamiętać o tym, żeby absolutnie nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka, zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone. Parkujmy wyłącznie w miejscach do tego specjalistycznie przeznaczonych, na parkingach.
0: Ostrzeżenie dotyczy części województw dolnośląskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
3: Na górskim szlaku.
0: Tylko do połowy maja fiakrzy pracujący na drodze do Morskiego Oka formalnie mogą wozić turystów. Tatrzański Park Narodowy nie podpisał z wozakami nowych umów. Bez zezwoleń na pracę na popularnej trasie 60 właścicieli koni i fasiągów obawia się o przyszłość swojego fachu, mówi Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka z Bukowiny Tatrzańskiej.
4: Po prostu nie dopuszczamy takiej myśli, żebyśmy mogli nie jeździć, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek też takich prawnych, ani ekspertyz, żeby te konie tam miały nie pracować na tej trasie do Morskiego Oka.
5: Co słyszycie od władz parku?
4: Od władz parku słyszymy, no jakby to powiedzieć, co chwila co innego.
0: Spotkanie władz parku i fiakrów zaplanowano na najbliższy piątek. Wozacy domagają się wydania zezwoleń na pracę do października.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nowe zespoły szkolno-przedszkolne i przedszkolne w Tarnowie mają już swoich dyrektorów. Rewolucji nie ma. Te funkcje zostały powierzone osobom, które dotychczas pełniły stanowiska dyrektorskie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Nowa organizacja jednostek oświatowych w Tarnowie wejdzie w życie z początkiem nowego roku szkolnego, zapowiada dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, Aneta Abram.
6: Utworzonych zostało od 1 września 12 zespołów szkolno-przedszkolnych, więc do tych zespołów były konkursy przeprowadzane. Mamy wyłonionych dyrektorów. Są to dyrektorzy, którzy do tej pory byli dyrektorami szkół podstawowych, które weszły w skład tych zespołów. Kolejne 3 zespoły przedszkolne, tutaj też mamy rozstrzygnięcia. Zostali dyrektorami tych zespołów przedszkolnych dotychczasowi dyrektorzy jednego z przedszkoli wchodzących w skład zespołu.
0: Listę dyrektorów miejskich jednostek oświatowych publikujemy na rdn.pl.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Była loteria, regionalna kuchnia, występy lokalnych zespołów, ścianka wspinaczkowa i wiele innych atrakcji. Strażacy z Obidzy zorganizowali festyn, z którego datki przekazane zostaną na akcję zakupu nowego samochodu. Ten ma zastąpić 40-letniego Mercedesa, który jest na wyposażeniu straży. Prowadzącym imprezę i zachęcającym mieszkańców Obidzy do wsparcia był Wojciech Groński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidze.
7: Taki samochód, tylko wspomnę, będzie kosztował około 1 300 000, czyli to jest ogromna suma. Część liczymy na wsparcie ze strony gminy, czyli samorządu. Część liczymy, że uda się nam pozyskać od innych samorządowców, bo rozmawiamy szeroko, daleko, próbujemy to jakoś wszystko pospinać.
0: O tej akcji szerzej powiemy też w Pulsie Regionu. I na koniec jeszcze sport. Brookbet Termalika Nieciecza straciła już szansę na utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół Słoni przegrał niedzielny mecz w Katowicach z tamtejszym GKS-em 1-5. Jedyną bramkę dla zespołu z Niecieczy zdobył Kamil Zapolnik. Do końca sezonu zostały 3 mecze, ale zespół z Niecieczy jest już pewny tego, że w przyszłym sezonie zagra nie w ekstraklasie,

0: A w pierwszej lidze.
1: Szkoda, no jakby ostatnie mecze pokazały, że gdzieś tam walczymy, ale no zabrakło i to nie tylko ten mecz, tylko również poprzednie. Cały sezon, no gdzieś brakło nam w tym sezonie, odstawaliśmy trochę od innych zespołów. Przykro, smutno, ale no, taka jest piłka i trzeba się teraz z tym pogodzić.
0: Mówił zawodnik Bruk Bet Termaliki Maciej Ambrosiewicz. W nadchodzący weekend na własnej murawie Słonie podejmą Legię Warszawa.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jest pogodnie, słonecznie i ciepło. Na termometrach w Tarnowie 27 stopni. Taka temperatura utrzymuje się. Jutro będzie o 1 stopień więcej. 28 zapowiadają synoptycy, ale też może pojawić się więcej chmur nad naszymi głowami. Jednak te chmury jeszcze nie będą deszczowe. Te dotrą do nas w połowie tego tygodnia. Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach w Tarnowie 990 hektopaskali. Co się dzieje z ciśnieniem? No powoli nam będzie spadać.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Na zegarach 14:35 i pół minuty.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złotanioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Bocheńscy policjanci nie odnotowali żadnych zdarzeń drogowych. Brzescy funkcjonariusze dwie drobne stuczki. Dębiccy policjanci odnotowali jedną niegroźną kolizję. W Dąbrowie Tarnowskiej dzień upływa spokojnie, a tarnowcy policjanci od rana odnotowali aż 7 kolizji. Na szczęście nie były to groźne stuczki, w tym 3 parkingowe. Trzeba mieć głowę na około, oczy na około głowy. Jeżeli szukamy miejsca parkingowego, próbujemy zaparkować albo opuścić parking. No i bardzo to prosimy, bo właśnie do takich niepotrzebnych kolizji dochodzi bardzo często właśnie parkingowych. Dobrze, na Rutowicza jak się jeździ, Gumliska, Konarskiego, tu przybywa samochodów. Na Dąbrowskiego również ruch jest wzmożony. Lwowska przy Orkana przybywa samochodów, na Alei Jana Pawła II przy ulicy Słonecznej, ale Słoneczną przejedziemy do Świtki Słowackiego i do ulicy Klikowskiej bez większych problemów. Jedynie na Klikowskiej przy Elektrycznej jest teraz więcej pojazdów. Na Spokojnej spokojnie, Aleja Jana Pawła II w stronę autostrady, tutaj pusto. Sporo aut już się zatrzymuje przed mostem przed Aleją Kwiatkowskiego na ulicy Mościckiego. Tu przy rondzie jest spory ruch. Później Krakowska przy Warsztatowej i też już przy Czerwonej i Koszyckiej jest więcej samochodów. Teraz jeszcze wrócimy do centrum. Nowodąbrowska spokojnie. Na Starodąbrowskiej niestety tutaj jest bardzo dużo samochodów w kierunku ulicy Słonecznej.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: 15 minut do 15, jak w filmie Sarsa.

Sarsa jak w filmie. A jak było na maturach tegorocznych, które właśnie dziś rozpoczęły się od języka polskiego? Tak, za maturzystami pierwszy egzamin, w jakich nastrojach opuszczali salę, co siadło, mówiąc kolokwialnie, a co nie, czego się spodziewali, czego nie. O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu, na który zapraszam w imieniu własnym reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W programie będziemy sprawdzać też, jak długi majowy weekend minął na drogach regionu. Dużo wypadków z udziałem motocyklistów było na Sądecczyźnie. No i oczywiście będziemy mówić o tych, którzy dzisiaj świętują. Strażacy we wspomnienie świętego Floriana obchodzą swoje święto. Są gotowi do poświęcenia o każdej porze dnia i nocy. A w związku z tym, że rozpoczął się sezon komunijny, w niektórych parafiach już odbyły się pierwsze komunie, także nasi reporterzy zainteresowali się tym tematem. A gościem Pulsu Regionu będzie Aneta Abram, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. Porozmawiamy m.in. o zbliżającym się naborze uzupełniającym do przedszkoli, o nowych zespołach szkolno-przedszkolnych oraz o konkursach na stanowiska dyrektorskie. Zostańcie z nami, naprawdę.

0: Oblicze agresji. Jest duża różnica pomiędzy byciem asertywnym a agresywnym. Są takie chwile, kiedy trzeba być asertywnym, wiele osób się z tym zmaga, ale jest to konieczne. Jeśli ktoś zmierza niewłaściwą ścieżką i przekracza granice, której nie powinien, musimy być asertywni. Ale w pewnym momencie asertywność może przerodzić się w agresję. Dzieje się tak, kiedy do głosu dochodzi gniew. Na tym właśnie polega agresja kierowców na drodze. Byłem ofiarą takiej agresji. Samochód przede mną jechał chaotycznie, więc zatrąbiłem. Na następnych światłach kierowca stanął na sąsiednim pasie, krzycząc i przeklinając, aż poczerwieniał na twarzy. A potem uderzył moje lusterko boczne tak mocno, że się roztrzaskało. To właśnie agresja. Nie wygląda ładnie. Jest zła. Asertywność od czasu do czasu wymaga odwagi i jest oznaką siły. Agresja jest oznaką niedojrzałości i słabości. Więc nie mieszajmy tych dwóch pojęć.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To była autopromocja.
9: 4 dzień maja 2026 roku, 15 minut po godzinie 15. Antonina, Damian, Grzegorz, January, Kasjan, Michał, Monika i Florian dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego od nas dla was. Bon Jovi.
10: It's hard for me to see the things I wanna see sometimes.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Przybywa samochodów na ulicy Lwowskiej, ciasno. Od góry jadąc z ulicą Lwowską do ronda, tutaj mamy już problemy przy Goslara, ciasno. I ciasno jest bardzo przy ulicy Orkana. Ruchu jest bardzo dużo. Od nowego szpitala na tym odcinku między jednym a drugim rondem też jest bardzo duży ruch. Aleja Jana Pawła II jest wolna od korków, Słoneczna również, ale na Starodąbrowskiej w kierunku Słonecznej sznur samochodów. I podobnie sznur aut teraz się ustawił na ulicy Słowackiego i Sitki. Tutaj wolniej poruszamy się w kierunku Alei Matki Bożej Fatimskiej. Na Narutowicza po 15 jak zawsze ruch wzmożony w jedną i w drugą stronę. Ciaśniej chyba jednak mamy od ulicy Krakowskiej w kierunku Tuchowskiej. W drugą stronę jest troszeczkę lepsza sytuacja, ale też sporo samochodów. Kolejka ustawiła się też przy ulicy Warsztatowej na ulicy Krakowskiej w stronę Koszyckiej Czerwonej. Także ruch jest wzmożony w stronę centrum, jest mniej samochodów. Szujskiego Mościckiego nadal spokojnie, ale na Alei Kwiatkowskiego już jest kolejka w kierunku Czerwonych Klonów. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Pogoda sprzyja zmotoryzowanym, ale okulary mogą się przydać, bo słońce jeszcze cały czas operuje. A propos słońca, to wybierzemy się teraz z grupą Rotary na jedną z dzikich plaż.

Rok 1954, dzień maja. Wtedy to urodził się Bogdan Tadeusz Gajkowski, kapitan Nemo. 84 rok przyniósł mu największy sukces, Zimne kino i Twoja Lorelei, zwłaszcza ten drugi.

0: Tyle Kapitan Nemo, za chwilę Puls Regionu.
1: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl. Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię.

0: Sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
4: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Z regionu. Zdarzenia.
5: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
4: Interwencje.
6: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
4: Opinie.
7: Stykam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
4: Fakty.
8: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
9: Za maturzystami pierwszy egzamin. Dzisiaj zmierzyli się z językiem polskim.
10: Jeszcze lepiej mi poszła ta niż próbna, mi się wydaje.
11: Też tak uważam, że strasznie prosto się wydawała. Wszystkie zadania takie okej, bez zaskoczenia większego.
9: Jedna osoba nie żyje, a kilka zostało rannych. To była niebezpieczna majówka na drogach regionu, szczególnie pod kątem motocyklistów. Policja apeluje.
12: Zalecam daleko idącą ostrożność, powściągliwość, nieodkręcanie tej manetki za bardzo.
9: Są gotowi do poświęcenia o każdej porze dnia i nocy. Strażacy dziś we wspomnienie świętego Floriana obchodzą swoje święto.
13: Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. W tym zawołaniu strażacy wybierają Boga, który jest tym przewodnikiem w ratowaniu innym życia ludzkiego, nie zapominając o tym też życiu duchowym.
9: Rozpoczął się sezon komunijny. W niektórych parafiach już odbyły się pierwsze komunie.
14: Jak już wzięłam Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment.
9: A gościem Pulsu Regionu będzie Aneta Abram, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. Porozmawiamy m.in. o zbliżającym się naborze uzupełniającym do przedszkoli, o nowych zespołach szkolno-przedszkolnych oraz o konkursach na stanowiska dyrektorskie. Poniedziałek, 4 dzień maja 2026 roku. Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w imieniu własnym oraz reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do godziny 17. Ja się

0: to wiem.
1: Reklama.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 30 lat. Tysiące polis. Jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa BIMAR. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
7: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
6: BIMAR. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Puls regionu w Radiu RDN Małopolska. Zanim przejdziemy do pierwszego tematu, zajrzymy na ulicę Tarnowa, Nowego Sącza i regionu.
11: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: W Nowym Sączu Węgierska jest bardzo mocno zatłoczona. Biegonice, tutaj bardzo dużo samochodów, sporo aut na ulicy. Sporo samochodów także na ulicy Piłsudskiego pod Białym Klasztorem, na Lwowskiej, Lwowska-Barskiej. Tutaj także ruch jest wzmożony, podobnie wygląda ulica Tarnowska. Na Tarnowskiej, w Tarnowie z kolei, na Narutowicza i Krakowskiej bardzo dużo samochodów. Na Sitki Słowackiego ruch wzmożony, na Lwowskiej przy Orkana. Tutaj także jest ciasno. Mamy kłopot z wyjazdem też z Tarnowa, przy Warsztatowej ruch wzmożony. Teraz w Gorlicach, Parkowa i Sienkiewicza tutaj jest sporo samochodów. W Limanowej, no ruch umiarkowany. Na Piłsudskiego jest teraz więcej samochodów i na Granicznej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
11: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi zmierzyli się maturzyści podczas tegorocznego egzaminu z języka polskiego. Więcej na ten temat. Tomasz Graczewski.
12: Dzisiaj rozpoczął się maraton maturalny. Jeszcze przed egzaminem rozmawialiśmy z maturzystami z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie.
13: Dobrze, stresik lekki, ale w porządku. Ja się nie stresuję.
14: Zero stresu, na spokojnie napiszemy.
12: W porządku.
15: Bezproblemowo. Dzisiaj matematyka, nie?
13: Chyba dobrze będzie, mamy nadzieję przynajmniej.
16: Jest stabilnie, tylko żeby nie był kardynał. To jest najważniejsze.
13: I najważniejsze, i do przodu.
17: W ostatnich, jak coś powtarzałyście jeszcze, czy już odpoczynek?
13: Powtarzałyśmy. A jakieś lekturki, motywy.
15: Troszkę tam powtórzyłem, ale tak tylko patrzyłem na lektury, jakie są.
13: Jakieś streszczenia, tak przeczytać dwa, takie co się zapomniało jeszcze, jakieś imiona, nazwiska powtórzyć jak są zagraniczne, bo ja mam z tym problem.
12: W pierwszym dniu maturzyści zmierzyli się z językiem polskim. Na rozwiązanie testu i napisanie wypracowania mieli 4 godziny. Absolwenci Tarnowskiej Szkoły Szczepanika, z którymi rozmawialiśmy, opuścili sale egzaminacyjne sporo przed czasem zakończenia egzaminów i w dobrych humorach. Mówili, że spodziewali się trudniejszego testu.
13: Było o wiele prostsze niż myślałam, że będzie. Jeszcze lepiej mi poszła ta niż próbna, mi się wydaje. Też tak uważam, że strasznie prosto się wydawała. Wszystkie zadania takie okej, bez zaskoczenia. Większego. Ja pisałam o wpływie pracy na człowieka i rzeczywistość i odwołałam się do
0: Proszę Państwa, do gazu, inny świat, dżumy i do zmierzchu.
15: Super, było mega łatwo. Spodziewałem się znacznie wyższego poziomu, że tak powiem. Ja wziąłem wypracowanie na temat pracy, no i bardzo przyjemnie mi się to pisało. Dałem lalkę, później dałem dżumę.
13: Temat był taki, kiedy jest ważny dla człowieka, jak jest postrzegany, coś takiego.
17: Jaką lekturą się to poparłaś?
13: Lalką, Bolesława Prusa, Ferdy Durkę.
12: Jutro maturzystów czeka egzamin z matematyki. Jak sami przyznają, w tym przypadku stres jest zdecydowanie większy.
0: Stres.
13: No teraz nawet woźny siedział i mówił, że wyszłam jako jedna z pierwszych. Ja powiedziałam, że jutro matematyka, to pewnie wyjdę jako jedna z ostatnich. Martwię się trochę. Stresik jest lekki.
9: Matematyka nie, u mnie to jakoś nie jest dobrze. 16% miałem na próbnej, ale mam dobre oczekiwania.
12: W Tarnowie maturę zdaje w tym roku prawie 2400 osób. Większość to absolwenci liceów ogólnokształcących. Wśród nich jest ponad 200 uczniów szkół niepublicznych i zaocznych. Do matury międzynarodowej przystąpiły 33 osoby.
10: A z maturzystami rozmawiał Tomasz Graczewski. 19 minut do godziny 16.

0: To nie była bezpieczna majówka na drogach regionu. Na Limanowszczyźnie zginął 71-letni motocyklista. W regionie sądeckim także doszło do kilku wypadków i kolizji z udziałem jednośladów. Więcej wie Maria Mułka.
1: Najbardziej tragiczny w skutkach był wypadek w Laskowej, gdzie zginął 71-letni motocyklista. Na łuku drogi mężczyzna najprawdopodobniej najechał na żwir, stracił panowanie nad kierownicą i przewrócił się, relacjonuje Jolanta Batko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
2: Po czym jadący za nim 72-letni kierujący motocyklem marki Yamaha doprowadził do zderzenia z tym motocyklem. Niestety w wyniku tego zdarzenia zmarł 71-latek na miejscu. Drugi motocyklista został zabrany do szpitala.
1: Drugie poważne zdarzenie w regionie limanowskim miało miejsce w miejscowości Szczawa. Kierowca osobówki, skręcając w lewo, wjechał w motocykl, który nadjeżdżał z naprzeciwka. 53-letni kierowca jednośladu i jego 53-letnia pasażerka z obrażeniami trafili do szpitala. Kolizji z udziałem jednośladów nie brakowało też w regionie sądeckim. W sumie w trakcie majówki było 6 takich zdarzeń w Bartkowej Posadowej, Siennej Paszynie, Marcinkowicach, Nowym Sączu i Łazach Biegonickich. W każdym przypadku kierowcy jednośladów doznawali obrażeń ciała.
3: Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Dlatego przypominamy kierującym motocyklami, aby dostosowali styl jazdy do warunków panujących na drodze. Dobrze też zwracali uwagę na nawierzchnię, obserwowali, czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru, by również zachowywali odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla może być dłuższa niż samochodu.
1: Mówi Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Z kolei Ryszard Ogórek, zastępca naczelnika sądeckiej drogówki, przypomina, że wciąż jesteśmy na początku sezonu motocyklowego.
4: Zalecam, jeżeli ktoś się decyduje o takiej porze na wyjazd na drogi, o naprawdę daleko idącą ostrożność, powściągliwość, nieodkręcanie tej manetki za bardzo, no taki zdrowy rozsądek. Przede wszystkim, no zawsze ja apeluję o zdrowy rozsądek, więc zwłaszcza teraz, kiedy się ten sezon dopiero zaczyna, te drogi jeszcze nie są, mówiąc tak kolokwialnie, przelane deszczem, spłukane tak porządnie, więc zachowajmy naprawdę daleko idącą ostrożność, zwłaszcza w takich terenach, gdzie te drogi są zacienione, bo jeszcze o poranku może się przytrafić jakiś tam przymrozek, gdzie tam może być nawet i czasami ślisko.
1: Dlatego, że jednoślady dopiero wracają na drogi po zimowej przerwie, również kierowcy samochodów powinni przypomnieć sobie o dobrych zwyczajach. Częściej niż zimą zerkajcie w lusterka, szczególnie przy okazji wykonywania manewrów, takich jak skręcanie, zmiana pasa ruchu czy wyprzedzanie.
0: Relacjonowała Maria Mułka. Dodajmy, że podczas długiego majowego weekendu policja odnotowała na drogach regionu tarnowskiego dwa wypadki. Ranna została jedna osoba. Poza tym w okresie od 1 do 3 maja zatrzymano 5 nietrzeźwych kierowców. Było też 6 kolizji. W całym kraju w długi weekend na drogach doszło do 278 wypadków, zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych.

0: ratują życie i zdrowie ludzkie oraz nasz dobytek. A na Sądecczyźnie jest ponad 100 jednostek OSP oraz 3 jednostki państwowe. Dziś święto strażaków, których patronem jest zmarły śmiercią męczeńską około 304 roku święty Florian. Materiał Łukasza Raczkowskiego.
1: Dzisiaj strażacy nie tylko gaszą ogień, zajmują się też usuwaniem skutków wypadków drogowych, powodzi, kataklizmów i klęsk żywiołowych. W ich zadania wliczona jest też obrona cywilna i ochrona ludności, a nawet zabezpieczenie imprez i różnych ważnych wydarzeń. Dobrze wie o tym Marcin Ostrowski, były strażak zawodowy, dziś ochotnik.
2: To, czy jesteśmy strażakami, to jest taka nazwa ogólna. Każdy z nas jest strażakiem, gasi pożary, ratuje koty z drzew. Później ta kariera zawodowa już się rozwija, czyli musi sobie taki strażak, przychodząc do służby, wybrać kierunek. Także to już nie są ci strażacy, co kilkanaście lat temu, gdzie wszystkich się wrzucało do jednego worka i oni faktycznie jechali tym samochodem i gasili pożary. To już są w tej chwili także wyspecjalizowane, że tak powiem, jednostki.
1: A w niebezpiecznej pracy dobrze mieć mocnego patrona. Dla strażaków niewątpliwie jest nim święty Florian. Żyjący w III wieku rzymski żołnierz miał według podań dowodzić też oddziałem gaśniczym. Na śmierć skazano go za wstawienie się za prześladowanymi chrześcijanami. Jest patronem hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy czy właśnie strażaków. Ci zawsze podkreślali przywiązanie do postaci swojego patrona. Jak mówi powiatowy kapelan sądeckich strażaków ksiądz Janusz Michalik, właśnie odniesienie do wiary jest i powinno być fundamentem pracy strażaka.
3: Wszystko to rozpoczyna się od tego, co strażacy mają na sztandarach, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I od tego trzeba rozpocząć, jakie wartości mam, jakimi wartościami się kieruję, co jest dla mnie najważniejsze. No i w tym zawołaniu tutaj strażacy wybierają, myślę, w zdecydowanej większości, jeżeli nie wszyscy, Boga, który jest tym przewodnikiem w ratowaniu innym życia ludzkiego, nie zapominając o tym też życiu duchowym.
1: Ksiądz Janusz Michalik towarzyszy druhnom i druhom podczas różnych uroczystości, a wraz z dwoma księżmi pomocniczymi posługują też strażakom w razie potrzeby. W powiecie nowosądeckim są 104 jednostki OSP oraz 3 państwowe. Te materialne potrzeby strażaków, chociaż stale zaspokajane, nadal są bardzo duże. Mają je chociażby strażacy z Obidzy koło Łącka, gdzie w miniony weekend odbył się strażacki festyn. Była to nie tylko okazja do rodzinnego świętowania w gronie najbliższych i sąsiadów, ale też możliwość działania na rzecz wspólnego dobra. Wszelkie datki zebrane podczas festynu będą przekazane na zakup nowego wozu strażackiego, który ma zastąpić wysłużonego 40-letniego Mercedesa. Jak mieszkańcy Obidzy ocenili pomysł takiego festynu?
4: Jak najbardziej poprzez zabawę, poprzez spotkania ze znajomymi, a z drugiej strony pomagamy strażakom z OSP Obidza.
5: Myślę, że tak, bardzo dobry, świetna inicjatywa lokalnej straży OSP w Obidzy. Widać, że chłopaki działają i to ostro działają, oczywiście pozytywnie, także chwała im za to i dziękujemy, że są.
6: Myślę, że bardzo fajny, ponieważ jest to dobry pomysł, żeby tak dofinansować strażaków.
1: Jak mówił nam w czasie festynu prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Obidzy, Wojciech Groński, potrzeba cały czas jest bardzo duża, bo i wóz jest bardzo kosztowny.
7: Taki samochód, tylko wspomnę, będzie kosztował około 1 300 000, czyli to jest ogromna suma. Część liczymy na wsparcie ze strony gminy, czyli samorządu. Część liczymy, że uda się nam pozyskać od innych samorządowców, bo rozmawiamy szeroko, daleko, próbujemy to jakoś wszystko pospinać.
1: Mieszkańcy Obidzy wykazali się dużą hojnością i mają nadzieję, że im więcej będzie w mediach o akcji ich strażaków, tym szybciej uda się zakupić nowy samochód, dzięki któremu ich życie, zdrowie i dobytek będą bardziej bezpieczne. Również dzięki wstawiennictwu świętego Floriana.
0: I bardzo dziękujemy, że są strażacy z nami. A materiał przygotował Łukasz Raczkowski. Na zegarach 4 minuty do godziny 16.
8: You've seen every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

0: Reklama.
1: Dźwięki skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Już za chwilę nowa konstytucja, polityczny spór i komentarz poseł Anny Pieczarki. Strażacy ze Staszkówki będą mieć nowy samochód i garaż. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Obecna krytyka inicjatywy prezydenckiej stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami obozu rządzącego dotyczącymi reform ustrojowych, mówiła w porannej audycji Słowo za Słowo poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Parlamentarzystka odniosła się do narastającego sporu wokół inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego prac nad nową konstytucją.
6: Ja mam wrażenie, że od wczoraj rządzący naszym krajem, mówię tutaj o panu premierze, o poszczególnych ministrach, tak naprawdę szybko zmienili zdanie, bo przecież to właśnie ta ekipa, która teraz rządzi naszym państwem, bardzo często mówiła o potrzebie zmiany konstytucji, o potrzebie wpisania nowych, innych sformułowań w tej konstytucji.
0: Przypomnijmy, podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Prace nad nową ustawą zasadniczą, czyli konstytucją nowej generacji, bo tak nazwał ją prezydent, mają potrwać do 2030 roku.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kierowcy poruszający się po okrążającym Tarnu w odcinku autostrady A4 muszą pilnować prędkości. Dzisiaj po południu został uruchomiony nowy odcinkowy pomiar prędkości na długości około 15 km. To fragment autostrady od węzła Tarnów Centrum do Mobia Wornik na terenie województwa podkarpackiego. Urządzenia pomiarowe zostaną zamontowane na podstawie umowy podpisanej na początku ubiegłego roku. Przypomina Wojciech Król, rzecznik prasowy Inspekcji Transportu Drogowego.
8: Odcinkowy pomiar prędkości co do zasady nie może być dłuższy w obszarze zabudowanym niż 10 km i poza obszarem zabudowanym niż 20 km. Typując lokalizację, współpracowaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Policją, biorąc pod uwagę statystyki naruszeń, mając na celu wyhamowanie nadmiernych prędkości i uspokojenie ruchu.
0: W rejonie Tarnowa odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje m.in. na drodze krajowej 94 okrążającej miasto od strony południa.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Przetarg na nowy most w Rytrze został ogłoszony. Chodzi o przeprawę na rzece Poprad do osiedla Sucha Struga. Można tędy dotrzeć także do największej atrakcji turystycznej tego regionu, czyli zamku. Jak zauważa starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba, aktualny most jest w fatalnym stanie technicznym. Ma też zbyt małą przepustowość jak na aktualne potrzeby.
9: Tam też mamy dużą ilość turystów, duże natężenie, a też sytuacja wygląda jak wygląda, więc dlatego były decyzje zaraz na początku kadencji o projektach. Dokumentacja jest, no i został ogłoszony przetarg na Suchą Strugę. Czekamy na wykonawców. Zapraszamy oczywiście do postępowania.
0: Przetarg na wyłonienie wykonawcy, który podejmie się budowy nowego mostu w Rytrze, ma potrwać do 22 maja. Wtedy okaże się, ile może kosztować inwestycja na Popradzie.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Strażacy ze Staszkówki będą mieć nowy samochód i garaż. Do tutejszego OSP wóz ratowniczo-gaśniczy średni z napędem na 4 koła ma trafić jeszcze w tym tygodniu. Konieczne jest jednak wybudowanie dla niego nowego pomieszczenia. Jak wyjaśniał Jerzy Wałęga, wójt gminy Moszczenica, w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, aktualny garaż jest zbyt mały.
3: W momencie, kiedy już mieliśmy pewną wiedzę, że samochód taki współfinansowany przez samorząd województwa małopolskiego będzie nam przekazywany, okazało się, że jego parametry, szczególnie wysokość, sprawia, że nie ma takich pomieszczeń wysokich garażowych w jednostce remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Staszkówce. Stąd też szybka decyzja, żeby zaprojektować dobudowanie dużego garażu.
0: Dokumentacja jest już gotowa, a gmina stara się o dofinansowanie. W najbliższych tygodniach mają zapaść decyzję o rozpoczęciu inwestycji. Dodajmy, że nowy samochód do druhów w Staszkówce dotrze w najbliższą sobotę.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Był promotorem edukacji i zmian systemowych w Polsce. Tego zmarłym Krzysztofie Pawłowskim mówi Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Założyciel Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, senator 2 kadencji, działacz społeczny i przedsiębiorca, zmarł wczoraj w wieku 79 lat. Jak mówi Bożena Borkowska, poprzez swoją działalność Krzysztof Pawłowski promował Nowy Sącz w całej Polsce.
10: Był bardzo charyzmatycznym człowiekiem, umiejący pięknie mówić, umiejący pięknie rozmawiać, umiejący przekonywać do swoich idei, słusznych idei. Paręnaście lat temu, jak siedziło po Polsce, jak się wymieniło miasto Nowy Sącz, wszyscy mówili: Krzysztof Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu. Słysząc te słowa, byłam dumna, że mam takiego sądeczanina.
0: Krzysztof Pawłowski był też odznaczony i wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Wolności i Solidarności.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 28, prawie 29 stopni na termometrach w Tarnowie. Zrobiło się naprawdę ciepło. Już takie letnie, wakacyjne klimaty. W nocy też całkiem nieźle, bo najbliższa noc to 10 stopni, a kolejna to nawet 15. Na jutro meteorolodzy zapowiadają takie miejsca, w których zobaczymy nawet 28 stopni, ale zapowiadają też wzrost zachmurzenia. W drugiej połowie tygodnia mogą pojawić się opady deszczu, także burze. Jakość powietrza jest dobra. Na barometrach w Tarnowie 989
0: hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowie. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Opolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 6,5 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: W Nowym Sączu obciążone są teraz ulice Pieczkowskiego, Barska. Tutaj bardzo dużo samochodów. Na ulicy Tarnowskiej w stronę Ronda Jana Pawła. Ruch też jest zmożony. Sporo samochodów, także lwowskie, Lwowska-Barskie. Również na Piłsudskiego pod Białym Klasztorem. Nawojowska też jest bardzo mocno teraz obciążona i nadal duży ruch na ulicy Węgierskiej. Także tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. Teraz Gorlice. Tutaj więcej samochodów przede wszystkim na Park Sienkiewicza i na ulicy Węgierskiej. Biecka także teraz jest obciążona dosyć mocno. Zaglądamy na ulicę Tarnowa. Jest troszeczkę lepsza sytuacja na Narutowicza, także teraz już przejedziemy w miarę płynnie ulicą Narutowicza, Konarskiego i Dąbrowskiego. Także tutaj się uspokoiło. Można śmiało ruszać w tę stronę. Ale na Mickiewicza i Alei Solidarności także pustki. Na ulicy Starodąbrowskiej już mniej samochodów. Słoneczna, Śliczki, Słowackiego dojeżdżamy płynnie do ulicy Klikowskiej. Przybywa samochodów natomiast na ulicy Krakowskiej. Przy Warsztatowej tworzy się kolejka, nie jest zbyt długa, no ale jednak i zwalniamy jadąc w kierunku Koszyckiej i Czerwonej, czyli w stronę Krakowa. Przed mostem musimy już zwolnić i tutaj powoli przemieszczamy się dalej w kierunku Krakowa. Szujskiego, Mościckiego teraz jest płynnie i na Alei Kwiatkowskiego tutaj był duży ruch, to teraz też się uspokoiło i dojeżdżamy do Czerwonych Klonów, dalej do Witosa i Kępa Bogniewiska i już jest. Teraz jeszcze sprawdźmy spokojną, tutaj płynnie, ale na Nowodąbrowskiej przy ulicy Błonie jest więcej samochodów, ale Jana Pawła II jest wolna od korków, ale ruch większy utrzymuje się z kolei na ulicy Lwowskiej przy Orkana w stronę Rzeszowa. Problemy z wyjazdem z miasta. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
8: 12,5 minuty po godzinie 16. Za chwilę spotkanie z gościem popołudniowego programu.

0: Zamiast 36 dyrektorów miejskich szkół i przedszkoli w Tarnowie będzie 12 dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych i 3 dyrektorów zespołów przedszkolnych. To efekt reorganizacji miejskiej oświaty uchwalonej na początku roku przez Radę Miejską. Z gościem Pulsu Regionu rozmawia Tomasz Graczewski.
1: Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, pani Aneta Abram. Pani dyrektor, zakończyły się konkursy, ogłoszono ich wyniki. Od 1 września zaczną działać zespoły szkolno-przedszkolne oraz zaczną działać na swoich stanowiskach ich dyrektorzy. Powiedzmy o tym, ile osób wyłoniono w drodze konkursów i czy są to pedagodzy, którzy wcześniej pracowali w szkołach podstawowych, w przedszkolach, czy zupełnie nowe osoby, które wcześniej takich stanowisk nie pełniły.
2: Dokładnie tak, jak pan powiedział, zakończyliśmy procedurę przeprowadzania konkursów, ponieważ utworzonych zostało od 1 września 12 zespołów szkolno-przedszkolnych, więc do tych zespołów były konkursy przeprowadzane. Wszystkie konkursy rozstrzygnęły się, mamy wyłonionych dyrektorów. Są to dyrektorzy, którzy do tej pory byli dyrektorami szkół podstawowych, które weszły w skład tych zespołów. Tak się konkursy rozstrzygnęły. Kolejne 3 zespoły, zespoły przedszkolne i tutaj też mamy rozstrzygnięcia. Zostali dyrektorami tych zespołów przedszkolnych dotychczasowi dyrektorzy jednego z przedszkoli wchodzących w skład zespołu.
1: Wiem, że była wcześniej podnoszona kwestia, że w szkołach mają zostać też utworzone stanowiska wicedyrektorskie, na przykład w zespołach szkolno-przedszkolnych, takiej konkretnej osoby zajmującej się sprawami przedszkola, ale konkursy tego nie regulują.
2: Nie, to nie jest procedura konkursowa. Tak jak mówiliśmy, przy tworzeniu zespołów założenie było takie, że na każde przedszkole będące w składzie takiego zespołu będzie powoływany zastępca dyrektora w zespole, po to, żeby taka osoba zajmująca się stricte przedszkolem była do dyspozycji rodziców, nauczycieli, całego środowiska przedszkolnego, była po prostu na miejscu. Natomiast osobowo i arkuszowo będzie robione w arkuszu już zespołu.
1: A jak wygląda kwestia zespołu szkół sportowych? To było z kolei połączenie liceum sportowego z podstawówką.
2: Tak, zespół szkół sportowych numer 1 w Tarnowie od 1 września z siedzibą w Mościcach. Tutaj też mamy rozstrzygnięty konkurs. Dyrektorem tego zespołu został dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej numer 20. Tutaj w tej naszej pracy konkursowej mieliśmy jeszcze również konkursy, które wynikały z kalendarza, czyli z kończących się kadencji dyrektorów. I tutaj również poza jednym przypadkiem mamy rozstrzygnięcia tych konkursów. Dotychczasowi dyrektorzy będą dalej pełnić tę funkcję przez kolejne 5 lat. I dotyczy to zespołu szkół technicznych, zespołu szkół ekonomiczno-ogrodniczych, mechaniczno-elektrycznych, zespołu szkół specjalnych dla niesłyszących i słabosłyszących oraz drugiego liceum ogólnokształcącego. Jedyny konkurs, który nam się nie rozstrzygnął, to jest konkurs na dyrektora zespołu szkół ekonomiczno-gastronomicznych.
1: Jeśli chodzi o zadania, które będą stały przed dyrektorami, szczególnie zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkolnych, bo to nowe twory, które będą w mieście działały, czego oczekujecie po tych osobach?
2: No, oczekujemy, że będą fantastycznie zarządzać zespołem, tak jak do tej pory zarządzali szkołą podstawową. No, w tej chwili ta formuła się zmienia. W składową wchodzą 2 bądź 3 jednostki, więc tutaj myślę, że zarówno nowi dyrektorzy, jak i całe środowisko szkolne, jak i my również w wydziale będziemy mieć ten pierwszy rok na to, żeby to wszystko poukładać, żeby zobaczyć, co musimy zmienić, co musimy dostosować. Natomiast patrząc po planach dyrektorów, nawet w tym temacie, który był przedstawiany w koncepcjach na konkursach, mają na to pomysł większości, a w zasadzie wszędzie ta współpraca z przedszkolami nie powinna nastęczać żadnych problemów. No zobaczymy, no miejmy nadzieję, że będzie wszystko okej, tak jak to dyrektorzy planują.
1: Czy z perspektywy rodziców, uczniów czy dzieci przedszkolnych cokolwiek się zmieni w kontakcie z administracją szkoły, do kogo kierować swoje kroki?
2: Dla rodziców, dla dzieci przedszkolnych nie zmienia się absolutnie nic. Począwszy od tego, że zostają w tych miejscach, w których byli, nie zmieniamy żadnych lokalizacji, zostają w swoim przedszkolu. Tak naprawdę zgodnie z polityką kadrową, jeżeli taka jest w przedszkolu, pewnie nawet pani w grupie się nie zmieni. Natomiast no, będzie zastępca dyrektora zespołu, który będzie się znajdował na terenie przedszkola i to będzie ta pierwsza osoba nadzorująca z kadry kierowniczej, która będzie dla rodziców dostępna. Kolejnym szczeblem będzie dyrektor zespołu, który będzie dyrektorem zespołu dla wszystkich składowych, z szkoły podstawowej i przedszkoli również.
1: To pani dyrektor, jeszcze o jeden temat chciałem zapytać i niejako wrócić do kwestii rekrutacji do przedszkoli. Regularnie słyszymy o wyzwaniach demograficznych, z jakimi boryka się miasto. Czy widać to też w naborach, w rekrutacji?
2: No, widać to w naborach. Niestety nie pomyliliśmy się. Chociaż tutaj wolałabym powiedzieć, że nie miałam racji. Ten rocznik jest znacznie mniejszy ilościowo w stosunku do poprzedniego roku. Jest troszkę lepiej niż na początku zakładaliśmy, bo startowaliśmy z założeniem minus 19 oddziałów do zeszłego roku. Na ten moment mamy minus 15 oddziałów. Natomiast są to miejsca nieobłożone stuprocentowo. Są to miejsca, które będą wchodziły do rekrutacji uzupełniającej, która startuje 11 maja. I tutaj też duża praca do wykonania po stronie dyrektorów przedszkoli, żeby te miejsca w tych utworzonych 101 oddziałach po prostu się napełniły.
1: Jeśli chodzi o możliwości, jakie ma miasto, jak one mają się do realnej dzietności? Czy miasto może zapewnić dużo więcej miejsc, niż faktycznie dzieci będzie uczęszczało do przedszkoli?
2: Miasto nie stać na to, żeby utrzymywać puste oddziały. No takiej sytuacji nie będzie. Tak jak mówię, 101 oddziałów do rekrutacji, około 125 miejsc. To jeszcze zobaczymy, jak się zamkną te potwierdzenia woli rodziców. Do rekrutacji uzupełniającej. Tutaj mogą pojawiać się w systemie dzieci spoza Tarnowa, dzieci, które do tej pory nie wzięły udziału w rekrutacji, bo po telefonach już wiemy, że nie wszyscy rodzice ogarnęli termin i dopiero teraz jak gdyby będą rekrutować tej rekrutacji uzupełniającej. No miejmy nadzieję, że te dzieci się pojawią i po prostu będzie jak najmniej wolnych miejsc w tych utworzonych oddziałach.
1: Jak liczebne będą oddziały w przedszkolach, tak średnio?
2: Przepisy mówią, że grupa liczy do 25 dzieci i my dążymy do tego, żeby te grupy były pełne. Patrząc na ekonomię, na koszt dziecka w oddziale, no to pełna grupa to jest ten koszt stosunkowo mniejszy niż grupa niepełna, no tak z czystej ekonomii. Natomiast jak to się zakończy, zobaczymy. No wiadomo, że nie wszędzie te grupy będą 25-osobowe. Natomiast też mam nadzieję, że nie będzie takich grup jak 12, 13, 14 dzieci.
1: Wspomniała Pani wcześniej o takiej kwestii, że miasta nie stać na utrzymywanie pustych oddziałów. No nie sposób uniknąć też trudnego tematu, czy będą jakiekolwiek zwolnienia z tym związane, na przykład Pani opiekunek.
2: Oczywiście, że będą niestety zwolnienia, natomiast to wynika wprost z tego mniejszego naboru. Jeżeli weźmiemy w dużym uproszczeniu 15 oddziałów mniej razy 3 osoby, to jest 45 osób, dla których stricte z powodu mniejszego naboru w przedszkolach braknie miejsca pracy. Czy to się skończy zwolnieniami tych 45 osób? Niekoniecznie, ponieważ no mówię, są odejścia na emerytury, są możliwości zastępowania, są różne decyzje osobowe, są w tych zespołach również będzie możliwość przesunięcia. Tak, jeżeli się zwolni miejsce w szkole podstawowej, a pani z przedszkola będzie miała kwalifikacje, będzie możliwość zagospodarowania jej choćby w klasach 1-3. Natomiast to wszystko się będzie klarowało od czerwca począwszy do końca sierpnia, czyli w tych arkuszach nowych zespołów.
1: A które z przedszkoli do tej pory w tym pierwszym naborze cieszyło się największym zainteresowaniem?
2: Szczerze powiem, że bardzo mi trudno na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ na pewno Mościce zapełniły się w tym pierwszym naborze, zarówno przedszkole 33, jak i 35. No jeżeli mówimy o dużym zainteresowaniu, czyli tam, gdzie były miejsca wolne, a już ich nie ma, no to jest w zasadzie w każdym przedszkolu były chętne dzieci i te 100 miejsc, 125 miejsc wolnych, to nie jest 2-3 przedszkola, to są po prostu poszczególne miejsca, które się sumują na tą liczbę.
1: Czyli mimo tego mniejszego naboru nie ma na razie mowy o jakimkolwiek likwidowaniu placówek. W każdej placówce coś się otworzy.
2: Tak, żadnej likwidacji nie będzie, że są z takim założeniem, tworzyliśmy te oddziały szkolno-przedszkolne, żeby dać szansę wszystkim przedszkolom istnieć na rynku. Nie zamykamy żadnego przedszkola, no otworzyliśmy do naboru mniej oddziałów, ale w takiej właśnie kombinacji, żeby te wszystkie przedszkola coś u siebie otworzyły jako nowy grup.
1: Rozmawialiśmy z panią Anetą Abram, dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Z gościem popołudniowego programu rozmawiał Tomasz Graczewski. Na zegarach 25 minut po godzinie 16:00.

0: www.galeria3korony.com.pl.
1: Na dziś meteorolodzy zapowiadali maksymalnie 24-25 stopni, a mamy już 28, nawet delikatnie powyżej 28 kreski. Na jutro synoptycy zapowiadają 29, więc może osiągniemy nawet 30 kresek powyżej zera. Ale z każdym kolejnym dniem więcej chmur i możliwe już burze z deszczem w środę, w środowe popołudnie i czwartek raczej będzie pochmurny. Biometr w nocy będzie korzystny.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii 3 Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Twarzą w twarz i Sydney Polak w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska. Za chwilę sport przedstawi Krzysztof Niedzielan.
1: Reklama.
2: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólne.

0: sobotę. Będzie pan Kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie przegrała 2-3 po serii rzutów karnych z Francją w drugim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A rozgrywanych w Sosnowcu. Gole dla biało-czerwonych zdobyli Kryniczanie Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. W spotkaniu zagrali też inni zawodnicy pochodzący z uzdrowiska, Paweł Zygmunt i Szymon Kiełbicki. Wcześniej Polska pokonała 3-2 Ukrainę, a jutro o 19.30 zmierzy się na Mistrzostwach Świata z Kazachstanem. W dywizji 1A zespoły walczą o to, by zagrać w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata Elity. A teraz zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną. BrookBet Termalika Nieciecza straciła już szansę na utrzymanie w Ekstraklasie. Zespół Słoni przegrał w Katowicach z GKS-em 1-5. Jedyną bramkę dla zespołu z Niecieczy zdobył przed końcem pierwszej połowy Kamil Zapolnik. Do końca sezonu zostały 3 mecze, ale zespół z Niecieczy jest już pewny tego, że w przyszłym sezonie zagra nie w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze.
4: Szkoda, no jakby ostatnie mecze pokazały, że gdzieś tam walczymy, ale no zabrakło i to nie tylko ten mecz, tylko również poprzednie. Cały sezon, no gdzieś brakło nam w tym sezonie, odstawaliśmy trochę od innych zespołów. Przykro, smutno, ale no, taka jest piłka i trzeba się teraz z tym pogodzić.
3: Mówił zawodnik BrookBet Termaliki Maciej Ambrosiewicz. W nadchodzący weekend na własnej murawie Słonie podejmą Legię Warszawa, tydzień później zagrają w Gdyni z Arką, a ekstraklasowe rozgrywki zakończą domowym meczem z Lechią Gdańsk 23 maja. Podział punktów w starciu drużyn walczących o baraże o pierwszą ligę. Sandecja Nowy Sącz w 30. kolejce drugoligowych rozgrywek zremisowała 0-0 z Podhalem Nowy Targ na własnym stadionie. Mecz oglądało ponad 7800 widzów, którzy mogli odczuwać niedosyt. Zagraliśmy przeciętną pierwszą połowę i nieco lepszą drugą, komentował trener Sandecji Rafał Smalec.
5: Było więcej sytuacji. Zaczęliśmy tworzyć pod bramką przeciwnika, oddawać strzały i trochę zabrakło. Mówienie, że remis był sprawiedliwy, ja tak nie lubię. No zawsze w takim przynajmniej meczu dam te parę procent więcej dla swojego zespołu, bo uważam, że z przebiegu drugiej połowy i ze stworzonych sytuacji zasłużyliśmy na jedną bramkę, żeby ją zdobyć i żeby mecz wygrać. Ale przyjmujemy ten punkt.
3: Po tym spotkaniu drużyna z Nowego Sącza ma 48 punktów i jest piąta w tabeli. Tyle samo Oczek ma 6 pod Beskidzie Bielsko-Biała. Czwarte Podhale ma 49 punktów. W niedzielę biało-czarni zagrają na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek Wartą Poznań. Do końca sezonu zostały 4 kolejki. Jeśli Sandecja będzie w pierwszej szóstce, czekają ją następnie baraże o pierwszą ligę. Zawodnicy akrobatyki sportowej z całego kraju przyjadą do Tarnowa. 16 maja odbędzie się tu pierwszy ogólnopolski turniej Acro Cup. Reprezentanci różnych klubów sportowych z różnych stron Polski będą rywalizować według kategorii wiekowych. Wstęp na wydarzenie w Arenie Jaskółka będzie bezpłatny, a patronat medialny nad turniejem objęło Radio RDN Małopolska.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
6: Krzysztof Niedzielan przygotował i przedstawił wiadomości sportowe, a już za chwilę Jolanta Moździerz przedstawi propozycje kulturalne.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. 500 tysięcy złotych wsparcia dla 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju. O przyznaniu dofinansowania zdecydował Sejmik Województwa Małopolskiego. Pieniądze pozwolą kontynuować przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Festiwal co roku przyciąga miłośników muzyki z całej Polski i zagranicy, jednocześnie promując Małopolskę. Pomoc finansowa została przyznana gminie Krynica-Zdrój z przeznaczeniem dla Krynickiego Centrum Kultury, a tegoroczna edycja Festiwalu imienia Jana Kiepury odbędzie się w Krynicy od 8 do 15 sierpnia. Tymczasem Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Cztery strony wyobraźni w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2026. Projekt Cztery strony wyobraźni to cykl spotkań i warsztatów czytelniczo-twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży, realizowany w przestrzeni biblioteki. Jego celem jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz kompetencji czytelniczych poprzez bezpośredni kontakt z literaturą i jej twórcami. W ramach zadania odbędą się spotkania autorskie z Rafałem Kosikiem, Agnieszką Krawczyk, Mariolą Lorek i Nikolą Mańdok, znaną z sieci jako Dr. Bóg. Ponadto zaplanowano warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji projektu czytelnicy będą mogli również wziąć udział w akcji czytelniczej Cztery strony wyobraźni, której celem jest zachęcenie do regularnego sięgania po książki oraz odkrywanie różnorodnych gatunków literackich. Kościół Matki Bożej Szkaplecznej w Dąbrowie Tarnowskiej widziany oczami dzieci i młodzieży z okazji nadania świątyni tytułu Bazyliki Mniejszej. Parafia zachęca uczniów szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie plastyczno-literackim pod tytułem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą. Młodzi muszą przelać na papier to, jak postrzegają dąbrowski kościół. Mogą to wyrazić przy pomocy farb czy kredek, tworząc pracę plastyczną, ale dopuszczalna jest też forma literacka. Tematem pracy jest Kościół Matki Bożej Szkaplecznej, piękno świątyni z zewnątrz i wewnątrz, jej powstawanie oraz wykończenie, rys historyczny. Termin składania prac mija 8 maja. Można je przynieść do kancelarii parafialnej Kościoła Matki Bożej Szkaplecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w wyznaczonych godzinach do zakrystii kościoła lub wysłać pocztą na adres parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplecznej, ulica Zamkowa 3, 33200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem konkurs. Dla zwycięzców przewidziano nagrody. Szczegóły i regulamin publikujemy na rdn.pl. Od ponad 50 lat kolekcjonuje podpisy sławnych osób, m.in. ze świata muzyki i filmu. Tarnowianka Magdalena Urbańska zgromadziła już około 2000 autografów. Teraz chce je pokazać mieszkańcom regionu.
2: Na wystawę wybrałam 200 takich autografów. Będą pianiści, laureaci konkursów chopinowskich jak Zimmermann, Olson, Blechacz czy Tania Liu z ostatniego konkursu chopinowskiego. Także dyrygenci, kompozytorzy Penderecki, Katlewicz, Debich oraz aktorzy, reżyserzy Kawalerowicz, Zanussi, Wajda Kieślowski, Seniuk, Zamachowski, Szaflarska i wielu innych.
1: Na wystawie będzie można zobaczyć także autografy poetów Tadeusza Różewicza, Czesława Miłosza czy księdza Jana Twardowskiego. Autorka Magdalena Urbańska w swoim pamiętniku ma także nazwiska znanych osób związanych z Tarnowem. Wernisaż wystawy autografów będzie w środę 6 maja o godzinie 18 w Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie. Będzie ona czynna do 5 czerwca. W Tarnowie wystartował konkurs Parada Maszkaronów. To propozycja dla dzieci, młodzieży, instytucji i lokalnych przedsiębiorców, łącząca zabawę z odkrywaniem historii miasta i jego charakterystycznych maszkaronów. Zadaniem uczestników jest przygotowanie przestrzennej maski maszkarona inspirowanej rzeźbami z tarnowskiego ratusza lub miejskiego szlaku. Prace powinny spełniać określone wymogi techniczne i zostać osadzone na drążku umożliwiającym ich prezentację podczas wydarzenia finałowego. Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca do godziny 15. Można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej do Urzędu Miasta Tarnowa. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 2 prace. Finał konkursu odbędzie się 13 czerwca na Tarnowskim Rynku. O 17 zaplanowano prezentację i ocenę prac, a o 18 będzie parada maszkaronów. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas wydarzenia. 45 lat temu, 4 maja 1981 roku, na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji. Film, który obnażał absurdy PRL i pokazywał paradoksy życia gierkowej epoki, bawi widzów do dziś. Obraz zyskał miano kultowego, a tytułowa postać kreowana przez Stanisława Tyma została uznana za jedną z najlepszych w jego karierze aktorskiej. Do dziś cytowane są powiedzonka i dialogi z filmu. Jedną z kultowych scen jest nagrywanie życzeń dla prezesa przez trenera klubu sportowego Wacława Jarząbka. W tej roli Jerzy Turek, wyśpiewujący je do tajemniczej szafy.
3: Łobodobu, łobodobu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam. To śpiewałem ja, Jarząbek.
1: W 2025 roku Miś został jednym z pierwszych 70 filmów wprowadzonych do listy polskiego dziedzictwa filmowego jako wywierających wpływ na polską kulturę, wyobraźnię i pamięć.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: ważny dzień dla dzieci i ich rodzin. W niedzielę w niektórych parafiach diecezji tarnowskiej odbyły się pierwsze komunie święte. Tak było także w Tarnowie. Relacja Ewy Biedroń.
1: Dziś, kiedy uczniowie klas trzecich wrócili do szkół, chętnie dzielą się przeżyciami. Z mikrofonem odwiedziłam klasę trzecią B w szkole podstawowej nr 3 w Tarnowie.
2: Najpiękniejszy dzień na świecie. Przyjęłam komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam sukienkę długą i rękawiczki, torebkę. Przyjąłem Pana Jezusa, to już się nie stresowałem. Pan Jezus jest moim przyjacielem.
3: Jak już przyjąłem Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment. To był dzień radosny, bo przyjęłam pierwszą komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam loki, ale mi się wyprostowały i sukienkę długą. Białą, rękawiczki, miałam kwiatki. Potem z rodziną całą byliśmy w domu i dużo prezentów dostałam.
1: Nauczyciel religii i wikariusz parafii katedralnej, ksiądz Jakub Jasiak, podkreśla, że przygotowania do tej uroczystości odbywały się w parafii, w szkole i w rodzinach.
4: Jeśli chodzi o przygotowanie do pierwszej komunii świętej, to na pewno najważniejsze jest wprowadzenie dziecka właśnie w ten świat liturgii, wiary Pana Boga, wiary w Kościół. Oczywiście to przygotowanie składa się z tej części takiej bardziej teoretycznej, czyli właśnie z zapamiętaniem tych danych modlitw, no i z tej części bardziej takiej, można powiedzieć, praktycznej przy parafii, gdzie właśnie jako duszpasterze staramy się wprowadzać dzieci w ten świat wiary i Kościoła.
1: Z okazji pierwszej komunii świętej dzieci dostają także prezenty.
5: Dostałem też takie zdjęcie Pana Jezusa z barankiem,
6: rower, zegarki, dwie mam, tablet i pieniądze.
7: Dużo słodyczy, kwiatka kaktusa.
8: No, pieniądze dostałam, dużo słodyczy i kwiatki.
9: Pismo Święte i pamiątkę pierwszej komunii świętej. Prezenty w komunii są najważniejsze.
10: Najważniejszy Pan Jezus.
1: Pierwszą komunię świętą przyjęło w katedrze 44 dzieci z parafii katedralnej. Teraz rozpoczyna się biały tydzień. Dzieci w komunijnych strojach każdego dnia będą uczestniczyć w wieczornej mszy świętej. W kolejne niedziele maja takie uroczystości odbędą się także w innych parafiach diecezji tarnowskiej.
0: Materiałem Ewy Biedroń kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego, spokojnego poniedziałkowego popołudnia. Słyszymy się jutro o tej samej porze o 15:30. Pa, pa, do usłyszenia.

0: Region jest nasz.
1: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl. Po reklamie. Ogłoszono przetarg na budowę odcinka nowej linii kolejowej między Kasiną Wielką a Szczyrzycem. Podsumujemy też długi majowy weekend na drogach regionu.
2: Zmarł 71-latek na miejscu. Drugi motocyklista został zabrany do szpitala.
1: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. PKP PLK ogłosiła przetarg na budowę odcinka nowej linii kolejowej między Kasiną Wielką a Szczyrzycem. Postępowanie dotyczy też łącznicy Porąbka Stróża. Ma to być serce całego projektu Podłęże Piekiełko, bo na tym odcinku nowa trasa spod krakowskiego Podłęża na południe będzie się łączyć z modernizowaną linią kolejową 104. O szczegółach Maria Mułka.
3: Przed potencjalnymi wykonawcami stoi ambitne zadanie, budowa 13 km torów w trudnym, górzystym terenie. Na odcinku Kasina Wielka-Fornale-Szczyrzyc i na łącznicy Porąbka Stróża PKP PLK zaprojektowało 6 tuneli o łącznej długości przeszło 3 km 600 oraz liczne estakady i mosty. Pociągi będą jeździć ponad 35 metrów nad ziemią. Budowa tego ostatniego fragmentu modernizowanej linii kolejowej numer 104 ma zająć 38 miesięcy i kosztować niemal 1 900 000 000 zł netto. Dla podróżnych powstanie nowa stacja kolejowa Kasina Wielka Północna. Perony będą w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a przejścia podziemne zostaną wyposażone w pochylnie i windę. W ramach zadania zaplanowano również budowę nowej infrastruktury drogowej, w tym wiadukty i skrzyżowania bezkolizyjne, które usprawnią lokalną komunikację w sąsiedztwie torów.
1: To był weekend pełen wypadków i kolizji z udziałem motocyklistów w regionie sądeckim i limanowskim. Jedno ze zdarzeń zakończyło się tragicznie. Na drodze wojewódzkiej w Laskowej zginął 71-letni mężczyzna. Motocyklista najprawdopodobniej na łuku drogi najechał na żwir, stracił panowanie nad kierownicą i przewrócił się. Relacjonuje Jolanta Batko, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
2: Po czym jadący za nim 72-letni kierujący motocyklem marki Yamaha doprowadził do zderzenia z tym motocyklem. Niestety w wyniku tego zdarzenia zmarł 71-latek na miejscu. Drugi motocyklista został zabrany do szpitala.
1: Drugie poważne zdarzenie w regionie limanowskim miało miejsce w Szczawie, gdzie poszkodowany został 53-letni kierowca jednośladu i jego 53-letnia pasażerka. Oboje trafili do szpitala po zdarzeniu z osobówką, a w majówkę doszło też do wypadków z udziałem motocyklistów w Paszynie i Marcinkowicach. Tymczasem majówka na drogach powiatu Tarnowskiego była spokojna. Podczas długiego weekendu majowego policja odnotowała na drogach regionu tarnowskiego dwa wypadki. Ranna została jedna osoba. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj w Charzewicach. Jednak jak mówił w audycji Pomagamy i Chronimy Paweł Klimek, ostatecznie nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
4: Podczas jednego z najtrudniejszych manewrów, jakie można na drodze wykonywać, mówię o manewrze wyprzedzania, doszło do czołowego zderzenia z drugim pojazdem. Na samym początku była informacja, że jedna z tych osób będzie miała jakąś uszkodzenie dłoni, ręki i to będzie dość poważne uszkodzenie. Natomiast dzisiaj nad ranem dyżurny z uśmiechem na twarzy mi powiedział: Paweł, kolizja. Czyli generalnie fajnie się skończyło, pomimo tego, że pojazdy są dość mocno zniszczone. Niestety mamy nietrzeźwych kierujących, których zostali zatrzymani tylko od 1 do 3 maja, było ich 5. Wypadków zarejestrowaliśmy w sumie 2, rannych mamy tylko jedną osobę, 6 kolizji, tak jak powiedziałem o tej jednej z Charzewicach.
1: A w całym kraju w długi weekend na drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy, z którymi zmierzyli się dzisiaj maturzyści podczas tegorocznego egzaminu z języka polskiego. Absolwenci Tarnowskiej Szkoły Szczepanika, z którymi rozmawialiśmy, opuścili sale egzaminacyjne z sporo przed czasem zakończenia egzaminów i w dobrych humorach. Mówili, że spodziewali się trudniejszego testu.
5: Było o wiele prostsze niż myślałam, że będzie. Jeszcze lepiej mi poszła ta niż próbna, mi się wydaje. Też tak uważam, że strasznie prosta się wydawała. Wszystkie zadania takie okej, bez zaskoczenia większego. Ja pisałam o wpływie pracy na człowieka i rzeczywistość i odwołałam się do Proszę Państwa do gazu, Inny świat, Dżumy i do Zmierzchu.
6: Super, było mega łatwo. Spodziewałem się znacznie wyższego poziomu, że tak powiem. Ja wziąłem wypracowanie na temat pracy, no i bardzo przyjemnie mi się to pisało. Dałem lalkę, później dałem Dżumę.
5: Temat był taki, kiedy jest ważny dla człowieka, jak jest postrzegany, coś takiego.
7: Jaką lekturą się to podwarłaś?
5: Lalką, Bolesława Prusa, Ferdy Durkę.
1: A jutro maturzystów czeka egzamin z matematyki.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
3: W poprzedniej audycji była mowa o małych dzieciach, a dzisiaj nastolatkowie, dorastające dzieci. Jak możemy budować bliskość z dzieckiem, gdy jest już starsze i coraz mniej mówi nam o sobie?
4: Tak, w pewnym momencie wielu rodziców zauważa, że coś się zmienia. Jeszcze niedawno dziecko wracało ze szkoły i opowiadało wszystko, kto siedział obok, co powiedziała pani, co się wydarzyło na przerwie, a potem nagle odpowiedzi stają się krótsze. W porządku, okej, nic się nie stało, nie wiem, nic. No i dla rodzica to jest zawsze trudne, bo łatwo pomyśleć, że dziecko się oddala, a najczęściej nie jest to oddalanie, tylko taki naturalny też etap rozwojowy. Wraz z wiekiem dziecko zaczyna budować swoją autonomię, własną przestrzeń psychiczną, pojawia się potrzeba prywatności, własnych myśli, emocji. No i bliskość w tym okresie nie polega tylko na ciągłych rozmowach. Polega raczej na takiej dostępności, na tym, że dziecko wie, że może przyjść, zostać wysłuchane bez pośpiechu, bez oceniania. No i paradoks polega na tym, że im mniej nacisku, tym większa szansa na rozmowę. Czasem najlepsze rozmowy pojawiają się nie przy stole, gdy pytamy o coś wprost, co się wydarzyło, ale w samochodzie, podczas spaceru, w chwili, kiedy napięcie pytań znika, kiedy dziecko nie jest odpytywane. Bliskość z dorastającym dzieckiem przypomina trochę taki ogień w kominku, czyli nie trzeba go stale podsycać, ale wystarczy dbać, żeby nie zgasł i ta bliskość będzie.
3: A co możemy zrobić i jak zareagować, gdy nasze dziecko już się nie chce do nas przytulać ani okazywać czułości?
4: No właśnie, też z kolei ten brak czułości może być rozumiany przez nas jako sygnał oddalenia, a to jest sposób, sposób okazania bliskości jest w ogóle bardzo indywidualny. Nie każde dziecko wyraża emocje przez dotyk. Są dzieci, które spontanicznie się przytulają, szukają fizycznego kontaktu, ale są też takie, które czują się bliżej wtedy, kiedy rozmawiają, kiedy coś robią razem, przebywają razem. No i w okresie dojrzewania, w okresie dorastania zmiana w sposobie okazywania czułości to jest szczególnie taka widoczna właśnie. Dziecko zaczyna budować poczucie odrębności, ciało staje się bardziej prywatną przestrzenią. Jest to jak najbardziej takie naturalne. Najważniejsze to jest takie szanowanie granic dziecka, bo taka wymuszona czułość będzie budziła opór. Lepiej pokazać, że bliskość jest dostępna, ale nie jest narzucana, bo ona wtedy staje się rzeczywiście takim, przeżywana jest jako coś takiego zagrażającego. Czasem dziecko, które nie przytula się spontanicznie, potrafi okazać bliskość w zupełnie inny sposób. Chodzi, porozmawia, prosi o pomoc, spędza czas obok, nie wiem, zrobi herbatę, zrobi kanapkę, przygotuje kolację. Bliskość nie zawsze wygląda tak, jak my ją sobie wyobrażamy jako dorośli.
3: A czy jest jakaś granica wieku na przykład? Bo jeżeli mówimy o bobasach, no to są skoki rozwojowe, ale na przykład w którym momencie, nie wiem, dorastania nastolatków możemy zauważyć taką barierę?
4: Myślę, że jest to też rzecz taka bardzo indywidualna. Czasem to jest tak, że rodzice sygnalizują to już u 10-11-latków. Czasem ten skok pojawia się u 13-14-latków. To wszystko zależy od wielu takich doświadczeń, dynamiki rozwoju i jest bardzo taką indywidualną cechą. Czasem to jest tak, że dopiero 17-latek zaczyna się tak wyraźnie dystansować, więc jest to bardzo różnie. Natomiast myślę, że ten moment taki zaczyna się rozwojowo między 11-12 rokiem życia. To są takie pierwsze sygnały, kiedy rodzic widzi, że coś zaczyna być inaczej, nie? A później to już się pogłębia, więc już ten 13-14-latek bardzo wyraźnie zaznacza te swoje granice i już nie będzie takim babasem, tylko będzie wyraźnie pokazywał i swoje cechy charakteru, i cechy rozwijającej się osobowości, i też będzie wyraźnie zaznaczał swoje terytorium.
3: Teraz dalej o emocjach. My dorośli też miewamy trudne dni, nasze dzieci je również miewają, ale co możemy zrobić, gdy nasze dziecko zamyka się w sobie po trudnym dniu?
4: No wielu rodziców zna taką sytuację, że wraca do domu w złym nastroju, zamyka się w pokoju i odpowiada półsłówkami. I naturalną reakcją dorosłego jest chęć natychmiastowego rozwiązania problemu. My jesteśmy wtedy niecierpliwi, pytamy, dopytujemy, próbujemy dowiedzieć się, co się stało, a nie każde dziecko przetwarza swoje emocje przez rozmowę. Niektóre potrzebują najpierw czasu, przestrzeni, żeby same uporządkować sobie swoje swoje myśli, swoje uczucia i dlatego czasem najlepszą reakcją nie jest nacisk, ale taka spokojna obecność. Można powiedzieć, widzę, że coś jest trudne, jak będziesz chciał porozmawiać, to ja tutaj jestem. I to zdanie ma naprawdę ogromną siłę. To nie jest zdanie przereklamowane, to nie jest zdanie takie, które nie ma mocy, to jest zdanie, które ma siłę, bo ono pokazuje dziecku, że nie jest samo, ale jednocześnie daje mu prawo do własnego tempa. Dzieci często wracają z rozmową później, wieczorem, następnego dnia, czasem zupełnie niespodziewanie, no i wtedy warto być gotowym jako dorosły, żeby wysłuchać. Zamykanie się w sobie nie zawsze oznacza brak relacji, czasem jest po prostu sposobem na to, jak poradzić sobie z emocjami, a więc zdanie, widzę, że coś jest trudne, jeśli będziesz chciała porozmawiać, jestem tutaj, jest takim zdaniem, które warto powtarzać, warto o tym mówić i warto zaznaczać taką swoją gotowość, otwartość i dostępność dla swojego dziecka.
5: Jak być emocjonalnie dostępnym ojcem, jeśli w moim domu rodzinnym nie rozmawiało się o uczuciach?
4: Tak, wielu mężczyzn dorastało w domach, w których emocje nie były tematem rozmów. W takich rodzinach dominował komunikat, trzeba sobie radzić, chłopaki nie płaczą. Smutek, lęk, bezradność były raczej przemilczane, nie były nazywane. No i to niesie ze sobą takie konsekwencje, że wielu mężczyzn zastanawia się dzisiaj, czy potrafią być emocjonalnie dostępni dla swoich dzieci, jakim być tatą, żeby rzeczywiście w to społeczne życie wprowadzić swoje dzieci możliwie najlepiej. No i warto pamiętać, że ta dostępność emocjonalna nie oznacza tego, żeby być ekspertem z psychologii. Nie chodzi tu o perfekcyjne rozmowy, idealne słowa, chodzi raczej o taką gotowość zauważenia tego, co przeżywało dziecko. Wystarczy czasem proste zdanie, słuchaj, widzę, że jesteś smutny, albo wygląda na to, że coś dziś było dla ciebie trudne i to już jest sygnał dla dziecka, ktoś mnie widzi. Co więcej, dzieci uczą się takiej emocjonalnej otwartości także wtedy, kiedy widzą, że dorosły sam potrafi powiedzieć o swoich uczuciach. Kiedy tata powie, słuchaj, dzisiaj byłem zdenerwowany w pracy, albo słuchaj, ale to taka była dla mnie trudna rozmowa, sam nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Nie trzeba być idealnym, wystarczy być autentycznym i myślę sobie, że to jest też takie bardzo ważne przesłanie dla nas wszystkich dorosłych, że my tak bardzo chcemy wspierać nasze dzieci, rozwijać się, ale udzielać i dawać takich idealnych komunikatów, ale to chodzi o to, żeby to było prawdziwe, żeby też pokazywać to, że czasem mamy jakieś swoje niedoskonałości, ułomności, że jesteśmy żywi, prawdziwi, że to wszystko się dzieje tak spontanicznie, naturalnie, ale że ta nasza intencja jest intencją dobrą, relacyjną, jest intencją z serca, a nie intencją wrogą. I to jest, myślę, takie bardzo kluczowe.
5: A czy rozmowy o emocjach naprawdę są potrzebne, czy wystarczy tylko być obecnym?
4: Obecność na pewno jest fundamentem każdej relacji, bo dziecko potrzebuje wiedzieć, że rodzic jest obok, fizycznie, psychicznie, jednak sama obecność nie wystarcza. Czyli nie wystarcza to, że my będziemy siedzieć i sobie tam w telefonie coś sprawdzać. To nie to. Emocje nazwane stają się bardziej zrozumiałe. Kiedy dziecko słyszy, to co czujesz, to jest złość, albo to wygląda na rozczarowanie, to jego doświadczenie zaczyna się porządkować i ten chaos emocji zmienia się w coś, co może dziecko zrozumieć. I wszystkie takie badania psychologiczne też pokazują, że samo nazwanie emocji dziecka pozwala dziecku regulować te emocje, że dziecko, które potrafi powiedzieć, jestem zły, ma większą szansę poradzić sobie z napięciem, niż dziecko, które przeżywa złość, ale on w ogóle nie wie, co przeżywa, nie? I zaczynają się właśnie pojawiać takie trudności, że jeżeli ja nie nazwię sobie tego, co przeżywam, to na pewno to jest zagrażające, to jest straszne, to może mi zrobić krzywdę. I rozmowa o emocjach nie musi być ani długa, ani skomplikowana, czasem jedno zdanie wystarczy. Czyli zamykając, odpowiedź na to pytanie, obecność daje bezpieczeństwo, natomiast słowa pomagają zrozumieć siebie.
5: A jak budować relację z dzieckiem opartą na zaufaniu, a nie tylko na obowiązkach i zasadach?
4: Powiem tak, zasady absolutnie są potrzebne, ponieważ dzieci potrzebują granic, granice porządkują świat, jednak relacja oparta wyłącznie na obowiązkach staje się taką relacją kontroli, a my tej kontroli mamy we współczesnym świecie i dzieci w szkole mają jej ogromnie dużo. Zaufanie buduje się troszkę inaczej. Ono powstaje z takiej przewidywalności, konsekwencji, ale też i z takiej autentyczności dorosłego. Dziecko, które będzie ufało rodzicowi, który dotrzymuje słowa, który reaguje podobnie w podobnych sytuacjach, który potrafi przyznać się do błędu, będzie, taka relacja będzie dawała i bezpieczeństwo, i zaufanie. I szczególnie to ostatnie jest ważne, kiedy rodzic mówi: zareagowałem za ostro, przepraszam, dziecko uczy się, że relacja jest ważniejsza niż racja. Autorytet nie rodzi się z kontroli, rodzi się z wiarygodności, czyli to, że ja potrafię przyznać się do błędu, to, że ja potrafię uznać swoją jakąś niemoc. Dziecko, które będzie ufało rodzicowi, nie boi się też mówić prawdy. I wtedy pewnie temat z naszych innych rozmów i z audycji, kiedy dziecko kłamie, kiedy dziecko przeinacza fakty. Jeżeli dziecko ufa rodzicowi, nie boi się mówić prawdy, nawet wtedy, kiedy ta prawda jest trudna, kiedy ona jest bolesna, kiedy też się trzeba przyznać znowu do jakichś swoich błędów czy porażki.
2: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smolenie.

0: kierowcy zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Po reklamie.
4: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
6: Jezus mówi dziś do nas, że każdy, kto go miłuje i zachowuje jego naukę, przebywa z Bogiem. Dlatego jeśli chcemy budować dobre relacje, nie możemy pomijać najważniejszych drogowskazów, jakie On zostawił na naszej drodze, a którymi są przykazania. Bo nie dokona On cudów kimś, kto Go odrzucił. On chce, abyśmy mimo różnych trudności życia nie zapominali o Nim, bo wbrew naszemu myśleniu On wtedy chce być najbliżej nas. Tak jak kiedyś do świętej Katarzyny, mówi i dziś do mnie i do Ciebie. Wcale nie oczekuję od Ciebie wielkich dzieł. Wielkie dzieła czynię sam. Ja czekam tylko na Twoje serce.
7: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 4 maja w poniedziałek 5 tygodnia wielkanocnego. Dziś mamy także święto patronalne strażaków z racji wspomnienia dowolnego świętego Floriana, męczennika. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą Eucharystię. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Roman Hopej, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie.

0: Drodzy bracia, diakoni i alumni zgromadzeni w seminaryjnej kaplicy oraz umiłowani siostry i bracia modlący się wraz z nami za pośrednictwem diecezjalnej rozgłośni Radia RDN. W Eucharystii, którą rozpoczynamy, urzeczywistnia się zapowiedź Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Bóg pod postacią chleba naprawdę zamieszka pośród nas, a przez dar wspólnej modlitwy umocni naszą wiarę, abyśmy żyli w Nim i dla Niego. Chcemy na Chrystusowym ołtarzu złożyć te wszystkie intencje, które nas dzisiaj jednoczą. Polecamy Panu Bogu sprawę nowych i świętych powołań kapłańskich. Pamiętamy o naszej modlitwie za maturzystów, towarzysząc im w tym czasie zdawania egzaminów, a także prosząc o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu życiowego powołania. Pamiętamy o wszystkich naszych dobrodziejach, naszej wspólnoty, którzy wspierają nas swoją wiarą, modlitwą, a także ofiarą materialną. Każdego dnia sprawujemy za Was, kochani, tutaj Eucharystię. Niech wstawiennictwo świętego Floriana, dzisiejszego patrona, wspomoże nas w wierności Bogu i Jego nauce, gasząc w nas pożary pokus i chroni nas od wszelkich niebezpieczeństw. Abyśmy byli zdolni jak najobficiej przyjąć tę Bożą łaskę, pozwólmy Panu Bogu teraz dotknąć nas swoim miłosierdziem. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, przez wstawiennictwo świętego Floriana Męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności.

Liturgia Słowa ukazuje nam Boga działającego pośród ludzi i zapraszającego do wiary. Paweł i Barnaba odrzucają ludzką chwałę, przypominając, że tylko Bóg jest źródłem życia i wszelkiego dobra. On jest blisko tych, którzy Go wzywają, budząc w nas postawę ufności. W Ewangelii Jezus uczy, że prawdziwa miłość wyraża się w zachowywaniu Jego przykazań i otwiera serca na obecność Boga. Zapowiedź Ducha Świętego pokazuje, że nie jesteśmy sami w drodze wiary. To On uzdalnia nas do życia Ewangelią i wyznawania jej w codzienności, tak jak dzisiejszy patron, święty Florian. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł i Barnaba dowiedzieli się w Ikonium, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować, uciekli do miast Likaoni, do Listry i Derbe oraz w ich okolice i tam głosili Ewangelię. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: „Stań prosto na nogach”, a on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili na nas. Barnabę nazwali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc: „Ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi. Podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co się w nich znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa, czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata. Karmił was i radością napełniał wasze serca”. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto ma przekazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem.

Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, może dobrze znamy te słowa świętego Ireneusza z Lyonu, że chwałą Boga jest żyjący człowiek, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. To zdanie tego wielkiego apologety, ojca i doktora Kościoła, męczennika z III wieku, bardzo pięknie pokazuje, jak wielka jest pozycja człowieka w dziele stworzenia, ale także jego zadanie. Człowiek i jego życie mają przynosić chwałę Bogu, a i Bóg, okazując człowiekowi swoją troskę, wyraża w tym swoją chwałę, która nie jest próżną sławą, ale jest miłością. A jednak wiele razy w historii świata, w różnych kulturach czy tradycjach, sam człowiek czynił się kimś więcej niż koroną stworzeń. Próbował niestety zająć miejsce Pana Boga. Boską godność przywłaszczali sobie faraonowie, cesarze, królowie. I dziś wielu ludzi czasem w sposób bardzo subtelny chce zająć miejsce Boga. Człowiek wiele razy ogłasza siebie miarą dobra i zła, decyduje o życiu i śmierci, tworzy własne reguły, prawdy, prawa. W świecie polityki, nauki, kultury czy technologii pojawia się pokusa: poradzimy sobie bez Boga. To nic nowego. To ta sama pokusa, która była od początku. A przecież historia pokazuje, że ubóstwienie człowieka zawsze kończy się dramatem czasów. Wielu ludzi chciało być bogami, a tylko jeden Bóg zapragnął być człowiekiem. Kochani, dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich, który usłyszeliśmy, pokazuje, jak mieszkańcy Listry chcą uczynić bogami Pawła i Barnabę. Są zachwyceni cudem, poruszeni niezwykłością wydarzenia i natychmiast próbują oddać im boską cześć. Apostołowie jednak reagują zdecydowanie, krzycząc: ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy. To bardzo mocne przypomnienie, wciąż aktualne, że nawet największy człowiek pozostaje tylko człowiekiem. Dlatego psalmista woła: nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Ostrzega nas przed bałwochwalstwem, nie tylko wobec posągów ze złota czy srebra, ale wobec wszystkiego, co człowiek może postawić w miejscu Boga. W Ewangelii Pan Jezus dzisiaj kieruje słowo: kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania. To Bóg ma być w centrum, nie człowiek. Nawet najpiękniejsze ludzkie dzieła mają prowadzić do Boga. Takie jest więc przesłanie słów świętego Ireneusza, że człowiek jest naprawdę żywy, wielki, tylko wtedy, kiedy zwrócony jest ku Bogu. Lecz kiedy próbuje zająć Jego miejsce, traci życie w najgłębszym tego słowa znaczeniu, traci swoją wielkość płynącą z Bożej chwały. Dziś wspominamy w liturgii świętego Floriana. To piękny przykład właściwego w życiu porządku. Był żołnierzem, człowiekiem odważnym i odpowiedzialnym, ale nie pozwolił uczynić z siebie Boga. Gdy przyszła jego próba, podczas prześladowań chrześcijan przez Dioklecjana, został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i aby uratować swoje życie miał wybór. Wystarczyło złożyć ofiarę bożkom. Nie oddał jednak czci bóstwom pogańskim, ani samemu cesarzowi jako najwyższemu panu życia i sumienia. Wybrał wierność Bogu, nawet za cenę własnej śmierci.
Święty Florian pokazuje nam, że prawdziwa wielkość człowieka nie polega na tym, żeby był czczony, ale by był wierny. Nie na tym, by zajmować miejsce Boga, ale by żyć w Jego obecności. Kochani, dlatego dzisiejsze słowo niesie także bardzo konkretne pytania do nas. Czy przypadkiem nie idealizujemy, nie ubóstwiamy ludzi bardziej niż Boga? Czy nie szukamy zbawienia w człowieku, może w jakimś systemie, praktykach? Czy nie próbujemy sami być bogami w swoim życiu? Ale to dzisiejsze słowo kończy się nadzieją, bo Jezus obiecuje Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela, który przypomni nam wszystko i poprowadzi nas ku prawdzie. Nie jesteśmy więc sami w tej walce o ten właściwy porządek serca. I tu raz jeszcze wróćmy do tego zdania świętego Ireneusza. Człowiek naprawdę żyje, kiedy patrzy na Boga. A kiedy żyje w ten sposób, wtedy rzeczywiście staje się chwałą Boga. Nie jak ktoś, kto go zastępuje, ale jak ktoś, kto odbija jego światło. Nie bójmy się wielkości człowieka, ale nie odrywajmy jej nigdy od Boga. Bo człowiek bez Boga prędzej czy później się zagubi. A człowiek z Bogiem jest wielki i naprawdę żyje. I to jest dobra nowina o nas. Bóg nie chce nas pomniejszyć. On chce uczynić nas prawdziwie wielkimi w Nim. Amen.

0: Za wstawiennictwem świętego Floriana zanieśmy do Boga nasze prośby.
1: Za Kościół Święty, aby w otwartości na działanie Ducha Świętego wiernie głosił naukę Chrystusa, Ciebie prosimy. Za rządzących, aby dbali o przywrócenie pokoju na świecie, Ciebie prosimy. Za wszystkich radiosłuchaczy oraz przyjaciół naszego seminarium, wspierających nas swoją modlitwą i ofiarą, aby doświadczyli obfitych łask w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Za tegorocznych maturzystów, aby Duch Święty oświecał ich serca i umysły w czasie zdawania egzaminów maturalnych oraz podczas podejmowania ważnych życiowych wyborów. Ciebie prosimy. Za strażaków, aby ich patron, święty Florian, chronił ich od wszelkich niebezpieczeństw. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za zmarłych, szczególnie za księży, Mieczysława Pękale, Eugeniusza Muzyka oraz Mateusza Szyszkę, aby Pan przyjął ich do chwały zbawionych. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas, uczestniczących w Najświętszej Eucharystii, aby miłość do Chrystusa motywowała nas do pełnego wypełniania Bożych przykazań. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, przyjmij i wysłuchaj nasze pokorne błagania przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na złożone dary i przemień je mocą Ducha Świętego, aby obudziły w naszych sercach potężną miłość, dzięki której święty męczennik, święty Florian pokonał wszystkie

0: Pan z wami, w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Floriana ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając –

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

pominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczyny

0: przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Florianem błogosławionym Romanem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
1: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
2: Przez Chrystusa.

Twoim. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Z Jezusem Twoim.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, w dzisiejsze święto z radością uczestniczyliśmy w uczcie eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci Twojego Syna. Spraw, abyśmy razem ze

kto zachowuje naukę Chrystusa, kto żyje Bożą Ewangelią, ten prawdziwie przynosi Bogu chwałę. Niech więc nasze codzienne życie, naznaczone Chrystusową prawdą, przynosi Panu Bogu uwielbienie, a drugiemu człowiekowi i nam pożytek doczesny, ale nade wszystko ten wieczny.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, oby go pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a te wodze niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na służbę ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stanowić od piekła.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie 4 maja w poniedziałek 5 tygodnia wielkanocnego. Dziś mamy także święto patronalne strażaków z racji wspomnienia dowolnego świętego Floriana, męczennika. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Roman Chopej, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 8 i 9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbędą się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej, przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-2014. W piątek 8 maja eksporta rozpocznie się o 14 procesją z domu biskupiego do Archikatedry Przemyskiej, gdzie o 15 będzie sprawowana Eucharystia Żałobna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, a po Eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. Arcybiskup Józef Michalik, wieloletni przewodniczący Episkopatu Polski, zmarł w piątą niedzielę wielkanocną 3 maja w 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i w 39 roku biskupstwa. Zawsze gotowi są do ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz dobytku strażacy, bo o nich mowa, świętują w liturgiczne wspomnienie świętego Floriana, swojego patrona. To właśnie ten żyjący w III wieku męczennik miał według podań jako rzymski żołnierz dowodzić także oddziałem gaśniczym. Na śmierć skazano go za wstawienie się za prześladowanymi chrześcijanami. Jak mówi powiatowy kapelan sądeckich strażaków, ksiądz Janusz Michalik, właśnie odniesienie do wiary jest i powinno być fundamentem pracy strażaka.
2: Wszystko to rozpoczyna się od tego, co strażacy mają na sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I od tego trzeba rozpocząć. Jakie wartości mam, jakimi wartościami się kieruję, co jest dla mnie najważniejsze. No i w tym zawołaniu tutaj strażacy wybierają, myślę, w zdecydowanej większości, jeżeli nie wszyscy, Boga, który jest tym przewodnikiem w ratowaniu innym życia ludzkiego, nie zapominając o tym też życiu duchowym.
1: W powiecie nowosądeckim są 104 jednostki OSP oraz 3 państwowe. Młodzież z różnych stron Polski spotkała się w Tarnowie, by porozmawiać o rodzinie i wymienić się doświadczeniami. Podczas wincentyńskiego spotkania młodych uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które miały pokazać im pozytywne wzorce rodziny.
3: Największe wrażenie na pewno zrobiło na mnie takie doświadczenie z życia w rodzinie właśnie tych ludzi tutaj z Tarnowa, z parafii księży misjonarzy. Te warsztaty właśnie były taką dowolnością, że spotykaliśmy się z wspólnotami. Najważniejszą taką wspólnotą jest rodzina i myślę, że właśnie te doświadczenia różnych rodzin, różnych wspólnot, to doświadczenie buduje w nas na pewno buduje taki archetyp rodziny, który budujemy sobie sami teoretycznie, ale jednocześnie widzimy, jak to funkcjonuje w innych społeczeństwach, w innych wspólnotach i na tej podstawie budujemy jeden własny, że tak powiem, złoty środek tego wszystkiego, jak my byśmy chcieli, żeby kiedyś to tak wyglądało.
4: Wiadomo, każdy czas mają swoje problemy, ale w tych czasach jest na pewno taki trochę, nie chcę powiedzieć, że kryzys, ale no niestety w wielu rodzinach nie jest perfekcyjnie. Może tak w mało której, wiadomo, jest perfekcyjnie. Trudne jest, wydaje mi się, że takie relacje no rodzinne może ogólnie dbać i je pięknować. Też wydaje mi się, że większość młodzieży sobie zdaje dopiero późno dość sprawę, jak ważne też one są. Trochę zdajemy sobie sprawę, jak dopiero musimy to ratować, więc fajnie, że takie spotkanie jest i że na pewno uświadamia, jak one są ważne i że warto o nie zadbać wcześniej.
1: Mówili Wiktor i Hania. Wincentyńskie spotkanie młodych zgromadziło w parafii Świętej Rodziny w Tarnowie ponad 100 osób ze wspólnot, które w różnych częściach Polski prowadzą księża misjonarze świętego Wincentego a Paulo. Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień Rafał Porzeziński będzie gościem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Wykłady odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu, a wstęp jest wolny. Gość Uniwersytetu jest twórcą programów terapeutycznych i profilaktycznych. Łączy warsztat dziennikarski z misją niesienia pomocy osobom w kryzysie. Czy jesteś architektem swojego życia, czy tylko niewolnikiem własnych odruchów? Jak odzyskać wolność dzięki instrukcji obsługi człowieka według świętego Jakuba? To jeden z tematów wykładów. Będzie także o tym, jak zmienić własną słabość, fundament nowej siły. Czy program 12 kroków to uniwersalna ścieżka od życiowego impasu do autentycznej świętości? Wykład w Nowym Sączu odbędzie się we wtorek w auli przy Bazylice, a w Tarnowie w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia odbywają się od 17 do 19. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Klub Dobrze Nastawionych.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Anna Kurc z Krynicy, Aniela Baran z Jaźwin, Maria Baran z Naściszowej, Marta Czernecka z Chrzanowa, Krystyna Mucha z Grabna, Krystyna Gabiga z Tarnowa, Małgorzata Uroda z Nowego Sącza, Józef Widak z Brzeźnicy, Barbara Korta z Bochni, Krystyna Pękala z Tarnowa, Genowefa Zdeb z Tarnowa, Zofia Sokołowska-Fecko z Nowego Sącza, Danuta Lis ze Świniarska, Grażyna Wolak z Tarnowa, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Małgorzata Padło z Bogumiłowic, Agata Patyk z Tarnowca, Marta Nowak z Nowego Sącza, Krystyna Woźniak z Rzepiennika Strzyżewskiego, Urszula Noworolnik z Nowego Sącza, Bożena i Andrzej Depukat z Tarnowa, Angelika Malec ze Staniszewskich, Ewa Rutka z Dębicy, Monika Słomba z Pustkowa, słuchaczka z Wierzchosławic. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą modlitwę różańcową odmawiamy w intencji wymienionych darczyńców, przyjaciół Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, członków Klubu Dobrze Nastawionych. W sposób szczególny otaczamy dziś modlitwą dzieci pierwszokomunijne. Będziemy odmawiać część pierwszą Różańca Świętego, tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę,

0: Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie, w ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz,

dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: wieków. Amen.
1: Będziemy odmawiać część pierwszą Różańca Świętego, tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Widzimy Cię, Maryjo, jak jesteś pełna pokory i uniżenia. Przypominasz nam, byśmy poddawali się temu, co Bóg dla nas zaplanował, bo przecież każdego dnia możemy przeżywać swoje zwiastowanie przez wypowiedzenie razem z Tobą fiat. Niech poddawanie się woli Bożej kształtuje nasze myślenie, by rzeczywiście było ono ewangeliczne.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, wciąż na nowo podejmujemy się drogi nawrócenia, podążania Twoimi śladami. Ty nas, Maryjo, prowadzisz bezpieczną, wąską drogą do Królestwa Niebieskiego. Chwytamy się Twego płaszcza jak małe dzieci i idziemy z Tobą przez ten świat, niosąc bliskim radość Ewangelii, a to wszystko w duchu uwielbienia, bo Pan zmienia nasze myślenie, nawraca nas ku sobie.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
4: I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Narodziła się z Ciebie, o niepokalana, prawdziwa światłość, która rozprasza ciemności naszego myślenia. Jak wiele serc poddaje się chętnie myśleniu tego świata i nie chcą być wyprowadzeni z ciemności na wolność, by być prawdziwymi dziećmi Bożymi. Wyproś Maryjo o tym sercom łaskę przemiany i nawrócenia, by otworzyli się na przychodzącego Zbawiciela.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Przez Twoje ręce, Maryjo, a także przez świętego Józefa, Jezus ofiarowany jest całemu światu, jako ten, który przynosi zbawienie. I tylko w Nim jest nasze szczęście i radość. Oby ludzkość chciała to zrozumieć. Niech zmienia swoje myślenie i chętnie ofiarowuje się najwyższemu Bogu.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, wraz ze świętym Józefem wskazujecie nam, że Jezus jest najważniejszy, a On wskazuje nam Ojca. Nie ma innej drogi dla nas do zbawienia. Przez Kościół do świętego Józefa, przez Józefa do Maryi, przez Maryję do Jezusa, a Jezus drogą do Ojca.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: W imię Twoją obronę
0: czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
8: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny.
1: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

Jezus, teraz woła Cię po imieniu. Łazarzu, wyjdź z grobu. Dolina śmierci niech zostanie przemieniona w tętniące życiem schronienie dla armii ludu wybranego.

0: przy wchłodzie.
1: Autopromocja.
2: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To była autopromocja.

0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Ojcze nasz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej! Słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
3: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
2: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
3: No to startujemy!
4: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery. Albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pomoc materialna potrzebującym prowadzi do trwałej relacji z Bogiem, powiedział Leon XIV do dyrektorów katolickich organizacji charytatywnych ze Stanów Zjednoczonych. Zmarł arcybiskup Józef Michalik. Przez dekadę kierował Episkopatem Polski. Uroczystości pogrzebowe 9 maja. Papież przyjmie na audiencji polskiego premiera Donalda Tuska. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Praktyczna pomoc oferowana osobom w trudnej sytuacji pozwala im doświadczyć Bożej miłości i otwiera przed nimi drogę do wejścia w trwałą relację z Panem, wskazał Leon XIV w przemówieniu do Rady Dyrektorów Katolickich Organizacji Charytatywnych z USA. Dodał, że wie o problemach, jakie napotykają w swojej działalności, w tym o trudnościach w pozyskaniu wystarczających środków, jednak wezwał, by się nie zniechęcali.
2: Jestem w pełni świadomy, że katolickie organizacje charytatywne w Stanach Zjednoczonych nie są bynajmniej wolne od tych wyzwań, które nadal ujawniają się także w naszych czasach. A jednak to właśnie wtedy, gdy stajemy wobec takich przeszkód, musimy na nowo nauczyć się słyszeć głos Jezusa mówiącego do nas: ja jestem z wami przez wszystkie dni. Także dziś Chrystus zbliża się, aby towarzyszyć swoim uczniom, szczególnie w chwilach frustracji i zwątpienia, tak jak to uczynił wobec świętego Tomasza Apostoła oraz uczniów idących do Emaus.
1: W piątą niedzielę wielkanocną 3 maja 2026 roku w wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Metropolita senior archidiecezji przemyskiej był jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła ostatnich dekad, pełniąc przez dwie kadencje funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
3: Zmarły hierarcha odegrał kluczową rolę w kształtowaniu oblicza polskiego kościoła na przełomie wieków. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KEP, a w 2004 roku został wybrany na jej przewodniczącego. Urząd ten sprawował przez dwie kadencje, aż do 2014 roku. Jego głos był słyszany również w Europie. W latach 2011-2014 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, angażując się w dialog dotyczący tożsamości kontynentu.
1: Pogrzeb arcybiskupa Michalika odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po Eucharystii ciało arcybiskupa spocznie w podziemiach archikatedry. W czwartek 7 maja papież przyjmie na osobnych audiencjach polskiego premiera Donalda Tuska oraz amerykańskiego sekretarza stanu Marka Rubio. Donald Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. Polski premier zostanie przyjęty przez papieża o godzinie 9 rano, a amerykański sekretarz stanu o godzinie 11.30. 50. rocznicę katastrofalnego trzęsienia ziemi z 6 maja 1976 roku w północnych Włoszech Leon XIV wezwał, aby pamięć o tragedii stała się impulsem do budowania świata opartego na braterstwie i miłości.
4: W papieskim telegramie podpisanym przez sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina podkreślono, że solidarność okazana w obliczu dramatu pozostaje wzorem dla współczesności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo Królowo Polski, nasza jasnogórska Pani, w tej godzinie apelu stajemy przed Tobą jako funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej i druhowie ochotniczych straży pożarnych. Stajemy z wdzięcznością za dar powołania, ale i z pokorą wobec tego, co każdego dnia przynosi służba. W tym roku przychodzimy do Ciebie z głęboką świadomością, że strażak to nie tylko ratownik, to także uczeń i misjonarz. Maryjo, strażak to uczeń. Uczeń to ten, kto słucha, uczy się i nieustannie rozwija. Strażak nigdy nie przestaje się uczyć. Doskonali swoje umiejętności, poznaje nowe techniki, ćwiczy, by być gotowym w każdej chwili. Ale jest też głębszy wymiar tego uczniostwa. To uczeń wartości, odwagi, odpowiedzialności, solidarności i bezinteresownej służby. W świecie, który często uczy egoizmu, strażak przypomina, że prawdziwa wielkość człowieka mierzy się gotowością do pomocy innym. Strażak to uczeń życia, który nie daje gotowych odpowiedzi. Uczy się pokory wobec żywiołów, które pokazują, jak mały jest człowiek wobec potęgi ognia czy sił natury. Strażak jako uczeń odkrywa każdego dnia, że nie wszystko zależy od niego, że mimo wiedzy i doświadczenia są chwile, gdy trzeba po prostu zaufać Bogu, drugiemu człowiekowi, sobie nawzajem w zespole. Uczy się cierpliwości. Gdy akcja trwa długo, nie widać efektów. Uczy się milczenia, gdy brakuje słów wobec ludzkiej tragedii. Maryjo, ucz nas być dobrymi uczniami Twojego Syna. Ale strażak to nie tylko uczeń, to także misjonarz. Nie jedzie na drugi koniec świata, ale każdego dnia wyrusza na swoją misję. Tam, gdzie ktoś czeka, czeka na ratunek. Jego misją jest życie drugiego człowieka. Jego językiem nie są wielkie słowa, lecz konkret. Podana ręka, wyniesione z ognia dziecko, zabezpieczony dom, obecność w najtrudniejszych chwilach. Strażak jako misjonarz niesie nadzieję tam, gdzie jej brakuje. Wchodzi w strach, by dawać poczucie bezpieczeństwa. Wchodzi w cierpienie, by nieść ulgę i wsparcie. Czasem jego misja kończy się sukcesem, radością i wdzięcznością, a czasem zostaje cisza, pytania bez odpowiedzi i ciężar, który długo pozostaje w sercu. Wtedy najbardziej potrzeba wiary, że każda podjęta próba ma sens, że każda obecność przy drugim człowieku jest wartością, nawet jeśli nie wszystko kończy się tak, jak byśmy chcieli. Maryjo, powierzamy Ci nasze powołanie. Spraw, abyśmy jako strażacy byli uczniami, którzy nigdy nie przestają się uczyć dobra, a jednocześnie misjonarzami, którzy nie boją się iść tam, gdzie inni nie chcą iść. Daj nam serca odważne, ale nie twarde, wrażliwe, ale nie słabe, gotowe do działania, ale też zdolne do odpoczynku i powrotu do tych, którzy na nas czekają. Maryjo, czuwaj nad nami w każdej chwili służby. Gdy rozlega się alarm i trzeba natychmiast ruszyć, gdy jedziemy w nieznane, gdy podejmujemy decyzje, od których zależy czyjeś życie. Czuwaj nad naszymi domami, rodzinami, które często pełnią swoją cichą służbę, czekając, wspierając, martwiąc się i wierząc, że wrócimy. Powierzamy Ci także tych strażaków, którzy zakończyli już swoją ziemską służbę i odeszli na wieczną wartę. Niech znajdą pokój w ramionach Boga. Na zakończenie naszej modlitwy zanieśmy do Boga prostą strażacką prośbę. Gdy obowiązek wezwie mnie tam wszędzie, gdzie się pali, Ty mi, o Panie, siłę daj, bym życie ludzkie ocalił. Pozwól, niech dziecko, póki czas, z płomieni cało wyniosę, przerażonego starca daj ustrzec przed strasznym losem. Daj, Panie, czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk. Daj sprawność i przytomność, bym ugasił pożar w mig. Swe powołanie pełnić chcę i wszystko z siebie dać, sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec i o ich mienie dbać. A jeśli taka Twoja wola, bym życie dał w ofierze, Ty bliskich mych w opiece miej, o to Cię proszę szczerze.
1: Dzisiejsze rozważania apelowe poprowadził ksiądz starszy brygadier Jan Krynicki, kapelan krajowy strażaków. Dziś gościmy na apelu jasnogórskim z racji wspomnienia świętego Floriana, przedstawicieli Straży Pożarnej, pana nadbrygadiera Tomasza Barana, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Romana Klecha, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Arkadiusza Krzemińskiego, zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Kamila Dzwonnika, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wraz z zastępcami, starszym brygadierem Pawłem Frochem oraz młodszym brygadierem Piotrem Knesakiem, naczelnikami wydziałów i dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, a także funkcjonariuszy częstochowskiej komendy. Jest wśród nas starszy brygadier Piotr Woś, zastępca komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a także komendanci miejscy i powiatowi województwa śląskiego. Są z nami funkcjonariusze w stanie spoczynku, w tym przedstawiciele Klubu Generałów i Oficerów Pożarnictwa, starszy brygadier Piotr Placek, starszy brygadier Tomasz Bąk, byli mazowieccy komendanci województwa Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jarosław Piotrowski i brygadier Jarosław Kurek. Jest z nami przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność Jacek Strączyński, przewodniczący NSZZ Solidarność Huty Częstochowa Robert Gonera, a także sztandar Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, sztandar Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz sztandar Huty Częstochowa. Dziś, jak każdego czwartego dnia miesiąca, obecni są z nami pielgrzymi z diecezji kieleckiej, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Raz jeszcze w godzinie apelu jasnogórskiego pragniemy dziś naszą szczególną modlitwą otoczyć wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękując za ich poświęcenie, za ich trud, za ich ofiarność, za ich powołanie, za to, że stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Wczoraj modliliśmy się za Wojsko Polskie, dziś modlimy się za Was. Drodzy strażacy, prosząc, byście zawsze szczęśliwie powracali z akcji do swoich domów. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat, nasz pauliński zakon. Tobie, Maryjo, powierzamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej i polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy Ci, Maryjo, raz jeszcze wszystkich zmarłych strażaków. Dziś także pragniemy modlić się za świętej pamięci zmarłego księdza arcybiskupa Józefa Michalika. Odmawiamy tajemnicę szczęści radosnej, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Shalom lech Mariam, maliat taiboto, morana mech, barachtoat bneshe, baracho firot haresh yesho.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zanful Maria, ni chong man sheng chong, dżu yu ni tong cai, ni cai fu ni, chong shou zan so, ni de cin su jesu, tong shou zan so.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Unczongi kade kasin marianim, ki po hasoso, czunimke kieso hamke kesini, joinczongie bob tesimo, tejżuj nader jesuniem, to ha bob tisi najda.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Assalamu alaikum ya Mariam, ya mum taliam namatam, arrabu maki, mubaraka antifinissa, wama barakon, famaratu batniki, seiduna Jesuan Messich.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Ave Maria, megumini micit katata, shua anatato oraremas, anatawa onna ucide sukufuku sare, gotata inoto onko jesumu sukufuke sare teimas.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
3: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Na koniec naszego apelu jasnogórskiego pragniemy jeszcze polecić polską młodzież, polskich maturzystów, którzy zdają swój egzamin dojrzałości. Wielu z nich przybyło na Jasną Górę, powierzając swoją przyszłość Tobie, Maryjo. Prosimy dla nich o wszelkie potrzebne łaski, o dary mądrości, ale także o ducha rozeznania, tak aby dobrze wybierali swoją dalszą przyszłość w oparciu o Boga, Kościół i Ewangelię. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry, ojca Grzegorza Prusa, prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
4: Pan z wami.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Duchy zamku i odkupienie ziemi. Pisanie o miejscu, które na stałe wpisało się w krajobraz mojego życia, jest zadaniem wykraczającym poza ramy zwykłego opracowania historycznego. Od 22 lat mieszkam w cieniu Dąbrowskiej Świątyni, co pozwoliło mi na rzadki i niezwykle cenny przywilej bycia naocznym, codziennym świadkiem jej fascynującego, a momentami wręcz mistycznego przeobrażenia. Przez te wszystkie lata miałem okazję śledzić proces, w którym surowa architektura zrodzona w pyle powojennej odbudowy krok po kroku wypełniała się światłem barwnych witraży, blaskiem marmurów i ostatecznie potężnym bazylikowym głosem organów. Moje spojrzenie na te mury nie jest jedynie chłodnym okiem badacza analizującego daty i pożółkłe dokumenty archiwalne. To spojrzenie sąsiada, który przez ponad 8 tysięcy dni obserwował, jak ta potężna, neoklasycystyczna bryła nabiera szlachetności. Aby jednak w pełni zrozumieć fenomen tej świątyni, musimy spojrzeć na Dąbrowski Park Górny, nie jako na plac budowy, ale jako na scenę dziejowej przemiany. Historia Dąbrowskiej Bazyliki nie zaczyna się bowiem od pierwszego wykopu pod fundamenty w 1948 roku, lecz znacznie głębiej, w samej ziemi, która przez stulecia niosła na sobie ciężar doczesnej potęgi, by ostatecznie stać się podnóżkiem dla Bożego Majestatu. Przez wieki to miejsce identyfikował zamek, rezydencja, która swoją skalą i przepychem miała rzucić wyzwanie największym pałacom ówczesnej Europy. Zamek ten, będący dziełem rodu Lubomirskich, stanowił kwintesencję barokowego triumfalizmu. Zachwycał architekturą przypisywaną wybitnemu Tylmanowi z Gemaren. Budowla manifestowała narodową potęgę poprzez marmurowe sale oraz imponujące 20-kolumnowe wnętrza. Szczególną sławą cieszyła się legendarna sala marmurowa z posadzką w biało-czarną szachownicę, w której centrum lśniła czerwona gwiazda. To tutaj, pod łamanym dachem i w cieniu kamiennych posągów królów polskich, tętniło życie wielkiego świata, pełne politycznych układów i magnackiej dumy. Symbolika tego miejsca była jednoznaczna. Stanowiło ono bastion ziemskiej chwały, odizolowany od codziennego trudu mieszkańców Dąbrowy wysokimi murami oraz włoskimi ogrodami, które tarasami schodziły ku rzece. Kontrast, który legł u podstaw dzisiejszej bazyliki, zrodził się z katastrofy. Pycha magnackiej rezydencji legła w gruzach w 1846 roku podczas rabacji chłopskiej, a ostateczny kres jej świetności przyniósł wielki pożar z roku 1847. Przez kolejne 100 lat Dąbrowski Zamek był tylko milczącą ruiną, bolesnym przypomnieniem o kruchości ludzkich potęg. Piwnice, które niegdyś skrywały skarby i zapasy możnowładców, stały się ponurym labiryntem wypełnionym gruzem. Kiedy w 1948 roku przystąpiono do rozbijania tych piwnic i do przygotowania terenu dla wytyczenia fundamentów, nie usuwano jedynie starej cegły. W sensie symbolicznym dokonywała się tam wielka zamiana wartości. Miejsce zarezerwowane niegdyś dla nielicznych, zamknięte za bramą z herbem Szreniawa, zostało otwarte dla całej wspólnoty wiernych. Fundament pod sakrum nie powstał na pustym polu, ale na oczyszczonej historii ziemskiego panowania. Zakończenie II wojny światowej w 1945 roku było dla Dąbrowy Tarnowskiej potężnym wstrząsem egzystencjalnym. Miasto budziło się z letargu okupacji w krajobrazie wszechwładnych ruin i zgliszcz. Jednak w tamtym morzu nędzy wytworzył się fenomen o niespotykanej sile, niezwykły entuzjazm odbudowy. Słowo odbudowa i odrodzenie stały się nową religią świecką, a dla dąbrowskich parafian wezwaniem do czynu, który miał nadać sens ich cierpieniu. Parafia, pozbawiona resztek majątku i opieki dawnych, możnych kolatorów, nagle poczuła, że jest zdana tylko na siebie. To poczucie osamotnienia wykrzesało w niej iskrę lokalnego patriotyzmu. W lipcu 1946 roku ksiądz Władysław Jakubiak, pełniący wówczas funkcję administratora parafii, stanął przed dylematem, który miał określić przyszłość duszpasterstwa na całe stulecia. Stara, drewniana świątynia modrzewiowa, choć darzona ogromnym sentymentem, nie była dłużej w stanie pomieścić wspólnoty. Trzeba było podjąć decyzję o budowie nowej świątyni. Pierwszym krokiem nie był dobór architektów, lecz znalezienie godnego miejsca. Odrzucono plany, aby nowy kościół stanął w sąsiedztwie starego. Ksiądz Jakubiak nie chciał skazywać na zniszczenie starej świątyni. Wzrok skierowano ku dawnemu sercu osady, ku ruinom zamku Lubomirskich i otaczającemu

0: ten, obejmujący ponad 3 hektary, został wyceniony na astronomiczną wówczas sumę 500 tysięcy złotych. Aby sfinansować to przedsięwzięcie, proboszcz podjął ryzykowną decyzję o sprzedaży parafialnego pola. Można uznać, że wybór tego konkretnego placu był decyzją o znaczeniu symbolicznym i metafizycznym. Wybrano miejsce najbardziej związane z dziejami osady, a przy tym najpiękniej położone. Decyzja o umiejscowieniu kościoła w tym punkcie była w rzeczywistości aktem odkupienia ziemi. Tam, gdzie niegdyś biło serce świeckiej władzy i magnackiego splendoru, miało teraz stanąć centrum modlitwy i miłosierdzia. Ksiądz Jakubiak, decydując się na zakup tych ruin, rzucił wyzwanie nie tylko materii, ale i nowej władzy, która w budowie kościoła w samym centrum miasta widziała ideologiczne zagrożenie. To właśnie ten moment. Podpisanie aktu własności Dąbrowskiego Wzgórza stał się pierwszym realnym kamieniem węgielnym pod przyszłą bazylikę. Monumentalność dzisiejszej bazyliki, jej sylwetka górująca nad miastem, jest bezpośrednią odpowiedzią na dawną skalę zamku, jednak z jedną zasadniczą różnicą. Dawny zamek budował prestiż jednostki. Dzisiejsza świątynia jest prawdziwym pomnikiem wiary rodziców i dziadków, dostępnym dla każdego o każdej porze dnia i nocy. To przejście od ekskluzywności magnackiego pałacu do powszechności Bożej świątyni stanowi najgłębszą treść pierwszego etapu naszej podróży ku papieskiemu tytułowi. Moim zamiarem nie było stworzenie suchej kroniki budowy. Chciałem ukazać żywą sztafetę pokoleń i niezłomną determinację duszpasterzy, którzy dokonali rzeczy w ludzkich kategoriach niemożliwych. Przez tę audycję pragnę pokazać, że za każdym architektonicznym detalem stoi konkretny człowiek, jego ofiarność i wiara. Zanim jednak na placu zamkowym zazgrzytały pierwsze łopaty, w zaciszu kurialnych gabinetów toczyła się inna batalia o kształt nowej świątyni. O tym, jak kresowe inspiracje biskupa Jana Stepy i projekt profesora Wzorka nadały duszę dąbrowskim murom, opowiem Państwu w kolejnej audycji.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika – od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: To była audycja powtórkowa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To jest audycja powtórkowa.
2: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Radiowo-internetowe studium biblijne.
4: Rozpoczynając piękny maryjny miesiąc, to niedzielne popołudnie, witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego oraz biblistę księdza profesora Piotra Łabudę. Szczęść Boże.
5: Szczęść Boże księdzu Marcinowi, szczęść Boże wszystkim naszym słuchaczom. Rzeczywiście majówka się rozpoczyna, chociaż niektórzy, można powiedzieć, że kończą majówkę, bo ten weekend majowy słynny, bo to wszyscy o tym mówią. No a dzisiaj ciekawy dzień. 3 maja, normalnie uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale to nie dzisiaj, chociaż...
4: To już wczoraj, to już ale to wczoraj, już było.
5: To już było. Dzisiaj, wiesz, dzisiaj dam takim dobrym tekstem, ciekawym tekstem, który można powiedzieć dobrze w

0: prowadzi nas do listu do Hebrajczyków, bo coraz bardziej będziemy w ten list wkraczać. Jest dzisiejsza Ewangelia Janowa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. No nie? Jezus mówi, nie bójcie się. Wierzycie w Boga, we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Idę wam przygotować miejsce. No i to pytanie Tomasza. Panie, nie wiemy, gdzie ty idziesz. Ciekawe, przez tyle lat był z nimi i wciąż nie poznał tajemnicy Ojca. A może inaczej, a może osłabła jego wiara, osłabła jego pobożność. A może Tomasz osłabł? Tomasz Didymos. Didymos po grecku znaczy bliźniak. Jaki bliźniak? A może nasz bliźniak? Może w Tomaszu każdy z nas odnaleźć trochę siebie samego i powiedzieć trochę osłabłem, trochę nie fizycznie, bo fizycznie sądzę, że po tym weekendzie majowym, gdziekolwiek by nie był spędzony, czy w jakichś podróżach, czy w innych miejscach, być może no, wzmocniliśmy się fizycznie, ale może duchowo nie do końca jesteśmy mocni. Mówię to tak trochę z przekory, bo właśnie kiedy czytam list do Hebrajczyków, kiedy otwieramy karty tego bardzo trudnego pisma, to ten list jest skierowany właśnie do tych, którzy chyba osłabli, którzy byli gorliwi, ale coś się w nich skończyło, coś się w nich wypaliło. Często się słyszy, że coś się we mnie skończyło. Nawet pamiętam, gdzieś ktoś z moich przyjaciół, lekarzy mówi, że jest taka nawet kategoria chorobowa, no nie? Wypalenie.
1: Tak.
0: Czuję się wypalony, czuję się zmęczony, czuję się, mówię, nie fizycznie, no nie? Duchowo, wewnętrznie. Chyba list do Hebrajczyków właśnie jest takim trudnym listem, który jest skierowany do tych, którzy się wypalili, którzy osłabli, którzy odeszli od tej pierwotnej gorliwości. Mi się zaraz przypomina Apokalipsa Janowa. Znam cię, mówi Pan Bóg. Ani jada atta, ja wniknąłem w ciebie. To jest ciekawe słowo. W zeszłym tygodniu na pierwszym roku jeden z kleryków właśnie zapytał o to słowo. Co to znaczy poznać? Znacie drogę, znacie, wiecie, gdzie idę. Co to znaczy znać coś, kogoś?
1: Dobry pasterz zna swoje owce, słyszeliśmy.
0: Owce, tak. Podobało mi się w tym pytaniu tego kleryka, tego studenta, na marginesie, kiedy byłem bodajże ostatnio, nasze studio, prosiłem o modlitwę za powołanych. Niedziela Dobrego Pasterza była. Ciekawe, powiedziałem o tym klerykom oczywiście na wykładach, że prosiliśmy i modliliśmy się za nich z naszymi radiowymi studentami, słuchaczami. Jeden z nich fajnie powiedział, czy mógłby ksiądz podziękować tym wszystkim, którzy się modlą za nas i powiedzieć im, że my też się za nich modlimy. To spodobało mi się właśnie to, że nie tylko przyjęli ten dar, proszą u niego, ale też się modlą za tych, którzy za nim się modlą. No i właśnie ten student mówi, co to znaczy poznać? No i on mówi, teoretycznie no ksiądz nas zna, teoretycznie spotykamy się już od pewnego czasu na wykładach, poza wykładami, w różnych miejscach. Czy to znaczy, że ksiądz nas zna? No i ja mówię, no chyba nie do końca, no bo to, że kogoś spotykamy, nie oznacza, że go już znamy. Więc on mówi, no to co to znaczy poznać kogoś? Jezus mówi, ja was znam. Ja was znam, to znaczy, to jest ta idea Bliskiego Wschodu. Poznać znaczy wniknąć, zespolić się z kimś. To na Bliskim Wschodzie ma taką trochę konotację małżeńską, prawda? Kiedyś podejrzewam, mówiliśmy o tym. Zespolić się z kimś w jedno, wniknąć jedno w drugie. To wtedy można powiedzieć, że ja cię znam już.
1: Czyli stworzenie takiej bardzo głębokiej relacji.
0: Tak, relacji, wręcz jedności. Oto opuści ojca i matkę, staną się jednym. no nie, wnikną jedno w siebie. Znaczy będą się znać już bez żadnych barier, bez żadnych ograniczeń. Jezus mówi, jeżeli poznaliście mnie, to jest ciekawe, kiedy Jezus mówi, jeżeli mnie poznaliście, to poznaliście Ojca. Jeżeli wnikniecie we mnie, to wnikniecie też w Ojca. Na ile to po ludzku możliwe, bo oczywiście jest nie, w pełni to nie jest możliwe, żebyśmy objęli tajemnicę Boga, ale możemy w Niego wnikać. I Pan Jezus też mówi do nas. My staramy się w Niego wnikać, a On wprost mówi w Apokalipsie, ja was znam. To znaczy, nie ma przed Nim tajemnic, nie ma przed Nim czegoś, co możemy ukryć. Ktoś to kiedyś fajnie powiedział, że no to nie powiem na spowiedzi, to nie będzie wiadomo. To nie działa, no nie? My musimy się oskarżyć, my musimy pokazać swoje wnętrze, bo to jest konieczne dla nas, dla naszego żalu, dla naszego przeproszenia. A Pan Bóg, On nas zna i tak. Modlitwa nie jest potrzebna Panu Bogu. Modlitwa jest potrzebna nam, bo On wie, o co należy nam pomóc. Tych ludzi, do których kierowany jest list do Hebrajczyków, Pan Bóg zna. Znam wasze czyny, znam was. Wiem, jacy jesteście. I tak jak w Apokalipsie Pan Bóg mówi, znam cię, że jesteś ani gorący, ani zimny, że jesteś letni, że osłabła twoja gorliwość. Pan Bóg mówi, mam przeciwko tobie w Apokalipsie, że odstąpiłeś od swojej gorliwości, odstąpiłeś od tego, przy czym byłeś. I list do Hebrajczyków dla mnie, kiedy zastanawiamy się nad adresatami, to jest ciekawe, tradycyjnie odsyłamy na naszą stronę internetową, na głębsze zobaczenie. Większość komentatorów koncentruje się, czy adresatami listu do Hebrajczyków są Hebrajczycy, czyli Żydzi, czy są poganie.
1: No, nazwa by sugerowała, prawda, do Hebrajczyków.
0: Co ciekawe, właściwie dopiero w II wieku ten list dostaje taki tytuł, list do Hebrajczyków. Pamiętajmy, początkowo te teksty pisane, listy apostoła Pawła, Ewangelie, one nie miały tytułów. W Starym Testamencie księgi mają, księga wyjścia, no to ona się bierze od pierwszych słów Exodus, prawda, od pierwszych słów księgi, księga liczb tam, ale nie było nagłówków. Nie było nagłówków Ewangelia według świętego Łukasza, Ewangelia według świętego Jana. To były... Mi się bardzo podoba to stwierdzenie pierwszych wieków. Czytaliśmy pamiętniki apostołów, no nie? I w tym momencie nie było nazwy listu do Hebrajczyków. I stąd też dzisiaj komentatorzy będą mieć takie dubium, taką zagwozdkę. Dlaczego to ma być list do Hebrajczyków? Inni będą mówić, to jest list do pogan. Inni będą mówić, to jest list do kapłanów, którzy się nawrócili na chrześcijaństwo. Inni powiedzą, to jest list do lewitów, którzy żyli tam w osadzie Qumran.
1: A w trzecim rozdziale, z tego co pamiętam, święty Paweł użyje takiego sformułowania bracia święci.
0: Święty Paweł mówisz.
1: Autor listu.
0: Nie, bo będą też zwolennicy, którzy będą mówić, że tak, Paweł. Będą niektórzy mówić, że Paweł napisał list, który potem został przepracowany. Ten list do Hebrajczyków jest tylko tajemnicą, ale zgoda, autor listu będzie pisał do świętych, ale będzie też pisał do tych, którzy osłabli w tej świętości, którzy nie dotrzymali tej świętości, którzy odeszli od tej świętości. I dla mnie, kiedy zastanawiam się nad adresatami, do kogo jest skierowany ten list, oczywiście przychylam się jednak do Hebrajczyków, do jednak nie bez kozery pierwotny Kościół prawie od samego początku te najważniejsze kodeksy, watykański, synajski, słynny papirus P46. Nieprzypadkowo te takie najbardziej szacowne, starożytne kodeksy, zbiory Nowego Testamentu, one piszą list do Hebrajczyków. Do tego za chwileczkę, ale mi się wydaje, że nawet jeżeli ci Hebrajczycy, czyli naród wybrany, jest autorem tego listu, to autor nie koncentrował się głównie na nich. Mi się wydaje, że autor bardziej pisząc, kimkolwiek on nie był, ten autor, on bardziej się koncentrował nie czy jesteś Hebrajczykiem, czy jesteś poganinem, ale on się bardziej koncentrował na tym, że człowieku, dostałeś dar wiary. Przyszedłeś, przylgnąłeś do Chrystusa, poszukałeś, to będzie bodajże 5:4, poszukałeś Jego odpoczynku, wszedłeś do Jego radości. Autor napisze, dostałeś podstawowe nauki, dostałeś to, co jest fundamentem, a ty stałeś się martwy, a ty stałeś się tym, który dostał dar i jakby ten dar zmarnował, zaczyna go marnować. To jest, mi się wydaje, często, ktoś kiedyś ładnie powiedział, przysiędza, tęsknię za tym czasem, kiedy, o, jest maj, ktoś ładnie powiedział, tęsknię za tym czasem, kiedy biegłem do kościoła na majówki, tak fajnie było w kościele przyjść na majówki, kwiaty kwitły, było pięknie, było fajnie, było tak przyjemnie, było tak, człowiek tak się fajnie czuł, taki był szczęśliwy, jako taki mały chłopak, czy tam mała dziewczynka, kiedy tak sobie biegał do kościoła, i ja tak sobie pomyślałem, to jest człowiek, który został, próbuje wejść w stare spodenki, który próbuje wejść w starą koszulkę, który by chciał, żeby, no właśnie, dla dziecka ta wiara jest wiarą dziecięcą, to są te spodenki, to są te koszulki, w które się wchodzi dziecko, ono się dobrze czuje wtedy, ono fajnie się czuje w kościele, ono fajnie się sobie śpiewa litanie, fajnie, tylko potem wyrastamy z tego fajnego i jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy wyrośli z tego, z tych krótkich spodenek, ale żebyśmy dalej w jakichś spodniach chodzili, żeby ta nasza wiara dalej była. Ona się musi zmieniać, tak? Życie człowieka musi zmieniać, musi zmieniać nas, musi się zmieniać nasz jadłospis. Choć mamy wspomnienie, ja mam wspomnienie z dzieciństwa, pewnie starsi moi rówieśnicy, twoi też, pamiętają wiejski chleb ze śmietaną i cukrem, no nie? Dzisiaj, kiedy wezmę chleb ze śmietaną, już nie smakuje tak jak wtedy, bo wtedy byłem innym człowiekiem. Nasza wiara też się musi zmieniać. Najgorsza rzecz, kiedy w pewnym momencie przestanie się ta wiara zmieniać, rozwijać i ona zostanie, my się rozwijamy, ale wiara została, ona... Myśmy nią zostali obdarzeni, zostaliśmy nią obdarowani, dostaliśmy te podstawy, ale tych podstaw myśmy nie rozwinęli. Jak się nie rozwijasz, to się cofasz. I dla mnie list do Hebrajczyków jest... on jest może dlatego taki bardzo trudny, że on jest do nas. Wprost jakby do nas pisany, do ludzi, którzy rozwinęli się, którzy rozwijali się, ale przestaliśmy jakby zgłębiać, pogłębiać, poszerzać, wchodzić w tajemnice wiary.
1: Ale co jest ciekawe, że kiedy, tak jak mówimy, otwiera się ten list do Hebrajczyków, to da się zauważyć, że autor, już nie powiem święty Paweł, ale autor przynajmniej kilka razy bardzo konkretnie wzywa dla mnie tak do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do wierności. Czytamy na przykład w 10 rozdziale, musicie być wytrwali. Albo na przykład, jak czytamy 3 rozdział, uważajcie, bracia, aby żaden z was przez niewierność złego serca nie odstąpił od Boga żywego. To są nie tylko aktualne słowa wtedy, ale cały czas dla nas, ale wydaje mi się, że to też chyba pokazuje, w jakich okolicznościach mógł powstać ten list.
0: Tak, ale popatrz, przywołane przez ciebie fragmenty, bo ich jest dużo więcej.
1: Tak.
0: Byście z największą pilnością zwracali uwagę. Coś, mm-hmm. Ewidentnie on pokazuje to, czego rozpoczęliśmy, że nie skupiajmy się, czy ten list jest skierowany bardziej do Żydów, czy bardziej do pogan. Ten list jest skierowany do ludzi na pewno już nie pierwszego pokolenia, na pewno nie tych, którzy są świadkami bezpośrednimi wydarzenia Jezusa. To jest list skierowany do jakby drugiego pokolenia chrześcijan i tu będzie ciekawe, w którym ten list roku powstał. Dlatego, że skoro to nie są ludzie, którzy byli przy Jezusie, to od razu niektórzy będą mówić, że list powstał późno. Bo ewidentnie adresaci nie znali bezpośrednio Jezusa Chrystusa. Oni nie spotkali się z Nim. To już jest pokolenie, które dostało dar Ewangelii. Zostaliście pouczeni, zostaliście ubogaceni, zostaliście wyposażeni. Od razu będzie wielu komentatorów mówić, no to list powstał późno. A tu się okaże nagle, że list powstał bardzo wcześnie.
1: Bo mam przecież najstarsze świadectwa, które wspominają ten list.
0: Tak, ale świadectwa to raz. Oczywiście, że będziemy od razu mówić o Klemensie, tak. Który pisał do Koryntian, cytując wiele razy ten list, czyli on już musiał dobrze być znany, dobrze musiał istnieć. Mamy koniec pierwszego wieku, kiedy już jest powszechnie cytowany ten list, czyli no właśnie, czyli musiał wcześniej powstać. Czyli musiał powstać jakoś w obrębie życia Pawła. Nie? I dlatego ten autor nie podszywa się pod Pawła, bo być może Paweł jeszcze jest. Paweł może jest dobrze znany, więc nie przejdzie podszywanie się pod Pawła. Być może dlatego przez wieki przyporządkowywano ten list Pawłowi, bo skoro on powstał w okresie życia Pawła. Ale co jest ważne, ci, którzy zostali pouczeni o tajemnicy Chrystusa, oni nie widzieli Jezusa, przyjęli wiarę w Chrystusa, a teraz od tego Chrystusa odstępują. A teraz jakby trochę im się znudziła już wiara. Już troszeczkę ta wiara staje się nie takim pierwszorzędnym wyborem.
1: Czy tak łatwo chcecie odejść? Mi się przypomina święty Paweł.
0: Tak, tak. I tu jest niezwykłość tego listu, który możemy sobie podzielić też między innymi z tego powodu. Tomasz będzie dzielił ten list na dwie główne części. Będzie dzielił ten list na tą część dogmatyczną i tą część moralną. A mi się wydaje, że chyba ten list jest bardziej skomplikowany. Mi się chyba wydaje, że nie tylko ta część dogmatyczna, część moralna, pouczająca, ale być może tam można znaleźć coś więcej. Można zobaczyć, że przede wszystkim autor kładzie nacisk na początku, czym jest Słowo Boże. I to od tego on chce zacząć, chce pokazać, jak wielką wartość ma Boże Słowo. Słowo niezwykłe. Znowu wrócę na chwilę do nasz wydział, do studentów stacjonarnych, no bo teraz trzeba troszeczkę o tym powiedzieć, bo maturzyści już dopełniają swojego żywota. Trzymamy za nich kciuki cały czas i wspieramy modlitwą. No ale właśnie niektórzy mówią, dobrze, przyjść na studia i studiować Pismo Święte. Były dni otwarte ostatnio w seminarium. Przyszli wielu chłopaków, dobre 200 młodych ludzi, którzy chcieli zobaczyć, co to w ogóle jest, co to za miejsce seminarium, ale też przychodzą świeccy i patrzą. Kiedyś pamiętam, jeden ze studentów zapytał, ale po co studiować Pismo Święte? Po co zastanawiać się? To jest, i powiedział, to jest Słowo Boga, przyjmuje się i koniec. Ja mówię, no właśnie, ale Pan po to nam dał rozum, żebyśmy tą tajemnicę, żebyśmy to bogactwo odkrywali, żebyśmy się mogli zastanawiać. Bo to jest ciekawe, że są religie, już nie będę wymieniał, które nie mówią, nie pozwalają studiować, nie pozwalają wnikać, rozbierać na czynniki pierwsze poszczególne teksty, poszczególną historię, powstawanie, autorstwo. To są takie fundamentalne, bardzo takie trudne wyznania, które mówią, jest i koniec. Nie wolno się zastanawiać. No właśnie, wielkością naszą, chrześcijan, jest to, że my możemy się zastanawiać, kto był autorem, jak powstało, jak do tego doszło, odtwarzać takie trochę czynniki historyczne. No i właśnie, list do Hebrajczyków na początku mówi, kim jest Słowo Boże. Pokazuje wagę, wartość Słowa Bożego. No, święty Tomasz nazwie to częścią dogmatyczną. Mi się bardziej podoba ten układ. To jest medytacja na temat Słowa Bożego. Druga część, następnych powiedzmy prawie 6 rozdziałów, to jest medytacja, kim jest Chrystus. Czyli pierw zatrzymujemy się nad tajemnicą Słowa Bożego, nad tajemnicą Chrystusa, szczególnie kapłaństwa Chrystusa, i z tego wynikają ostatnie 3 rozdziały, czyli jak powinno wyglądać życie chrześcijańskie. To jest ewidentnie skierowane, to co już mówiłem, do nas. Ja mam się zatrzymać, zastanowić się, kim dla mnie jest Słowo Boże. Mam się zatrzymać nad tajemnicą Chrystusa, istotą tej tajemnicy Chrystusa jest kapłaństwo, jest Jego ofiara. On ofiarował siebie, to jest arcykapłan, to jest No i stąd też właśnie mówię list do Hebrajczyków, bo jeżeli mamy ofiary Starego Testamentu i mamy teraz ofiarę Jezusa Nowego Testamentu, nawet jeżeli to kogoś zaboli, nawet jeżeli to będzie trudne stwierdzenie, Stary Testament się skończył. Te księgi są ważne, my je szanujemy, my dzięki nim poznajemy historię zbawienia, ale Stary Testament się skończył. Nastał czas Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Jedyną ofiarą, która zakończyła ofiarę Starego Przymierza, jest ofiara Jezusa Chrystusa. Raz na zawsze złożył ofiarę, którą my uobecniamy. I autor listu do Hebrajczyków pokazuje, że nie można patrzeć nadal z uznaniem na ofiarę Starego Testamentu, umniejszając ofierze Nowego Testamentu, ofierze Jezusa Chrystusa. On jest jedynym arcykapłanem. On wszedł, on przelał krew. Dokonało to się raz na zawsze. Dlaczego o tym mówię? Bo autor do listu do Hebrajczyków, ja bym z chęcią powiedział, że święty Łukasz, ale wtedy bym się już opowiedział za autorstwem. Dla mnie bardziej wiesz Łukasz. Bardzo mi on pasuje.
1: Wydaje się jakby.
0: Tak, ale jeżeli, popatrz, jeżeli przyjmiemy, ewidentnie list musiał powstać, kiedy jeszcze istnieje świątynia jerozolimska. Ewidentnie tam składane są ofiary. Ewidentnie nawet Kościół ma problem. Sobór jerozolimski, potem problemy Jakuba, ludzi z otoczenia Jakubowego i cały czas to wraca. Cały czas pojawiają się w łonie Kościoła ci, którzy mówią, stare prawo jest dobre, stare prawo powinno się zachowywać, stare ofiary są dobre. Apostołowie też przecież chodzą na zebrania, na spotkania, biorą udział, przemawiają w świątyni jerozolimskiej. Dla mnie tak trochę symbolicznie Pan Bóg ma swoje drogi, Pan Bóg prowadzi pewnymi rzeczami. Dla mnie nawet tak trochę symbolicznie jest ten rok 70, kiedy Pan Bóg dopuszcza, kiedy dokonuje się dramat
1: zburzenia świątyni.
0: Mhm. Nawet gdybyśmy chcieli uczestniczyć w kulcie Starego Testamentu, to nie możemy. List do Hebrajczyków dla mnie to jest taki czas, kiedy jeszcze trwa ten kult, kiedy jeszcze te ofiary są składane, kiedy jeszcze wszystko się dzieje. Tam wciąż ranna, wieczorna, południowa, ofiary ekspiacyjne, ofiary wykupne, ofiary przebłagalne, ofiary oczyszczające, ofiary ze zwierząt, z pierwszych płodów ziemi, roślinne. Mnóstwa ofiar są składane, całe przepisy prawne regulujące, jak to powinno się dokonywać. To jest. I ten Kościół, który żyje w Jerozolimie, mi się wydaje, że to było do Kościoła w Jerozolimie pisane. Tutaj będzie też kwestia miejsca, które powstało, bo jeżeli otworzymy list do Hebrajczyków, to tu można dyskutować, czy ostatni rozdział, czy ostatnie pozdrowienia, czy są pierwotne, wtórne, dopisane, niedopisane, ale jedno jest pewne, 24 werset. Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. Wcześniej werset. Wiedzcie, że brat nasz Tymoteusz został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was. Tymoteusz uwięziony. Bracia z Italii. To wszystko sugeruje, że list chyba powstał, jeżeli w Italii, a może w Rzymie? A może mamy pierwsze sygnały, że Rzym pisze do Jerozolimy, że Rzym zaczyna pouczać Jerozolimę? Jeżeli popatrzymy na dzisiejszy Kościół, gdyby chcieć, to studentów często pytam, jest praktyka, że jadą do Włoch, do Rzymu nasi studenci, no więc zachwyceni, no przewrotnie, co w Rzymie jest ciekawego? Pomijam dobre jedzenie, pomijam piękne zabytki, ale mówmy o rzeczywistościach chrześcijańskich. Co jest ważnego w Rzymie? No oczywiście mnóstwo rzeczy ważnych. Bez grób świętego Piotra, z grup świętego Pawła, mówimy o starożytnych rzeczach. Co więcej, już zostawiam późniejszych męczenników świętych. Zapytam, co ważnego w Jerozolimie? tam mamy tych rzeczy niezwykłych, ważnych dla nas niezwykle dużo. A tymczasem powiemy, ważniejszy jest Rzym. To Rzym jest jakby głową. To w Rzymie jest centrum chrześcijaństwa. I mi się wydaje, że ten Rzym, jak dla mnie, już chyba tuż po śmierci Pawła, ale jeszcze kiedy działa świątynia, mi się wydaje, że ten Rzym pisze do Jerozolimy, pisze do, nieważne, do Żydów, pogan. Pisze do tych, którzy cały czas patrzą na kult świątynny, cały czas wspominają i podkreślają wagę Starego Testamentu. Mi się wydaje, że ktoś odważył się i napisał list. Po pierwsze, pokazać moc, niezwykłość Słowa Bożego. Bóg wielokrotnie i na różne sposoby, tak się rozpoczyna list, przemawiał, a wreszcie przemówił do nas przez swojego Syna. To jest ostatnie Słowo Boże. To jest ostatnie Słowo wypowiedziane przez Boga. Na tym Słowie kończy się objawienie. Już więcej Pan Bóg nie może nam dać. Dał nam swojego Syna, złożył ofiarę przebłagalną. Wchodzimy w drugą część listu. On złożył najdoskonalszą ofiarę. Tą ofiarą zastąpił wszystkie ofiary Starego Prawa. Rzym mówi do Jerozolimy: macie świątynię, bo ona jeszcze jest. Ale te ofiary, one straciły wartość, straciły ważność. Ten list nie mówi, że one są złe. Nie, one straciły już swoją wartość, swoją ważność. Nastał nowy czas, nowe przymierze.
1: Nowy kult.
0: Wszystko Jezus uczynił nowe.
1: Oto wszystko czynię nowe.
0: Mam stary paszport? On jest ważny, on jest cenny. Pieczątek bądź wiela. Mhm. Mam nowy paszport. Nie umniejszając staremu paszportowi, kulawe porównanie, ale chcę, żebyśmy zrozumieli dobrze, Stary Testament jest ważny. Tradycja Izraela jest piękną tradycją, bo ona pokazuje, jak Pan Bóg wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał przez proroków. Ale w tych ostatnich czasach On przemówił do nas przez Syna. I teraz autor w Italii pisze do Jerozolimy z szacunkiem, z uznaniem, z wielką atencją, ale mówi, to jest ofiara. To jest ofiara, którą dostaliśmy od Boga, to jest dar. I teraz, skoro dostaliśmy to słowo, skoro dostaliśmy tego kapłana na wzór, kapłana, który złożył jedyną niepowtarzalną ofiarę, to następny krok, który teraz do nas należy, nasze życie, nasze chrześcijańskie postępowanie, nasze chrześcijańskie zwyczaje, nasza chrześcijańska postawa, a więc ta ostatnia część listu do Hebrajczyków. Zresztą my tak ten list omówimy sobie w takich tych trzech głównych częściach. Chciałbym, żebyśmy spróbowali, jest maj, to jest taki miesiąc trudny, bo to jest taki miesiąc, kiedy no już można wyjść, zależy kto gdzie nas słucha, czy nad morzem, czy w górach, bo można wyjść na pole, można wyjść na dwór, można wyjść na pole, jakkolwiek. Może warto by było w tym majowym miesiącu otworzyć list do Hebrajczyków i spróbować się z nim zmierzyć. Zapraszam bardzo do otwarcia listu, do przeczytania. Szczególnie tych, którzy mogli być dzisiaj trochę dotknięci tym, co powiedzieliśmy na początku, że list do Hebrajczyków to jest list do nas. Do tych, którzy byli gorliwi, a w tej gorliwości osłabli, bo może wspominamy tylko te krótkie spodenki nabożeństw majowych, a zapominamy o tym, że mamy się przyodziać w nowy garnitur i ten garnitur trzeba dbać, żeby on był pełny wiary. Może otwórzmy drugi rozdział, zobaczmy. Autor nas napomina. Trzeba, żebyśmy z największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy nie zeszli na bezdroża, bo otrzymaliśmy dar zbawienia. To zbawienie było głoszone przez samego Jezusa Chrystusa. Bóg to głoszenie, to co On nam dał, Bóg to uwierzytelnił znakami, cudami, a wreszcie dał nam Ducha Świętego według swojej woli. Chciał nam dać siebie, Już więcej nie mógł dać. Dał siebie jako Bóg Ojciec, dał siebie jako Jezus Chrystus, dał siebie jako tajemnica Ducha Świętego. I teraz autor do Hebrajczyków, do nas, mówi tak. Uważajmy, bo nie unikniemy kary. Nie unikniemy kary, jeżeli nie będziemy się o to wszystko, cośmy dostali, troszczyć. To jest bardzo trudne słowa, ale w tym tygodniu, we wtorek, na 5. roku, jeden z braci odniósł ćwiczenia też. No i w ramach ćwiczeń miał omówić tam zagadnienia z eschatologii, czyli z rzeczy ostatecznych. I ten swój wykład, bardzo sympatyczny zresztą student, rozpoczął od takiego stwierdzenia: kiedy przygotowywałem wykład o rzeczach ostatecznych, które nas czekają, uświadomiłem sobie, że właściwie nie myślę o tym, że kiedyś trzeba będzie umrzeć i zdać sprawę z tego, jak tutaj się żyło, jak tutaj się postępowało. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że nie unikniesz kary, jeśli nie będziesz się troszczył o to, co od Pana Boga dostałeś. A co dostałeś? Dostałeś wiarę, dostałeś odkupienie i dostałeś dar Ducha Świętego. List do Hebrajczyków pyta mnie, jakim ty jesteś chrześcijaninem? Czy przypadkiem nie osłabłeś? A Jezus mówi do nas: znam cię. Znam cię, czyli wiem, jaki ty jesteś. Spróbujmy w tym tygodniu się nad tym zastanowić, jakim ja jestem chrześcijaninem.
2: Dlatego potrzeba, byśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to, co usłyszeliśmy, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdroża. Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa okazała się mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało słuszną zapłatę, jakże my unikniemy kary, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak cenne zbawienie? Było ono ogłoszone na początku przez Pana, a umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg zaś uwierzytelnił je znakami, cudami, różnorakimi przejawami mocy i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.
3: Radiowo-internetowe studium biblijne. To była audycja powtórkowa. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.